0: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
1: Zaczynamy magazyn Tydzień w Świętokrzyskiem na antenie Radia Złote Przeboje 93,2 FM. Michał Pustuła, kłaniam się jak zwykle nisko i oczywiście bardzo serdecznie zapraszam na nasze dzisiejsze spotkanie, które zaczniemy sobie od przeglądu wydarzeń tygodnia, retrospektywnego przeglądu wydarzeń tygodnia w wykonaniu Magdy Tkaczyk już za momencik na antenie, a później przeniesiemy się wprost do wojewody świętokrzyskiego. W miniony piątek wojewoda Józef Bryk wraz ze świętokrzyskimi strażakami mówił o bezpieczeństwie i o ewentualnych ewakuacjach. Jak się zachować w takich sytuacjach? Myślę, że każdy powinien taką wiedzę sobie przyswoić i ją po prostu mieć z tyłu głowy. Oczywiście życzylibyśmy sobie, żeby ta wiedza nigdy nam się nie przydała, ale jak wiemy, żyjemy w naprawdę ciężkich czasach i trudnych czasach i nie wiadomo, co może przynieść przyszły tydzień, czy też przyszły miesiąc, a więc ja tym bardziej zachęcam Was do tego, żebyście zostali z nami i posłuchali tego wszystkiego uważnie. Oprócz tego odwiedzimy także burmistrza Jędrzejowa. Moim i Waszym gościem będzie Marcin Piszczek. Będziemy mówić m.in. o kolei w Jędrzejowie. Oprócz tego nie zabraknie także stałych elementów naszego weekendowego spotkania. Będzie sport, będzie co jest grane, będzie kryminalne świętokrzyskie. Powiemy sobie o pewnym internetowym głosowaniu. No i powiemy jeszcze o bardzo ciekawej sprawie, a mianowicie będziemy mówić o grzybiarzach i o pewnym spocie, który został wyprodukowany przez seniorów, a także świętokrzyską policję. Koniecznie zostańcie z nami.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Świętokrzyskiem. Poniedziałek.
2: Magda Tkaczyk, zapraszam. Trwa

0: branży to ponad 338 milionów złotych. No to teraz też o pieniądzach, bo jazda autem coraz bardziej drenuje portfele. Pierwszy raz średnia cena diesla w Polsce wynosi 9 zł. Barierę 8 zł za litr może przekroczyć też średnia cena 95, mówi wiceminister aktywów państwowych Grzegorz Wrona.
1: Nie brakuje paliwa, ale jego cena jest zdecydowanie nieakceptowalna.
0: Teraz średnia w Świętokrzyskim za litr benzyny trzeba zapłacić 7 zł i 63 grosze 9 zł za olej.
2: Środa.
0: Nowe napędy i systemy informacji w pociągach Polregio, które mają kursować w województwie świętokrzyskim. Przewoźnik podpisał umowy na modernizację składów na ponad 6 milionów złotych. Pasażerowie mają zyskać dostęp do sieci Wi-Fi, a pociągi zostaną wyposażone w moduły GPS, ułatwiające lokalizację pojazdów. Tymczasem pogoda krzyżuje plany drogowców, którzy czekają z kolejnym etapem prac na 74 w Kielcach. Nowa organizacja ruchu na ulicy Łódzkiej zacznie obowiązywać od soboty. Nowa jest też pora roku. Dziś pierwszy dzień jesieni i w regionie świętokrzyskim jesienna też pogoda. Zdążyło popadać nie tylko w Kielcach, także na przykład w Jędrzejowie. W niedzielę jednak nastąpi przełom, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
3: Temperatura maksymalna mogłaby się okresami zbliżać do nawet 24-25 stopni, ale to jest taki scenariusz bardzo optymistyczny.
2: Czwartek.
0: Są pieniądze na usuwanie szkodliwego azbestu w Jędrzejowie. Fundusz Ochrony Środowiska na ten rok dał na to 40 tysięcy złotych dotacji. Cały program na terenie gminy potrwa do 2032 roku. A ponad 15 600 000 zł jest z Unii Europejskiej na rozwój Geoparku Świętokrzyskiego. Nowe atrakcje turystyczne powstaną na terenie 4 gmin i zmodernizowana zostanie Muzealna Izba Górnictwa w Miedziance w gminie Chęciny. Na terenie gminy Piekoszów powstanie sala geologiczna w Rykoszynie. W Zajączkowie plenerowe miejsce edukacji, z kolei w Morawicy Centrum Tradycji. Wartość całego projektu to blisko 40 milionów złotych.
2: Piątek.
0: Na świętokrzyskie pola, łąki i lasy z samolotów są zrzucane szczepionki dla lisów. To jesienna akcja przeciwko wściekliźnie. Potrwa do środy, mówi Jaromir Kobos ze Świętokrzyskiego Inspektoratu Weterynarii.
4: Ona polega po prostu na zrzucie szczepionki, takich przynęt, to są takie w formie takich kosteczek, z samolotów na pola, łąki i lasy, tam gdzie przebywają, tam gdzie żyją lisy wolnożyjące.
0: Jest apel, by szczepionek nie dotykać, bo będą omijane przez lisy. Jest też apel o ostrożność w lesie, bo mamy jesień i szybko zapada zmrok. Dlatego policjanci apelują, by mieć przy sobie naładowany telefon i latarkę. Jak bardzo jest to ważne, przekonała się 75-latka, która zgubiła się podczas grzybobrania w gminie Łączna. Świętokrzyskie służby szukały jej 2 dni. Na szczęście została odnaleziona i przekazana pod opiekę. A skoro mówiliśmy o grzybach, to warto przypomnieć o zbliżających się pierwszych jędrzejowskich zawodach w grzybobraniu. Będą za tydzień, w sobotę.
5: A propos grzybobrania, ale najpierw ważna informacja, przegląd wydarzeń tygodnia przedstawiła Magda Tkaczyk. I teraz a propos grzybobrania, to do tematu grzybów i bezpiecznego zachowania w lesie, również na tych przyszłotygodniowych zawodach jędrzejowskich, czyli pierwszych mistrzostwach grzybiarzy i zbieraczy, będziemy sobie mówić już za kilka chwil. Najpierw jednak chciałbym, żebyśmy przenieśli się i przypomnieli sobie wydarzenia z minionego piątku. Wojewoda Józef Bryk zwołał specjalną konferencję prasową. Na tej konferencji mowa była między innymi o naszym bezpieczeństwie. A cóż, to mi tutaj za dźwięki się włączyły jakieś. W związku z tym my także do tego apelu dotyczącego bezpieczeństwa się przyłączamy. O zasadach ewakuacji ludności w przypadku zagrożenia, sposobach alarmowania oraz miejscach schronienia właśnie rozmawiano podczas briefingu prasowego wojewody Józefa Bryka. To ważne dla bezpieczeństwa mieszkańców zagadnienia, ściśle związane z obowiązującą uchwałą o ochronie ludności i obronie cywilnej. No to ja znikam z anteny. Na antenie pojawia się najpierw wojewoda Józef Bryk, a następnie kilka słów na temat naszego bezpieczeństwa powie gość tego właśnie briefingu prasowego z Państwowej Straży Pożarnej, brygadier Michał Jankowski, zastępca świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego.
2: Szanowni Państwo, powiemy sobie krótko o planach ewakuacji. Mamy dużo pytań w związku z tym, opowiemy dzisiaj. Plan ewakuacji jest to część ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej wprowadzony równocześnie z ustawą. Te plany ewakuacyjne do tej pory zupełnie wyglądały inaczej. Teraz po wprowadzeniu ustawy zawierają takie części, które przytoczę w punktach, co tam w tym planie.

0: jest. Ten plan ewakuacji może być wprowadzony w czterech w zasadzie sytuacjach. Jest to zagrożenie klęską żywiołową, jest to wprowadzenie stanu klęski żywiołowej, zagrożenie wojenne i wprowadzenie stanu wojennego. Czy w zależności od tej sytuacji są podejmowane decyzje na poziomie teraz. I zaczynamy od tego decyzyjności oddolna, czyli zaczynamy od wójtów, burmistrzów, czyli na poziomie gmin. Jeżeli sytuacja jest na terenie kilku gmin, jest to zakres już starosty. Jeżeli jeszcze większa jest, dotyczy to kilku powiatów, są to kompetencje wojewody, a później kraju, czyli premiera. Co ten plan ewakuacji zawiera? Oczywiście liczbę ewakuowanych przede wszystkim osób, które zamierzamy przemieścić. To są środki transportu. Jakim środkiem transportu przemieszczamy te osoby? Jaką trasą? Miejsce docelowe? I jeszcze jest przede wszystkim sposób ogłoszenia tej ewakuacji. Te sposoby, o tych sposobach powiemy sobie później przy sposobach alarmowania. One są bardzo, bardzo podobne. To ogólnie na ten temat tego planu, on jest ogólnie dostępny, jest pewne elementy, miały być zastrzeżone, ale nie są. Czy te plany ogólne są dostępne na tych poziomach, tak jak mówiliśmy, na poziomie wójta, burmistrza, na poziomie starosty, na poziomie wojewody również i krajowe. Tak, możemy być prowadzone częściowo, jak powiedziałem wcześniej, mogą być miejscowe dotyczące pewnej sytuacji. W sytuacji zacznijmy od wprowadzenia tej klęski żywiołowej, czyli pojawienia się zagrożenia, dotyczyć to może małego obszaru, dlatego decyduje o tym wójt, burmistrz, natomiast już po wystąpieniu klęski żywiołowej to są sytuacje, kiedy na przykład po burzy następuje jakaś powódź, czyli przerwanie tamy albo zebrane wody zalewają, czyli już jest po zdarzeniu, wprowadzamy ten plan ewakuacji. W przypadku zagrożeń wojennych, jeżeli są, szanowni państwo, trzeba sobie powiedzieć szczerze, że jakby zagrożenia stanu wojennego, czyli agresji zbrojnej, nie ma u nas i nie wystąpi taki stan. Prawdopodobnie jesteśmy w NATO, jest artykuł 5. My możemy zagrożeni być pewnymi elementami wojny hybrydowej, które się zdarzają. Tak przytoczę jakiś zabłąkany dron, czy jakiś tam pocisk, który się przedostał przez granicę i z takimi skutkami możemy się stykać. Natomiast zagrożenia wojennego póki co u nas nie ma. Chcąc uspokoić jeszcze sytuację, bo się pojawiają w naszej przestrzeni medialnej różne sygnały na temat samolotów, które się pojawiały na naszym terenie. Szanowni państwo, to jest kontrolowane. Są te przeloty, to są przeloty na tereny województwa podkarpackiego i lubelskiego, ale to są kontrolowane przez wojsko. Nie dotyczy to naszego województwa. Tym steruje wojsko. Sytuacja jest pod pełną kontrolą. To teraz kilka słów na temat alarmowania, które przedstawi komendant Michał Jankowski, ale trzeba wiedzieć, jak odróżnić sygnały, jak przeczytać informacje o tym sygnale, czego dotyczy i jak się zachować. I kolejny taki punkt, który ostatnio jest bardzo głośny, to są punkty schronienia. Mamy ich w województwie ponad 2000. Wskazywały to właściciele, w zasadzie włodarze, czyli gmin, burmistrzowie, wójtowie, starostowie, na poziomie województwa również. Jest ich 2005. Jest aplikacja specjalna, gdzie się ukryć, ale o tym wszystkim opowie i przedstawi państwu Michał Jankowski. Bardzo proszę.
1: Witam państwa bardzo serdecznie. Zacznijmy od tego, że pierwsze informacje o jakichś zagrożeniach, które mogą mieć miejsce u nas w kraju, to jest poprzez aplikację Regionalnego Systemu Ostrzegania RSO i także SMS Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. To są dwa takie podstawowe źródła informacji, z których możemy się dowiedzieć o jakimś zagrożeniu. Kolejnym zagrożeniem to jest już uruchamianie syren alarmowych i tutaj mamy dwa rodzaje sygnałów. 3-minutowy modulowany to jest sygnał o alarmie, a sygnał ciągły 3-minutowy to jest odwołanie tego zagrożenia. I tutaj jeżeli dostaniemy właśnie takie komunikaty, czy to poprzez RSO, czy SMS, czy właśnie zaczną wyć syreny, powinniśmy właśnie sprawdzić w mediach, ponieważ też przez państwa będziemy docierać, jakie to jest zagrożenie, jak społeczeństwo powinno postępować na wypadek danego rodzaju zagrożenia. Tutaj wojewoda wspomniał o aplikacji, gdzie się ukryć. I tutaj właśnie, jeżeli jesteśmy gdzieś w swoim domu, jest to na tyle obiekt bezpieczny, należy schować się w jakimś centralnym punkcie, w podpiwniczeniu, gdzie nie ma okien, nie ma instalacji gazowej. Jeżeli jesteśmy gdzieś na przykład w obcym mieście, poza miejscem zamieszkania, wtedy taka aplikacja, gdzie się ukryć, pokaże nam właśnie, gdzie takie miejsce najbliżej, gdzie można się schronić, istnieje. Tutaj ta aplikacja działa zarówno online, jak i offline. Wystarczy pobrać sobie konkretną gminę i ta aplikacja działa wtedy już bez dostępu do internetu i pokazuje właśnie, gdzie najbliższe takie punkty schronienia są. W tym roku te wszystkie punkty schronienia docelowo mają być właśnie oznakowane odpowiednim znakiem, gdzie też będzie widać, gdzie te punkty schronienia się znajdują. Co do ewakuacji, to tutaj zachęcamy, żeby przygotować sobie taki niezbędny zestaw rzeczy, które powinniśmy ze sobą zabrać właśnie na wypadek ewakuacji, czy to na przykład właśnie z powodu na przykład powodzią, czy innym jakimś zagrożeniem. I tam należy pamiętać przede wszystkim jakiejś żywności, wodzie do picia, apteczce, leka, które na stałe przyjmujemy, telefon, latarka, jakiś radioodbiornik, baterie zapasowe, powerbank, nóż, zapalniczka, czy jakieś zapałki, jakaś odzież, no, ale też pamiętać o dokumentach.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
1: Pieniądzach. Dobrze też jest sobie przygotować na pendrive'ie czy na jakimś nośniku pamięci swoje takie najważniejsze dokumenty, czy to akt urodzenia, jakieś akty własności, akt ślubu, żeby te takie najważniejsze dokumenty, które nas dotyczą, żeby one były też zdigitalizowane i żeby były możliwe jak najszybciej zabrać. Wspomnę jeszcze, że dzisiaj Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowało na swoich stronach taką instrukcję reagowania na wypadek zagrożenia nalotem powietrznym. To jest, dopiero dokument się ukazał, to jest takie uzupełnienie poradnika bezpieczeństwa, który został wydany przez MSWiA i tam też jest wskazane właśnie, jak postępować, jak się przygotować, gdzie się ukryć na wypadek właśnie zagrożenia nalotem powietrznym.
3: To my w dalszym ciągu pozostaniemy po wizycie w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w tematyce naszego bezpieczeństwa, ale z nieco innej perspektywy o tym sobie powiemy, dlatego że Policja Świętokrzyska wraz z grupą seniorów nakręciła specjalny spot dotyczący naszego bezpieczeństwa podczas na przykład zagubienia się w lesie. O czym należy pamiętać? Co ze sobą zabrać? Jak się zachować? O tym już teraz na antenie.
2: Przydatne dla mieszkańców Świętokrzyskiego.
3: Dziś o naszym bezpieczeństwie sobie porozmawiamy razem z policją, dlatego że, jak wiadomo, od kilku dni mamy jesień, a pierwsze dni jesieni to również dobra okazja ku temu, by przypomnieć o tym, jak być bezpiecznym grzybiarzem. Bo spacer po lesie to dla wielu z nas sposób na aktywny wypoczynek na łonie natury, jednak podczas wyprawy do lasu warto zadbać również o własne bezpieczeństwo. W trakcie leśnych wędrówek nie trudno stracić orientację i zgubić się w terenie. Każdego roku służby ratunkowe poszukują zagubionych grzybiarzy. O tym, o co warto zadbać, wybierając się do lasu, przypominali również i przypominają seniorzy z klubu Senior Plus w Ożarowie we współpracy z ożarowską policją w krótkim filmie profilaktycznym.
4: Dzisiaj grzybobranie jest bezpieczne, jeżeli pamiętamy o kilku prostych zasadach.
5: Zawsze zabieramy ze sobą telefon z naładowaną baterią.
6: Mówimy rodzinie, dokąd idziemy.
7: Ubieramy się tak, żebyśmy byli widoczni.
8: Wkładamy ciepłe ubranie, bo w lesie może być chłodno.
9: Zabieramy coś do jedzenia i picia, najlepiej kanapki i termos.
10: A jeżeli ktoś bierze leki na stałe, to też do koszyka. A ja zawsze biorę odblask, bo mnie nawet dziki widzą.
3: Pamiętajmy o tym, że aby uniknąć przykrych sytuacji, należy pamiętać o kilku prostych, ale bardzo ważnych zasadach. Zabieramy ze sobą telefon komórkowy z naładowaną baterią, żeby w razie potrzeby móc się skontaktować z bliskimi lub wezwać pomoc. Jeżeli mamy taką możliwość, to nie wybieramy się do lasu w pojedynkę, a jeżeli tak robimy, to informujemy najbliższych, gdzie idziemy i o której planujemy powrót do domu. Wiadomo o tym, że dzieci i osoby starsze nie powinny powinni sami wchodzić do lasu. Jeżeli nie znacie terenu, nie oddalajcie się zbytnio w głąb lasu. Warto być przygotowanym na zmienne warunki pogodowe, zabierając ze sobą m.in. płaszcz przeciwdeszczowy i odpowiednie obuwie, które powinno być podstawowym wyposażeniem każdego grzybiarza. Pamiętajcie również o tym, że gdy planujecie dłuższą wędrówkę, zabierzcie ze sobą coś do jedzenia i ciepły napój. Również warto mieć na uwadze to, żeby mieć przy sobie choćby małą latarkę, elementy odblaskowe czy odzież w jasnych barwach, które mogą być pomocne w razie akcji poszukiwawczej. Zaplanujcie swój czas tak, aby w lesie nie zastał was zmrok, bo to może niestety pogorszyć naszą orientację w terenie. A jeżeli wybieracie się do lasu samochodem, to pozostawcie go w widocznym miejscu, aby nie padł łupem złodziei. Pamiętajcie również o zamknięciu okien i drzwi i nie pozostawiajcie w nim wartościowych przedmiotów. Co zrobić, kiedy zorientujemy się, że nie potrafimy wrócić do miejsca, z którego wyruszyliśmy? Przede wszystkim należy zachować spokój, bo stres nie jest dobrym sprzymierzeńcem. Jeżeli macie możliwość, dojdźcie do jakiejkolwiek drogi. Służby będą miały wówczas większą szansę na odnalezienie się i warto również skorzystać wtedy ze swojego naładowanego telefonu komórkowego i zadzwonić na numer 112, opowiedzieć dyspozytorowi o swojej sytuacji i pamiętać, aby nie czekać na zapadnięcie zmroku, bo to zdecydowanie utrudnia działania poszukiwawcze. Warto także rozejrzeć się za charakterystycznymi punktami, takimi na przykład jak ambony, drabiny, słupki oddziałowe z numerem, a niektóre urządzenia łowieckie mają również nadane numery, które są przypisane do konkretnych miejsc, gdzie zostały zlokalizowane. Przydatne w określeniu lokalizacji bywa również urządzenie specjalnie do tego służące. Bezpieczeństwo w lesie zależy w głównej mierze od nas samych. Dbajmy o siebie, ale również o środowisko naturalne, aby w dobrym stanie służyło nam jak najdłużej. A my wracamy do filmu przygotowanego przez seniorów z klubu Senior Plus w Ożarowie.
11: Halo, halo! Gdzie wy jesteście? O rany, zgubiłam się.
12: Jeśli się zgubisz, nie panikuj. Zostań w miejscu i dzwoń pod 112.
11: No dobra. Nie biegam, nie krzyczę. Zadzwonię. 112 tak było. Halo, policja? Tu Danusia. Zgubiłam się. Jestem spokojna, siedzę pod dębem. Mam kanapki, mam leki, ciepło jestem ubrana i czekam.
12: I właśnie, tak to się robi.
11: Dziękuję bardzo.
12: Grzybobranie to świetna zabawa, ale pamiętajcie, bezpieczeństwo to podstawa.
11: Bo lepiej zgubić grzyba niż siebie.
3: No lepiej zgubić grzyba niż siebie, to zdecydowanie, albo lepiej nawet go nie znajdować niż siebie zgubić. Gratulujemy seniorom, gratulujemy pomysłu, gratulujemy wykonania i oczywiście niech się niesie w świat to wszystko, co przygotowali. My natomiast niesiemy w świat kolejne informacje. Tym razem odwiedzamy w gabinecie burmistrza Jędrzejowa. Moim i waszym gościem będzie Marcin Piszczek, a opowiemy sobie m.in. o nowiutkim, wyremontowanym do budowanym oddziale żłobka w Jędrzejowie, a oprócz tego także powiemy o kolei. Ale wszystko po kolei.
2: Ważne dla mieszkańców Świętokrzyskiego.
3: Odwiedzamy ratusz w Jędrzejowie. Z nami burmistrz Marcin Piszczek. Witam na antenie, panie burmistrzu.
13: Witam, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
3: Panie burmistrzu, zdaje mi się, że po wakacjach sporo się dzieje w Jędrzejowie i o tych wszystkich, no może nie wszystkich, ale o dużych działaniach sobie dzisiaj poopowiadamy. Wiem, że w minionym tygodniu między innymi ważne, bardzo ważne wydarzenie dla najmłodszych Jędrzejowian i Jędrzejowianek się odbywało, bo został otwarty żłobek, a właściwie to nowoczesne skrzydło żłobka w Piaskach. Jest nowiutkie, oddane do użytku tym najmłodszym.
13: Tak, panie redaktorze, dzięki temu nowemu skrzydłu uzyskaliśmy takie moce, czy ilość miejsc, która pozwala nam w 100% spolaryzować dzieci w wieku do 3 lat, czyli w tym okresie żłobkowym. Natomiast nie ukrywam, że to nie jest tylko kwestia miejsc w żłobku. I rzeczywiście projektu, który był bardzo korzystny, jeżeli chodzi o poziom finansowania, bo wartość inwestycji przekroczyła 5 milionów złotych, a dofinansowanie ponad 95%, więc dla nas naprawdę to jest idealne rozwiązanie. Natomiast oprócz tego, że rzeczywiście powstało nowe skrzydło w pełni wyposażone z zapleczem, to stare skrzydło zostało uzupełnione o dodatkowe pracownie czy sale, na przykład sensoryczne czy do wyciszania. Naprawdę dzieciaki w tym wieku 0-3 będą mogły uzyskać tam wsparcie takie ogólnorozwojowe z użyciem nowoczesnych narzędzi i metod, jeżeli chodzi o rozwój sensoryczny, ale też jeżeli chodzi o takie kontrolowanie emocji, wyciszenie, bo temu mają służyć te urządzenia, ten sprzęt, który zostały wyposażone w pomieszczenia w żłobku Piastra. A to jest dla nas rzeczywiście takie miejsce szczególne. W sumie mamy tam w tej chwili 180 miejsc dla dzieciaków razem z tą nową częścią.
3: Bo przypomnijmy, że w tej nowej części jest 80 nowych miejsc.
13: Tak, a w starej mamy 100. Początkowo było to na 80. Powiększaliśmy do ponad 90, więc w sumie około 180 miejsc mamy w żłobku. Natomiast nie ukrywam, że nosimy się z zamiarem uruchomienia tam również oddziałów przedszkolnych, żeby ten cykl edukacji został tylko zakończony na edukacji w wieku 3 lat, ale to dziecko nie było przenoszone do innej placówki, ale mogło tutaj do tego wieku lat 6 przebywać, uczyć się naprawdę w komfortowych warunkach, w nowym, nowoczesnym obiekcie z dwoma pięknymi placami zabaw, bo nasz żłobek jeszcze w zeszłym roku powiększył się o piękny drewniany plac zabaw, naprawdę z drewna akacjowego. Nie bez przyczyny o tym mówię, bo to drewno jest twarde, ale szczególnie wytrzymałe, więc pewnie przez długie lata będzie tym najmłodszym mieszkańcom gminy Jędrzejów służył. Więc wszystkiego dobrego dla malutki.
3: No tym bardziej, że te 80 nowych miejsc to jest również 80 nowych także historii małych Jędrzejowian i Jędrzejowianek, a także, no nie ukrywajmy tego, że ogromna pomoc i ulga dla rodziców, bo te miejsca były po prostu potrzebne.
13: Tak, panie redaktorze, ale my też chcieliśmy być alternatywą dla żłobków prywatnych. Są dwa w Jędrzejowie. Dziś mamy takie moce, żeby przyjąć, tak jak wspomniałem, praktycznie 100% dzieci w terenie gminy Jędrzejów. Nie chcę żadnej tajemnicy, jeżeli powiem, że mamy duże zainteresowanie ościennym i rodzice cały czas zgłaszają nam się z innych gmin z terenu powiatu jędrzejowskiego. Zdarza się nawet, że mamy dzieciaki w Kielcach, panie redaktorze. Zapewne to funkcjonuje również w drugą stronę, ale to pokazuje, że to miejsce cieszy się dobrą renomą. No, kuchnia jest niesamowita. Mamy tam kucharza, który przez lata prowadził jeden z większych punktów gastronomicznych w województwie świętokrzyskim jako szef kuchni komercyjnie. Natomiast dzisiaj z dzieciakami, panie redaktorze, tworzy rzeczy niesamowite. Mało komu by się chciało, nie wiem, produkować własny makaron, robić samemu, panie redaktorze, lody, dosłownie samemu, nie z pół produktu, ale lody czy sorbety są produkowane na miejscu. To jest niebywałe, co potrafią zrobić kucharze właśnie w tym żłobku. Panie redaktorze, warte podkreślenia, bo dzisiaj mowa jest o tej diecie planetarnej, która ma wejść do szkół. No tutaj rzeczywiście jest pełna kontrola dietetyczna, panie redaktorze. Unika się tego, co białe, ogólnie mąki, cukru czy soli, tego oczywiście jak najmniej, natomiast no, produkuje się tą żywność samemu chłopku po to, żeby dzieciaki dostawały to, czym wiemy, że powinny dostać i żeby rzeczywiście to było zdrowe. No renoma niesamowita, panie redaktorze, i myślę, że te historie, jak pan wspomniał, nowych 80 dzieciaków, które mogą korzystać ze żłobka, będą pełne radości i uśmiechu.
3: No i życzymy tego uśmiechu i radości i pięknych wspomnień, chociaż takie maluchy pewnie na długo w swoich pamięciach nie zanotują poszczególnych sytuacji, ale na pewno emocje, które są w nich, będą jak najlepsze. Ja przyznam się szczerze, że trochę im zazdroszczę tego nowego miejsca. no i przede wszystkim tych posiłków, o których pan wspomniał. Ale chciałbym, żebyśmy również dziś porozmawiali o kolejnym bardzo, bardzo ważnym temacie. Zostawmy już najmłodszych i zajmijmy się nieco starszymi, bo to właśnie zwykle dorośli podróżują i używają do podróży kolei, a okazuje się, że Jędrzejów już niedługo zyska nową, nowoczesną i szybką kolej, na którą zostanie wydane ponad miliard złotych, prawie 1,5 miliarda. Mówimy tutaj o modernizacji linii numer 8.
13: Tak jest, panie redaktorze, rzeczywiście to jest inwestycja i wiadomość, na którą bardzo długo czekaliśmy. A pamiętać, że pierwsze uzgodnienia, które my jako urząd prowadziliśmy, to są lata 2017-2018. Więc też można sobie zobrazować czas oczekiwania z naszej strony na tą inwestycję. Ona może nie jest tak do końca zadowalająca, bo czekamy jeszcze na modernizację całego budynku dworca kolejowego w Jędrzejowie, ale...
2: Radio Złote Przewoje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
3: Skończyliśmy rozmowę z burmistrzem Marcinem Piszczkiem na wymownym ale, a więc od tego ale również rozpoczniemy.
13: Ale już w ramach tej inwestycji zmienią się perony na Jędrzejowskim dworcu, które no od dłuższego czasu wręcz krzyczą, żeby je wyremontować. Takim elementem, o którym bogaci się dworzec w Jędrzejowie, jest przejście podziemne. To jest temat rzeka, panie redaktorze, bowiem z różnych przyczyn. I to trzeba przyznać, no, słusznie kolej wiele lat temu pogrodziła dworzec, zamykając przejście przez tory nielegalne, które się odbywało. Dzięki uprzejmości dyrekcji PKP PLK w Kielcach bogaciliśmy się o przejście naziemne. Ale jak to bywa, przejście w poziomie torów nie do końca jest bezpieczne. Stąd budowa przejścia podziemnego w ramach tej inwestycji. Może to nie jest duży fragment samej inwestycji, ale on będzie miał fundamentalne znaczenie dla mieszkańców tej zachodniej części Jędrzejowa, bowiem za torami na osiedlu Zamoście, za 9 torem, czy Wincentynów, jakiej by nazwy nie użył, mieszka mniej więcej 15% populacji Jędrzejowa. Więc oni wyczekiwali na tą wiadomość, że przejście podziemne zmaterializuje się, a obiecywane jest, tak jak wspomniałem, mniej więcej od tego 2018 roku. Kolejnym elementem, oprócz oczywiście remontu torowiska na całej długości gminy Jędrzejów, a to bagatela, pewnie jakbyśmy pomierzyli, jest to jakieś 30-40 km, jest budowa przystanku kolejowego w miejscowości Skronów. Wiele lat temu z inicjatywy mieszkańców zostało skierowane takie wystąpienie do PKP PLK. I powiem szczerze, my troszeczkę nie wierzyliśmy w to, że się uda, ale jednak PKP właśnie w ramach tych pierwszych prac koncepcyjnych sprzed lat zdecydowało się uwzględnić budowę tego przystanku czy dworca kolejowego w sołectwie Skronów pod Jędrzejowskim, ale bardzo dużym i pozbawionym do tej pory komunikacji kolejowej, chociaż linia numer 8 nie to sołectwo na dwie mniej więcej różne części. My w ostatnich 2 latach wzbogaciliśmy się o 2 nowe dworce kolejowe w Podchojnach i w Mnichowie, więc ten trzeci tak naprawdę i potok wielki, który jest no, jedynym starym przystankiem kolejowym na terenie gminy Jędrzejów, praktycznie komunikuje wszystkie sołectwa, przez które biegnie linia numer 8 na terenie gminy Jędrzejów. To jest dobra wiadomość, szczególnie w czasach, kiedy komunikacja kołowa, autobusowa jest bardzo labilna, powinienem to określić. I rzeczywiście te trasy znikają, pojawiają się w zależności od tego, czy przewoźnik ma interes, czy nie, czy gmina ma środki pozyskane, czy nie, czy jest zainteresowanie przy odpowiedniej liczby pasażerów, czy nie, bo z tym też różnie bywa, ale kolej nabędzie. Ona będzie funkcjonowała i rzeczywiście zapewni mieszkańcom komfortowe, punktualne skomunikowanie nie tylko z Jędrzejowem, ale ze światem, bo przecież dostać się będzie można bezpośrednio z tych małych jędrzejowskich sołectw do Kielc czy Krakowa, bo takie połączenia są wykonywane dzisiaj w ruchu osobowym na linii numer 8. No, estetyka, panie redaktorze, bezpieczeństwo, szybkość skomunikowania, te elementy, o których wspomniałem, to rzeczywiście świetna wiadomość dla mieszkańców naszej gminy i nie tylko, bo trzeba pamiętać, że przecież ta linia obsługuje województwo świętokrzyskie, jedną z ważniejszych linii kolejowych nie tylko w naszym regionie, ale w ogóle w Polsce.
3: Panie burmistrzu, to są naprawdę bardzo dobre informacje, bo będzie nowocześniej, będzie trochę szybciej, będzie łatwiej z dostępem, będzie również bezpieczniej, o czym wspomnieliśmy dzięki temu przejściu podziemnemu, ale myślę, że naszych słuchaczy w tym momencie interesuje jedna rzecz. Kiedy to będzie?
13: Panie redaktorze, to jest czas mniej więcej dwóch najbliższych lat. Ta zasadnicza część, no liczmy dwa lata, jeżeli chodzi o miesiące, no, czyli to będzie 2,6, 2,6, 2,7, 2,8. Natomiast my rozmawiamy z wykonawcą, który podpisał umowę, bo oczywiście planuję sadowić przynajmniej, no bierze pod uwagę jako jedną z lokalizacji ustanowienia swoich biur kontraktu na terenie naszej gminy. No, należy wykluczyć takiej sytuacji, że z różnych przyczyn technicznych w trakcie budowy ten okres może się wydłużyć. Ale panie redaktorze, czy to będzie rok 2008, 9 czy 10, przepraszam, 2009, 29 czy 2030, to już jest, myślę, mniejszy problem niż oczekiwanie na to, że ta inwestycja w ogóle dojdzie do skutku. Bo tak jak wspomniałem, obiecywana od lat, wreszcie się materializuje, więc no, my poczekamy cierpliwie jeszcze te parę lat, ale no, w perspektywie mamy zdecydowaną zmianę jakości transportu, bezpieczeństwa. Więc trzymamy kciuki ze swojej strony, jako gmina Jędrzejów, dołożymy wszelkich starań, żeby ta współpraca z wykonawcą była jak najlepsza, a pewnie będziemy mieli wiele stycznych płaszczyzn w trakcie realizacji kontraktu przez KZN.
3: No to my również trzymamy kciuki i będziemy oczywiście informować na bieżąco o wszelkiego rodzaju postępach podczas tych prac przy nowoczesnej i szybkiej kolei w Jędrzejowie, czyli modernizacji linii numer 8. A o tych wszystkich dobrych rzeczach i dobrych informacjach na antenie mówił burmistrz Jędrzejowa Marcin Piszczek. Panie burmistrzu, dziękuję bardzo.
13: Dziękuję bardzo, panie redaktorze.
2: Sportowe świętokrzyskie.
3: Sztuki walki podczas IBK World Cup, który odbył się od 18 do 19 września w Budapeszcie, rywalizowali zawodnicy z 25 krajów. Reprezentacja Polski wywalczyła drugie miejsce drużynowo, a swój udział w tym sukcesie mieli również zawodnicy kieleckiego klubu karate Kyokushin Hikara. W zawodach występowali reprezentanci Hikary: Oskar Białek, Oskar Starek, Maksymilian Moskal oraz Damian Białek. Zawodnicy pokazali ogromne zaangażowanie, charakter i sportową determinację w rywalizacji na międzynarodowej arenie. Z Budapesztu zawodnicy Hikary wrócili z 4 pucharami. Oskar Białek wywalczył drugie miejsce, natomiast Oskar Sarek, Maksymilian Moskal i Damian Białek stanęli na 3. stopniu podium. Ich wyniki przyczyniły się do wysokiej pozycji Polski w klasyfikacji drużynowej. Dla Hikary Puchar Świata w Budapeszcie był kolejnym ważnym krokiem i powodem do dumy. Sukces Polski i medale zawodników pokazują, że ciężka praca i systematyczność przynosi efekty również na międzynarodowej arenie. Wracamy do minionego poniedziałku, czyli trzeciej kolejki Lotto Superligi. Wtedy właśnie piłkarze ręczni Industrii Kielce pewnie pokonali MMTS Kwidzyn. Mecz zakończył się wynikiem 39-22. Do przerwy było 19-14. Najwięcej bramek dla naszych zdobył Piotr Jarosiewicz w kadrze meczowej. Oprócz kontuzjowanych już od dłuższego czasu Szymona Sićki, Michała Olejniczaka, Arkadiusza Moryty i czarnogórca Milarda Bakicia. Zabrakło również bramkarza Adama Morawskiego z powodu drobnej niedyspozycji. Dzięki temu debiut w Lotto Superlidze zaliczył 19-letni Kacper Kaleta, który wyszedł na ostatnie 8 minut. Przewaga Industrii absolutnie nie podlegała dyskusji, chociaż po pierwszym kwadransie był remis 9-9, ale od tego momentu mistrzowie Polski cały czas powiększali swoją przewagę, szczególnie po początek drugiej połowy był imponujący, bo przez pierwsze 20 minut MMTS zdobył zaledwie 4 bramki, a nasi 15. Ostatecznie Industria wygrała 39-22. Gratulujemy bardzo, bardzo mocno. A kolejnym rywalem naszych na ligowym podwórku jest Ostrowia Ostrów Wielkopolski. To teraz trochę postrzelamy. No dobrze, nie my, sportowcy będą strzelać, a dokładnie to ustrzelili dwa medale. Mowa o zawodnikach Stelli Kielce podczas rozegranego w Chorzowie finału Pucharu Polski w łukach klasycznych i bloczkowych. Złoto w klasyku zdobył Mikołaj Walczyk, który w finale pokonał Rafała Wojtkowiaka z GLKS-u Unii. Pielgrzymka 6-5. Na najniższym stopniu podium w łukach bloczkowych stanęła Joanna Rząsa-Leniart, która w pojedynku o brąz wygrała z Magdaleną Zygmunciak z MKU Strzały Warszawa. W finale Pucharu Polski wystartowało troje zawodników w kieleckiej Stelli. Oprócz dwójki medalistów w ósemce najlepszych łuczników znalazła się również Anna Łęcka-Dobrowolska, która w pierwszej rundzie w łuku bloczkowym trafiła na swoją klubową koleżankę Joannę Rząsę-Leniart, z którą przegrała pojedynek 131-139. A teraz przenosimy się do Włoszczowy, dlatego że kibice siatkówki we Włoszczowie po raz pierwszy w historii miasta mieli okazję obejrzeć na żywo drużyny z Tauron Ligi. Na sparing w nowej hali Powiatowego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego umówiły się Aluron CMC Warta Zawiercie i Cuprum Stilon Gorzów Wielkopolski. Aktualni mistrzowie Polski, zespół z Zawiercia, wygrał ten mecz kontrolny 3-1. Gratulujemy bardzo serdecznie i przypominamy, że nowy sezon Tauron Ligi Siatkarzy startuje 17 października. Mistrzowskiego tytułu będzie bronić zespół Aluron CMC Warta Zawiercie, prowadzony przez trenera Michała Winiarskiego. To jeszcze piłka ręczna. Dominika Więckowska zadebiutowała w seniorskiej reprezentacji Polski piłkarek ręcznych. 28-latka, wychowanka Kieleckiego Stowarzyszenia Sportowego, a następnie zawodniczka Korony Handball, wystąpiła w meczu ze Słowenią, otwierającym turniej towarzyski w czeskim Chebie. Dominika Więckowska w grudniu 2019 roku przeniosła się z Korony Handball do MKS Lublin przed sezonem 2026-2027. Związała się z kontraktem z rumuńskim SCM Uniwersytetea Krajowa. To jeszcze jedna informacja piłkarska. Marcin Kołodziejczyk nie jest już trenerem trzecioligowych piłkarzy Morawii Kopalnia Morawica. Tak poinformował w minionym tygodniu klub w specjalnym komunikacie. Mogliśmy przeczytać, że władze klubu dziękują za dotychczasową współpracę, zaangażowanie, profesjonalizm oraz warsztat trenerski. Marcin Kołodziejczyk został trenerem Morawii przed tym sezonem. Pod jego wodzą zespół wygrał 2 spotkania, 7 przegrał. Po 9 kolejkach drużyna z Morawicy zajmuje przedostatnie 17 miejsce w tabeli Baltic trzeciej ligi ze stratą 2 punktów do bezpiecznej lokaty.
2: Ciekawe świętokrzyskie.
3: A dziś powiemy sobie o pewnej rywalizacji, ważnej rywalizacji dla naszego województwa, ale również ważnej, myślę, że dla wszystkich, którzy na co dzień surfują w internetach wszelkiego rodzaju. Otóż, uwaga, uwaga, trwa rywalizacja o tytuł Cuda Polski 2026. Głosowanie trwa do 13 października. Tuż po tej dacie poznamy 16 zwycięskich miejsc, po jednym z każdego województwa. Swoje głosy można oddać pod adresem www.cudapolski.national-geographic.pl. Tam bez trudu wszystkie te lokalizacje z naszego województwa znajdziecie. A są aż 3. Pierwsza to Zamek Ćmielów. To wyjątkowa atrakcja turystyczna naszego województwa, łącząca dziedzictwo historyczne z pasją do muzyki. Dzięki prowadzonym badaniom archeologicznym i pracom konserwatorskim dawne ruiny odzyskały swoje znaczenie, stając się nowoczesnym muzeum prezentującym zabytki odkryte na terenie zamku oraz historię regionu. Niezwykłym elementem ekspozycji jest galeria gitar i instrumentów muzycznych obejmująca setki unikatowych eksponatów oraz pamiątki związane z legendami światowej muzyki. Wyjątkową atmosferę miejsca podkreśla kolekcja płyt winylowych tworzących oryginalną aranżację wnętrz. Zamek stanowi interesujące położenie, połączenie historii, kultury i sztuki, przyciągając zarówno miłośników zabytków, jak i fanów muzyki. Mamy jeszcze dwa miejsca w naszym regionie, na które koniecznie trzeba zagłosować. Pierwszy z nich to Park Kadzielnia. To jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli stolicy świętokrzyskiego, czyli Kielc, ale również i wyjątkowa atrakcja przyrodnicza regionu świętokrzyskiego. Powstał na terenie dawnego kamieniołomu, gdzie można podziwiać imponujące formacje skalne, jaskinie oraz ślady dawnego życia sprzed milionów lat. W centrum parku znajduje się rzecz jasna nowoczesny amfiteatr, w którym odbywają się koncerty i wydarzenia kulturalne. Kadzielnia łączy walory geologiczne, krajobrazowe i rekreacyjne, będąc ulubionym miejscem spacerów mieszkańców i turystów. I jest jeszcze jedno miejsce, na które możemy głosować w kategorii Cudów Polski 26, ale o tym za chwilę.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
3: Cuda, panie, cuda, cuda 2026 trwa, jak wiecie, o tym mówiliśmy przed momentem, głosowanie na Cuda Polski 2026. Omówiliśmy dwa miejsca z naszego regionu, na które można głosować, no ale jest jeszcze jedno miejsce, chyba najbliższe naszym sercom. Rzeka Nida jest jedną z najpiękniejszych i najbardziej naturalnych rzek w Polsce, przepływająca przez malownicze tereny naszego województwa świętokrzyskiego. Jej spokojny nurt, liczne meandry oraz rozległe łąki i starorzecza tworzą unikalny krajobraz o wysokich walorach przyrodniczych. Rzeka stanowi doskonałe miejsce do organizacji spływów kajakowych, obserwacji ptaków i wypoczynku na łonie natury, ale również wykonywania oryginalnych i unikatowych zdjęć przyrody. Dolina Nidy jest również cennym obszarem chronionym, wyróżniającym się bogactwem roślin i zwierząt. Zachęcam Was do głosowania w plebiscycie i wyborze Cuda Polski 2026. Jak już mówiłem, czas na głosowanie jest do 13 października. Wiecie już, na co zagłosujecie? Bo ja tak.
2: Co słychać w Świętokrzyskiem?
3: Dziś gościmy w Jędrzejowskim Centrum Kultury. Razem z nami dyrektor centrum, Sebastian Sipa. Witam na antenie, panie dyrektorze.
14: Witam bardzo serdecznie.
3: Panie dyrektorze, rozpoczął się wrzesień. Parę tygodni temu uczniowie po raz pierwszy w roku 2026-2027 poszli do szkół, no ale wrzesień to jest także taki miesiąc, kiedy zajęcia w Jędrzejowskim Centrum Kultury się rozpoczynają i ten rok artystyczny również się rozpoczyna. Ja chciałbym, żebyśmy dzisiaj właśnie o tym sobie porozmawiali, co jako centrum szykujecie w tym roku dla wszystkich odwiedzających, zarówno jeżeli chodzi o te zajęcia stałe, których przecież w centrum nie brakuje, jak również o te imprezy cykliczne, czy być może jakieś takie niespodziewane niespodzianki dla mieszkańców Jędrzejowa, które po drodze się zdarzą. Jak ten rok będzie wyglądać?
14: Tak, no rzeczywiście rozpoczynamy rok szkolny i sezon artystyczny Centrum Kultury, do którego się bardzo solidnie przygotowaliśmy i postanowiliśmy wprowadzić kilka nowych rzeczy w sezonie artystycznym. Czyli oprócz, jeśli chodzi o zajęcia w Centrum Kultury, to oprócz całych zajęć, które do tej pory wszyscy mieszkańcy Jędrzejowskich nie znają, bo to są zespoły taneczne Parada, bo to są zajęcia plastyczne, teatralne, muzyczne, to myśmy troszeczkę tą grupę poszerzyli i na przykład, jeśli chodzi o zajęcia Parada, wprowadziliśmy dodatkowe zajęcia nowe, będzie to hip-hop, czyli świąt i o godzinie 16, godzinie 17, dwie grupy hip-hop. To jest nowa rzecz, jeśli chodzi o zespoły Parada. Natomiast jeśli chodzi o zajęcia plastyczne, mamy tutaj też taką zmianę, ponieważ osoba, która do tej pory prowadziła zajęcia plastyczne, awansowała na stanowisko dyrektora Centrum Kultury Wodzisławy. Przyjęliśmy nową osobę i ta nowa osoba, Magda Radziejska-Michalik, zaproponowała nam bardzo fajne zajęcia. Będą to zajęcia pod hasłem Explore Lab, Creative Lab i Fashion Lab. i co się za tymi nazwami kryje takiego ciekawego. Więc to są zajęcia, gdzie dzieci eksperymentalnie próbują różnych technik, różnych takich prac plastyczno-technicznych, gdzie odkrywają jaki jest ich potencjał, jakie są ich zdolności. Tam również ta grupa Fashion Lab, to jest taka bardzo ciekawa, nowa rzecz, jeśli chodzi o Centrum Kultury, gdzie młodzi uczestnicy mogą spróbować się w szyciu jakichś pierwszych kostiumów, pierwszych jakichś takich prób modowych. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Na razie jesteśmy ciekawi, jakie będzie zainteresowanie tą grupą i liczymy, że duże. Oczywiście poza tymi zajęciami, zajęcia plastyczne w grupach pracownia, czyli dla 3-4-latków, pracownia dla 5-6-latków, także plus zajęcia typowe, plastyczne dla starszych. Będą też zajęcia z malarstwa, które poprowadzi tym razem Artur Smergowski, to jest instruktor, scenograf w Centrum Kultury, ale również artysta malarz, więc grupa, która przy Centrum Kultury działa, artystów, malarzy, amatorów, będzie również miała możliwość spotykać się i wspólnie pracować. Co jeszcze z nowości? No oczywiście jak co roku mamy ognisko muzyczne, gdzie nauka gry na gitarze, nauka gry na fortepianie, mamy małą akademię śpiewu, gdzie prowadzimy zajęcia wokalne, mamy też taki od 2 lat już fajny twór folkowy, to jest zespół pieśni tańca Mały Jędrzejów, to jest zespół, do którego cały czas trwają nabory i tam oczywiście będziemy śpiewać i tańczyć i to wszystko będzie w takim zabarwieniu folklorystycznym.
3: Czyli jeżeli ktoś chciałby jeszcze dołączyć, to oczywiście może, tak?
14: Tak, tu do wszystkich grup jeszcze trwają nabory, szczególnie do tych plastycznych, tak? Bo tam to są nowe projekty nasze, więc tutaj mamy cały czas dosyć dużo miejsca wolnego, więc bardzo zachęcamy do udziału. To jest, te grupy to są we wszystkich możliwych grupach wiekowych, więc tutaj na pewno każdy znajdzie dla siebie coś.
3: To ja zachęcam Was do tego, żeby zapoznać się z pełnym wachlarzem możliwości zajęć, jakie oferuje Jędrzejowskie Centrum Kultury. Moim i Waszym gościem był Sebastian Sipa, a jeżeli jesteśmy przy instytucjach kultury, no to proszę bardzo.
2: Co jest grane w Świętokrzyskiem?
3: Wyobraźcie sobie 5000 fotografii. No i właśnie, jeżeli już macie w głowach taką liczbę zdjęć, to właśnie 5000 fotografii z dawnych Kielc trafiło do sieci. Projekt Muzeum Historii Kielc tak właśnie się nazywa. Ponad pół wieku historii Kielc i regionu w zasięgu jednego kliknięcia. Muzeum Historii zakończyło projekt digitalizacji unikatowych fotografii i negatywów. Na swojej stronie internetowej udostępniło bezpłatnie aż 5000 unikalnych zdjęć. Od XIX-wiecznych portretów na kartonikach, poprzez sceny z życia dawnej kieleckiej wsi, aż po kadry mistrzów Kieleckiej Szkoły Krajobrazu. Serwis jest w pełni dostosowany do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku. A prace nad projektem Digitalizacja, opracowanie i udostępnienie zbiorów ikonograficznych Muzeum Historii Kielc ruszyły pełną parą 2 lata temu, czyli w roku 2024. W ramach programu Kultura Cyfrowa kielecka placówka nie tylko wyposażyła własną profesjonalną pracownię w nowoczesne skanery i sprzęt fotograficzny, ale przede wszystkim ocaliła od zapomnienia i udostępniła społeczeństwu tysiące bezcennych kadrów. Cyfrowe archiwum to prawdziwy przekrój epok. Od najstarszych fotografii z drugiej połowy XIX wieku w zbiorach znalazły się ujęcia z okresu międzywojennego oraz okresu PRL-u autorstwa m.in. Stanisława Lipki, Janusza Lewickiego czy Ryszarda Jakubowskiego. Wśród tysięcy zdigitalizowanych ujęć muzealnicy natrafili na prawdziwe perełki. Jedną z nich jest spuścizna fotografa amatora, który z niezwykłą pasją rejestrował życie codzienne regionu. Jak zapowiada muzeum, z tą niezwykłą postacią mieszkańcy będą mogli zapoznać się już wkrótce, bo 23 października w siedzibie Muzeum Historii Kielc Zostanie otwarta wystawa poświęcona losom rodziny Henryka Rotmana Kadery oraz jego fotograficznej pasji. Wracając jednak do projektu, to twórcom zależało, by kieleckie dziedzictwo było otwarte dla wszystkich odbiorców bez barier i z myślą o osobach z dysfunkcją wzroku przygotowano specjalne audiodeskrypcje. Nowo otwarta baza nie zamyka prac muzealników dzięki stworzonej od podstaw pracowni i przeszkoleniu zespołu, m.in. w Narodowym Archiwum Cyfrowym. Muzeum Historii Kielc planuje sukcesywnie digitalizować kolejne zbiory, w tym pamiątki i albumy, stale przekazywane placówce przez mieszkańców Kielc. A gdzie obejrzeć zdjęcia? Zbiory dostępne są bezpośrednio przez główną witrynę muzeum. Wystarczy wybrać zakładkę Zbiory fotografii w prawym górnym rogu strony. Projekt Digitalizacja, opracowanie i udostępnienie zbiorów ikonograficznych Muzeum Historii Kielc zrealizowano dzięki wsparciu finansowemu ministra kultury i dziedzictwa narodowego ze środków Funduszu Pomocy Kultury, Państwowego Funduszu Celowego oraz dotacji Urzędu Miasta Kielce. A my zaglądamy dzisiaj również do Centrum Kultury w Jędrzejowie i o kilku wydarzeniach, ważnych wydarzeniach sobie powiemy. Zaczniemy od tego wydarzenia dotyczącego naszego zdrowia. Łączy nas kobiecość. Mowa będzie o 15. edycji ogólnopolskiej akcji profilaktyki raka piersi. Otóż bezpłatne badania mammograficzne przeznaczone dla pań w wieku od 45 do 74 lat należy wykonywać raz na dwa lata. I w związku z tym taka możliwość będzie właśnie przy Centrum Kultury w Jędrzejowie już 16 października. Mammobus stanie od godziny 9, a my przypominamy, że właśnie w ten piątek ten Mammobus w ramach akcji Łączy Nas Kobiecość zawita i to już 15. edycja ogólnopolskiej akcji, więc raczej chyba nie trzeba nikogo długo przekonywać i mówić, o co chodzi. Bezpłatne badania mammograficzne skierowane dla pań w wieku od 45 do 74 lat, które nie robiły mammografii w ciągu ostatnich 2 lat. Na badania są zapisy. Szczegóły znaleźć możecie na stronie internetowej centrum. Natomiast jeżeli chcielibyście telefonicznie jakieś informacje uzyskać, bardzo proszę, 42 254 64 17. Więcej szczegółów znajdziecie także na stronie internetowej salve.pl i tam możecie dowiedzieć się wszystkich informacji. A za samo wykonanie badania organizatorzy przygotowali drobny upominek dla pań, więc jest to kolejny powód do tego, żeby tam właśnie się zjawić. A do was, moi drodzy i kochani słuchacze, mam prośbę. Jeżeli słuchają nas teraz panie, to bardzo proszę na badanie wybrać się koniecznie. Jeżeli słuchają nas panowie, to proszę przekazać swoim paniom, że takie badanie w Jędrzejowie będzie wykonywane. No i oczywiście nie zapomnijcie dać znać znajomym, mamom, ciotkom, sąsiadkom. To kilka minut, które naprawdę mogą się przydać.
2: Kryminalne Świętokrzyskie.
3: W miniony poniedziałek, krótko przed godziną 16, do dyżurnego opatowskiej jednostki wpłynęło zgłoszenie dotyczące ujęcia nietrzeźwego kierującego w miejscowości Radwan. Na podstawie poczynionych na miejscu ustaleń okazało się, że przejeżdżający przez tę miejscowość w swoim wolnym czasie funkcjonariusz z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Staszowie zauważył znajdujący się w przydrożnym rowie pojazd. Policjant natychmiast ruszył w jego kierunku, aby sprawdzić, czy potrzebna jest pomoc. Po otwarciu drzwi od strony kierowcy zastał tam mężczyznę, od którego poczuł woń alkoholu. Natychmiast zabezpieczył pojazd oraz samego kierującego. Z pomocą ruszył mu również wracający po służbie funkcjonariusz z zespołu wykroczeń Komendy Powiatowej Policji w Opatowie. Po uniemożliwieniu mężczyźnie dalszej jazdy policjanci powiadomili dyżurnego opatowskiej jednostki, który na miejsce skierował patrol. W wyniku podjętych czynności okazało się, że siedzącym za kierownicą Opla był 53-letni mieszkaniec powiatu staszowskiego. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że miał w organizmie 3,5 promila alkoholu. Został zatrzymany. Odpowie za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. To jednak nie koniec tej historii, ponieważ w pobliżu pojazdu, w zaroślach, policjanci znaleźli mężczyznę, który, jak się okazało, również podróżował Oplem. Po ustaleniu tożsamości mężczyzny wyszło na jaw, że to 49-letni mieszkaniec powiatu rybnickiego, poszukiwany przez tamtejszy sąd do odbycia kary pozbawienia wolności w wymiarze 6 miesięcy za uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego. Ten mężczyzna również został zatrzymany i trafił do więziennej celi. Postawa policjantów, którzy również w czasie wolnym od służby podejmują działania na rzecz bezpieczeństwa innych, pokazuje, że słowa pomagamy i chronimy mają wymiar nie tylko zawodowy, ale i osobisty. I to tyle ode mnie w tej godzinie naszego spotkania. Dzięki za wspólnie spędzony czas. Michał Pustuła. Cześć.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Media Expert, taniej masz.
3: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
5: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
4: No tak. 10/10.
6: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10/10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
7: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
1: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
7: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
8: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Reklama.
10: Radio Złote Przewoje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
11: No to dzień dobry, no to cześć, no to zaczynamy magazyn Tydzień w Świętokrzyskiem na antenie Radia Złote Przeboje 93,2 FM. Kłaniam się nisko, Michał Pustuła. Oczywiście, jak zwykle o tej porze zapraszam. A zaczniemy sobie od spotkania z Magdą Tkaczyk, która przypomni nam najważniejsze wydarzenia minionych kilku dni, no minionego tygodnia po prostu, inaczej powiedzieć się nie da. Sprawdzimy, co najważniejszego działo się w poszczególnych dniach. Taki retrospektywny przegląd wydarzeń tygodnia będziemy mieć. Oprócz tego ja oczywiście zapraszam na pozostałe tematy, które dla Was przygotowałem. Odwiedzimy Muzeum Szybkowskich. Będziemy również u burmistrza Marcina Piszczka. Jeżeli czasu wystarczy, to zajrzymy także do Jędrzejowskiego Centrum Kultury. Być może odwiedzimy także Kielecki Teatr Tańca i Wojewodę Świętokrzyskiego. Oprócz tego nie zabraknie także stałych elementów naszych weekendowych spotkań, między innymi oprócz przeglądu wydarzeń tygodnia będzie podsumowanie wiadomości sportowych, będzie coś związanego z ekologią, będzie trochę świętokrzyskich ciekawostek. No oczywiście nie zabraknie sportu, co jest grane, a na koniec kryminalne świętokrzyskie. Sporo tego, jak na jedną godzinę. W związku z tym zaczynamy.
10: Przegląd wydarzeń tygodnia w Świętokrzyskiem. Poniedziałek.
12: Magda Tkaczyk, zapraszam. Ponad 8 milionów złotych trafi na przebudowę Centrum Kultury w Jędrzejowie. Gmina otrzymała unijne dofinansowanie. W planach jest m.in. rozbudowa amfiteatru, termomodernizacja budynku oraz zakup nowych instrumentów muzycznych. Nie zwalniają tempa inwestycje w stolicy Świętokrzyskiego w Kielcach, tyle że drogowe. Miasto dostało blisko 3,5 miliona złotych na remont ulicy Radomskiej. Prace obejmą także zachodnią jezdnię ulicy Tarnowskiej.
10: Wtorek.
12: W Bobrzy zakończono rozbudowę odcinka ulicy Staszica oraz przebudowę mostu nad rzeką Bobrzą, mówi wojewoda świętokrzyski Józef Bryk.
13: Budujemy drogi, poprawa to jest bezpieczeństwa przede wszystkim, udrożnienie tych dróg, przepustowość i różne elementy drogi, czyli chodniki, przejścia dla pieszych i przede wszystkim ekologia.
12: Gmina Miedziana Góra na inwestycje dostała prawie 2 400 000 zł rządowej dotacji.
10: Środa.
12: Dwa potężne huki przypominające odgłosy wybuchów usłyszeli dziś rano mieszkańcy województwa świętokrzyskiego. Niepokojące dźwięki było słychać m.in. w okolicach Kielc, powiatu kieleckiego, Jędrzejowa czy Staszowa. Jest komunikat służb. Huk spowodowany był przelotem myśliwców. Poderwano je prewencyjnie w związku z kolejnym atakiem powietrznym Rosji na Ukrainę. A dziś pierwszy dzień jesieni. Są pytania, jaka będzie pogodowo. A specjaliści podpowiadają, jak się do niej

0: Długo walczyli mieszkańcy miejscowości. Rozpoczęcie tej ważnej dla poprawy bezpieczeństwa inwestycji zapowiedział wojewoda świętokrzyski Józef Bryk.
1: Cała droga będzie przebudowana, czyli chodniki po jednej i po drugiej stronie. Będzie to połączenie od targu do Radlina. Cały ten ciąg będzie przebudowany łącznie z chodnikami, przejazdami, oświetlenie, doświetlenie miejsc dla pieszych.
0: Zakończenie prac planowane jest na drugą połowę przyszłego roku. A tu już prace dawno się skończyły i Małogoszcz ma nowoczesną siedzibę biblioteki. Została oficjalnie otwarta. Placówka powstała za ponad 2 miliony 100 tysięcy złotych. Nowe miejsce do zabawy powstało z kolei w stolicy świętokrzyskiego. W okolicach Naruszewicza w Kielcach jest nowy plac zabaw zrealizowany w ramach budżetu obywatelskiego. Są huśtawki, piaskownice, ławki i stojak na rowery.
2: Piątek.
0: Coraz droższe tankowanie samochodów z silnikami diesla, lekki oddech, mogą za to złapać właściciele samochodów benzynowych. 95 nie podrożała i przez kilka dni powinno być stabilnie, mówi analityk rynku paliw Urszula Cieślak.
3: Co prawda jest jasna zapowiedź, że wojna w Iranie ma się skończyć w okolicach wyborów w Stanach Zjednoczonych, więc do listopada, ale to jest jednocześnie na tyle dużo czasu, że może się okazać, że będziemy płacić więcej.
0: Teraz na świętokrzyskich stacjach za benzynę płacimy średnio 7 zł i 94 grosze, za olej 9 zł i 1 grosz. Nie wysiadamy jeszcze z samochodu, ale teraz będzie o bezpieczeństwie, bo odblaskowe misie trafią do dzieci w całym województwie świętokrzyskim. Przekaże je specjalna strefa ekonomiczna Starachowice. Odblaski będą rozdawane przez policjantów podczas spotkań i akcji profilaktycznych. Takie działania prowadzą m.in. mundurowi więdrzejowie, którzy od początku września odwiedzają przedszkola i szkoły, przypominając najmłodszym zasady bezpiecznego poruszania się po drodze.
4: To był przypominajkowy, nasz całkowicie retrospektywny przegląd wydarzeń tygodnia, który przedstawiła nam na antenie Magda Tkaczyk. Dziękujemy bardzo. Ja natomiast już teraz chciałbym, żebyśmy również trochę o minionym tygodniu porozmawiali, również trochę o upływie czasu, również trochę o tym, co przed nami i co przyniesie nam jesień. No właśnie, jesień w tym tygodniu się rozpoczęła, no a jeżeli mamy tę astronomiczną, jeżeli mamy kalendarzową, to jak połączyć i kalendarz, i astronomię? Tylko i wyłącznie w jednym miejscu jest to możliwe. Zabieram Was na spotkanie z Janem Szybkowskim do Muzeum imienia Szybkowskich w Jędrzejowie. A rozmowę tę przeprowadziłem właśnie w pierwszy dzień jesieni.
2: Co słychać w Świętokrzyskiem?
4: Mamy jesień. W tym roku przywitaliśmy ją w tym samym dniu. Mówimy tutaj o tej astronomicznej, kiedy rozpoczyna się również kalendarzowa. No i wchodzimy w takie obszary związane z kalendarzem, z czasem i z porami roku. A jeżeli tak, to odwiedzamy również Muzeum imienia Szybkowskich w Jędrzejowie, bo tam czas jest pojęciem wyjątkowym i na czas chyba wydaje mi się, że patrzy się zupełnie inaczej gdzie indziej. Żeby nie powiedzieć, że tam czas inaczej płynie, to za chwilkę sprawdzimy. Ze mną Jan Szybkowski, dyrektor muzeum. Witam, panie dyrektorze.
5: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
4: Panie dyrektorze, to jak to jest z tym czasem u was? U was faktycznie czas inaczej płynie i inaczej się na niego patrzy?
5: No, czas myślę, że płynie tak samo, natomiast inaczej się na niego patrzy. No, na pewno jest możliwość lepiej się mu przyjrzeć i lepiej się nad nim zastanowić. Chociaż dzisiaj akurat możliwości są znacznie gorsze, bo jak wiadomo, zegary słoneczne pokazują czas tylko wtedy, kiedy na niebie świeci słońce. A dzisiaj mamy bardzo duże zachmurzenie. Wielka szkoda, ponieważ w związku z tym, z równonocą jesienną, to jest jeden z tych dwóch dni w roku, równonoc jesienna i równonoc wiosenna, kiedy zegary słoneczne pokazują czas dokładnie tak jak na nowocześniejszych czasomierzach, ze względu na to, że i dzień, i noc mają po 12 godzin. Nie trzeba stosować wtedy żadnych odliczeń, tylko wystarczy spojrzeć na którykolwiek zegar słoneczny, żeby wiedzieć, która aktualnie jest godzina. No, dzisiaj trzeba sobie mocno to wyobrażać ze względu na gęste chmury, które kłębią się nad Jędrzejowem.
4: To podobno cyklon Ulf tak sprawił, że takie zachmurzenie jest nad całym naszym regionem, nie tylko nad Jędrzejowem. Ale wróćmy do tego, co się u was dzieje. Panie dyrektorze, mam pytanie. Być może niektórych to pytanie zaskoczy. Myślę, że pana nie. Czy dużo już pestek jest na wystawie?
5: Tak. No, wystawa Topestka Mikołaja Kowalskiego to jedna z takich wystaw, które pozwalają przyjrzeć się czasowi jeszcze bardziej. I tutaj, no, muszę powiedzieć, że jest to wystawa z serii

0: przypisy do mikrokosmosu. Taki projekt wieloletni, zaprojektowany przez Matyldę Prus i Stacha Szabłowskiego, znanych kuratorów z Warszawy. Taki projekt, który ma na celu organizację serii wystaw współczesnych artystek i artystów, którzy będą w tych wystawach nawiązywać jakoś do naszych zbiorów. Tacy artyści przyjeżdżają do nas na tygodniowe rezydencje, czyli na tygodniowe pobyty. Mają możliwość dokładnego zwiedzenia zarówno ekspozycji stałych, jak i magazynów. Dowiadują się wszystkiego o historii muzeum. No, mogą oglądać i wyciągać co chcą, oczywiście pod nadzorem wykwalifikowanych pracowników. A następnie na podstawie tego, co zobaczyli, czego się dowiedzieli, co zrobiło na nich jakieś wrażenie, tworzą swoje własne projekty, których rezultatem jest wystawa. Dla nas jest to zawsze bardzo wielka niespodzianka, co z tego wyjdzie. Nie zawsze musi to być wystawa inspirowana czasem, ale w tym wypadku akurat tak jest. Ze względu na osobę artysty Mikołaja Kowalskiego, który mieszka i pracuje w Lublinie, studiował malarstwo na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, laureat wielu nagród, wystawiał swoje prace na kilkudziesięciu wystawach zbiorowych i kilku indywidualnych w kraju i za granicą. I to, czym się zajmuje w swojej twórczości, to jest na ogół w różny sposób pojmowany czas. Jeżeli chodzi o sposób jego wyrażania, jego działania, to jest on malarzem, ale też, ponieważ interesuje się bardzo przyrodą, więc takie motywy przyrodnicze też często się u niego pojawiają, jak również często robi takie dosyć skomplikowane elektroniczne instalacje, nieraz takie trochę pure nonsensowe i takie nonsensowne i takie absurdalne, wydawałoby się, a przez to dowcipne. Te wszystkie motywy znalazły się w naszej wystawie Topestka, do której takim kluczem była rezydencja, którą odbył w roku ubiegłym, w 2025. Bardzo żeśmy się zastanawiali, co z tego powstanie. Pamiętam, że pokazywałem wszystko dokładnie artyście. Artysta oczywiście poznał naszą kolekcję zegarów słonecznych i dawne mieszkanie Feliksa Przytkowskiego i tu zafascynowała go podręczna biblioteczka Feliksa Przytkowskiego. To jest taka biblioteczka, która nie zawiera jakichś szczególnie cennych starodruków czy bardzo rzadkich książek, ale oddaje ducha fascynacji odkryciami naukowymi przełomu XIX i XX wieku. To ja mówię zwiedzającym, że to jest taki podręczny internet. Taka tematyka książek jest bardzo szeroka. Ja pamiętam, że przyłapałem w pewnej chwili artystę na czytaniu książeczki pod tytułem Kleje i Kity. Ale książeczka, która ostatecznie bardzo go wciągnęła, to była taka książeczka wydana gdzieś na początku XX wieku, zatytułowana Metodyka wycieczek krajoznawczych. Tam w poszczególnych rozdziałach było napisane, jak wędrować, czy piechotą, czy rowerem, czy może jakimś innym środkiem lokomocji, jak obserwować, jak gromadzić zbiory, jak prowadzić notatki. No i artysta uznał, że jego wyprawa do Jędrzejowa też jest wycieczką krajoznawczą i zaczął robić wędrówki po Jędrzejowie i okolicach właśnie zgodnie z tymi wskazówkami zawartymi w tej książeczce. Rezultat okazał się zupełnie, zupełnie zaskakujący. Otóż punktem wyjścia całej wystawy jest niepozorna torba. Torba po zakupach. Torba z wyblakłym wizerunkiem owoców i napisem Power of Frozen, którą artysta znalazł na skraju Jędrzejowa nad brzegiem Brzeźnicy w okolicach obwodnicy miasta. Taki ślepy zaułek, w którym rosły mirabelki. To te mirabelki początkowo przyciągnęły artystę w to miejsce. I zaraz zorientował się, że miejsce to jest wykorzystywane przez takich przymusowych wędrowców, osób bezdomnych, którzy wykorzystują to miejsce do raczenia się mocnymi trunkami zagryzanymi tymi właśnie mirabelkami. Ta torba, artysta uznał, że jest to bagaż. Że jest to bagaż kogoś, kto jest podróżnikiem, zwłaszcza, że nosi ona ślady wielokrotnych napraw, które ktoś pracowicie zszywał ją igłą z nitką. Artysta zabrał tę torbę, jest ona umieszczona na wystawie, a obok niej trzy wielkoformatowe obrazy, które są powiększonymi fragmentami tej torby, tego pozornie bezużytecznego, bezwartościowego przedmiotu, z odtworzonym fragmentem fotografii zamarzniętych owoców i faktury tejże torby.
1: A co dalej z historią tej właśnie rzeczonej, znalezionej torby, jak również i pestki, która jest motywem przewodnim na wystawie To pestka w Muzeum Przybkowskich w Jędrzejowie? O tym już za chwilę.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
1: To wracamy do Jędrzejowa. Wracamy przede wszystkim do Muzeum imienia Przybkowskich i do rozmowy z dyrektorem. Moim i waszym gościem jest Jan Przybkowski, a przypominam, że rozmawiamy przynajmniej do tej pory o wystawie To pestka, którą możemy oglądać jeszcze w muzeum i zdaje się, że przez jakiś czas również jeszcze będzie do naszej dyspozycji. No i wracamy również do tej wyjątkowej torby, która stała się przyczynkiem, czy też przyczółkiem do tego, żeby wystawa miała w Jędrzejowie właśnie taką formę.
0: Zabawne, że główne jędrzejowskie przeżycie Mikołaja Kowalskiego to jest właśnie pojawienie się w takim miejscu i znalezienie takiej torby. Ale to oczywiście nie wszystko, bo znalazły się tam też inne urządzenia, które w jakiś sposób odmierzają czas, nieraz taki skłaniający do refleksji, a nieraz taki właśnie burną sensowny, przez to zabawny. I tutaj zegar pestkowy, o którym pan redaktor wspomniał, jest właśnie takim urządzeniem. Skomplikowana machina wisząca na ścianie ze skomplikowanym układem elektronicznym podłączonym do szklanego słoja wypełnionego pestkami wiśni i co jakiś czas ten układ sprawia, że z tego słoja jedna pestka wypada na podłogę, a ich ilość jest pokazywana na elektronicznym wyświetlaczu. To pokazuje, ile czasu upłynęło już od otwarcia wystawy. Inną taką instalacją, gdzie też mamy do czynienia z upływem czasu, jest rajska jabłoń. I tutaj znowu nawiązanie do owoców, do przyrody. To potężna instalacja na środku sali, gdzie na szklanych płytach mamy ułożone ołowiane jabłuszka, a ze zbiornika na górze, nad podsufitem, kapie powoli woda z octem, co sprawia, że te jabłuszka wykonane z ołowiu powoli się degradują i też widzimy, ile czasu upłynęło od otwarcia wystawy. Także dwa takie bardzo zabawne, absurdalne czasomierze, ale to jest jeszcze nie wszystko. W wystawie są też obecne podróże, motyw podróży w inny zaskakujący sposób. Otóż taka instalacja żółtlica, kubeczki po jogurtach, w których są sadzonki takiej rośliny ruderalnej, która jest rośliną wędrowną. Roślina, która jest bardzo odporna i przywędrowała do nas aż z Brazylii. Też jest to taki motyw podróżnika, tym razem podróżnika roślinnego. No, myślę, że wystawa jest bardzo ciekawa, skłaniająca do refleksji, nieoczywista, a jednocześnie bardzo mocno osadzona w motywie czasu i naszych zbiorach.
1: No, przyznam się panu szczerze, że ta historia o tych mirabelkach, które przyciągnęły artystę i ta znaleziona torba, która jest również na wystawie, to jest coś niesamowitego i gratuluję tej właśnie wystawie. Do kiedy ją będziemy mogli oglądać w muzeum?
0: No, wystawa jest przewidziana do 4 października. Nie wiem, czy ją przedłużymy, ale myślę, że prawdopodobnie wystawa będzie jednak jednak przedłużona, chociażby dlatego, że chciałbym, aby obejrzeli ją uczniowie okolicznych szkół, a muszę powiedzieć, że podczas wakacji mieliśmy tutaj wolontariuszki i wolontariuszy z jędrzejowskich liceum, ale nie tylko, i z podstawówek również, którzy oprowadzali gości, którzy bardzo nam pomagali. Niektórzy mieli pierwszy raz taką okazję, żeby nieco dłużej pobyć w naszym muzeum. Bardzo im się to podobało i bardzo bym chciał, aby teraz pokazali oni swoim kolegom, tym, którzy w tym roku nie zdecydowali się na przystąpienie do naszego wolontariatu, aby pokazali im i sami własnymi słowami opowiedzieli o tym, co robili, jak również pokazali swoim koleżankom i kolegom właśnie tę wystawę.
1: No, doskonały sposób na zachęcenie młodzieży również do tego, żeby muzeum odwiedzić. A poza tym to pamiętajmy, że po prostu wystawa jest arcyciekawa i to jest kolejny powód, dla którego warto do muzeum wstąpić i popatrzeć na tę ekspozycję. Panie dyrektorze, jeżeli już zaczęliśmy od jesieni, to proszę nam zdradzić trochę, jak ta jesień będzie wyglądać. No wiemy już, że macie plany przedłużenia wystawy. A co jeszcze dziać się będzie w Muzeum Szybkowskich?
0: No, mamy plany przedłużenia wystawy oczywiście, ale też mamy takie plany, które z punktu widzenia odwiedzających nas gości może nie są specjalnie interesujące, ale dla nas są interesujące bardzo, a są to różne remonty i takie delikatniejsze i takie poważniejsze. Mamy w planie wymianę pieca w kotłowni, co sprawi, że będzie można, będzie po prostu taniej, cieplej i sprawniej. Mamy też plany, żeby trochę odświeżyć pewne miejsca, które tego wymagają. No i generalnie przygotować muzeum tak, żeby każdy, kto do nas przyjdzie, czuł się w nim komfortowo.
1: No to do tych planów i do tych bieżących wydarzeń jeszcze będziemy sobie wracać. Jak na razie przypominamy, że wystawa To Pestka trwa, na którą zapraszamy cały czas. A ja dziękuję za te wszystkie informacje. Powiem panu szczerze, że jestem ciekaw, zwłaszcza tego zegaru pestkowego i tego, ile tych pestek wiśni po całej wystawie będzie na liczniku. Obstawiamy tak mniej więcej, ile to może być?
0: Trudno powiedzieć, warto przyjść i ocenić.
1: I zobaczyć naocznie o tym, co dzieje się w Muzeum imienia Szybkowskich w Jędrzejowie, opowiadał dyrektor Jan Szybkowski. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję również.
1: A ja już teraz chciałbym zachęcić was do tego, żebyście wyjątkowo wzięli wasze telefony komórkowe do ręki i zagłosowali w pewnym plebiscycie. Cuda Polski 2026. Trzy lokalizacje walczą właśnie o to miano. Które to lokalizacje? O tym za momencik na antenie.
2: Ranking Świętokrzyskiego.
1: A dziś powiemy sobie o pewnej rywalizacji, ważnej rywalizacji dla naszego województwa, ale również ważnej, myślę, że dla wszystkich, którzy na co dzień surfują w internetach wszelkiego rodzaju. Otóż, uwaga, uwaga, trwa rywalizacja o tytuł Cuda Polski 2026. Głosowanie trwa do 13 października. Tuż po tej dacie poznamy 16 zwycięskich miejsc, po jednym z każdego województwa. Swoje głosy można oddać pod adresem www.cudapolski.national-geographic.pl. Tam bez trudu wszystkie te lokalizacje z naszego województwa znajdziecie. A są aż trzy. Pierwsza to Zamek Ćmielów. To wyjątkowa atrakcja turystyczna naszego województwa, łącząca dziedzictwo historyczne z pasją do muzyki. Dzięki prowadzonym badaniom archeologicznym i pracom konserwatorskim dawne ruiny odzyskały swoje znaczenie, stając się nowoczesnym muzeum prezentującym zabytki odkryte na terenie zamku oraz historię regionu. Niezwykłym elementem ekspozycji jest galeria gitar i instrumentów muzycznych obejmująca setki unikatowych eksponatów oraz pamiątki związane z legendami światowej muzyki. Wyjątkową atmosferę miejsca podkreśla kolekcja płyt winylowych tworzących oryginalną aranżację wnętrz. Zamek stanowi interesujące połączenie historii, kultury i sztuki, przyciągając zarówno miłośników zabytków, jak i fanów muzyki. Mamy jeszcze dwa miejsca w naszym regionie, na które koniecznie trzeba zagłosować. Pierwszy z nich to Park Kadzielnia. To jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli stolicy Świętokrzyskiego, czyli Kielc, ale również i wyjątkowa atrakcja przyrodnicza regionu Świętokrzyskiego. Powstał na terenie dawnego kamieniołomu, gdzie można podziwiać imponujące formacje skalne, jaskinie oraz ślady dawnego życia sprzed milionów lat. W centrum parku znajduje się rzecz jasna nowoczesny amfiteatr, w którym odbywają się koncerty i wydarzenia kulturalne. Kadzielnia łączy walory geologiczne, krajobrazowe i rekreacyjne, będąc ulubionym miejscem spacerów mieszkańców i turystów. No i jest jeszcze jedno miejsce w naszym regionie, na które można oddać głos. Rzeka Nida jest jedną z najpiękniejszych i najbardziej naturalnych rzek w Polsce, przepływająca przez malownicze tereny naszego województwa świętokrzyskiego. Jej spokojny nurt, liczne meandry oraz rozległe łąki i starorzecza tworzą unikalny krajobraz o wysokich walorach przyrodniczych. Rzeka stanowi doskonałe miejsce do organizacji spływów kajakowych, obserwacji ptaków i wypoczynku na łonie natury, ale również wykonywania oryginalnych i unikatowych zdjęć przyrody. Dolina Nidy jest również cennym obszarem chronionym, wyróżniającym się bogactwem roślin i zwierząt. Zachęcam Was do głosowania w plebiscycie i wyborze Cuda Polski 2026. Jak już mówiłem, czas na głosowanie jest do 13 października. Wiecie już, na co zagłosujecie? Bo ja tak.
2: Sprawdzam w Świętokrzyskiem.
1: Słuchajcie, moi kochani, nie wiem, czy wy również. Ja w miniony piątek dostałem bardzo ważną informację. Alert RCB, komunikat, który brzmiał tak. Woda w części gminy Chęciny, Morawica i Piekoszów, pochodząca z wodociągu Chęciny, nie nadaje się do spożycia. Śledź komunikaty Urzędu Miasta i Gminy. O co chodzi? No oczywiście chodzi o pewnego rodzaju zanieczyszczenie. W związku z tym apelujemy, żeby po prostu tej wody nie pić, nie spożywać i śledzić komunikaty. To naprawdę bardzo ważne. W związku z tym oczywiście apelujemy do Was o to, żeby postępować zgodnie z założeniami w tej właśnie sytuacji. My natomiast przechodzimy do dalszej części naszego dzisiejszego spotkania w magazynie Tydzień w Świętokrzyskiem. Byliśmy już w Muzeum Szybkowskich. Za nami również przegląd wydarzeń tygodnia. A co przed nami? No przed nami między innymi już za kilka sekund na antenie wizyta w Kieleckim Teatrze Tańca. A to dlatego, że Kielecki Teatr Tańca, można by powiedzieć, mówiąc kolokwialnie, że z kopyta rusza w sezonie artystycznym 2026-2027. A to dlatego, że szykują się już na początku sezonu aż dwie premiery. I właśnie o jednej z tych premier już za moment sobie porozmawiamy. Powiemy o spektaklu Wadium i o tym, o czym opowiada. Będą na antenie twórcy spektaklu, będzie choreograf, będzie dyrektor Kieleckiego Teatru Tańca, a więc same dobre wiadomości już za momencik na antenie nam się pojawią. Oprócz tego przypominam, że za kilka chwil spróbujemy także podsumować wiadomości sportowe minionych 7 dni. Powiemy sobie, nie ukrywając, w głównej mierze o piłce nożnej, bo co prawda trwa reprezentacyjna przerwa i mecze ligowe się nie odbywają, no ale przecież nie samą ekstraklasą człowiek żyje, są także wszelkiego rodzaju wydarzenia około boiskowe i o nich głównie sobie powiemy. Powiemy również o naprawdę dużych pieniądzach, jeżeli już jesteśmy przy temacie ekstraklasy, bo tak to właśnie wygląda i takie wiadomości także przyniósł nam miniony tydzień. No a oprócz tego będziemy także w lesie. I to dosłownie w lesie. Nie dlatego, że zbliżają się pierwsze w Jędrzejowie zawody dla grzybiarzy, ale dlatego, że świętokrzyska policja apeluje o nasze bezpieczeństwo w czasie wszelkiego rodzaju wypraw do lasu. Nie tylko tych ze zbieraniem grzybów, ale różnorakich. I o tym także sobie powiemy. Powiemy o takim specjalnym spocie, który został nagrany, wypuszczony w sieć. No i okazuje się, że cieszy się całkiem sporą popularnością. A dlaczego? Ano dlatego, że seniorzy wzięli w nim udział, a więc jeżeli jesteście ciekawi, to po prostu zostańcie z nami na 93 i 2 FM w magazynie Tydzień w Świętokrzyskiem.
2: Radio Złote Przewoje 93 i 2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
1: To zgodnie z zapowiedzią zaczniemy od tych wiadomości sportowych, piłkarskich i okołopiłkarskich.
2: Sportowe świętokrzyskie.
1: Piłka nożna. Po meczu z Rakowem Częstochowa, wygranym na Ex-Wood Arenie 3-2, piłkarze Korony Kielce dostali trochę wolnego. Rozpoczęła się bowiem rekordowa, 3-tygodniowa przerwa reprezentacyjna. 6 zawodników kieleckiej drużyny wyjechało na zgrupowania swoich drużyn narodowych, no a pozostali trenują na miejscu. Z pierwszej drużyny Korony Kielce powołania do reprezentacji otrzymało 6 zawodników. To Konrad Ciszek, Daniel Bąk, Kamil Jakubczyk, Andrzej Lingr, Slobodan Rubezić, a także Kostas Sitoriu. Korona po rozegraniu 9 kolejek zajmuje 6 miejsce w tabeli z dorobkiem 15 punktów. Teraz trwa reprezentacyjna przerwa. Kolejny mecz kielecki zespół rozegra 11 października na wyjeździe z Pogonią Szczecin. Jego początek o godzinie 17:30. Ale to nie oznacza, że nie mamy żadnych innych informacji związanych z tą dyscypliną sportową. A wprost przeciwnie, te informacje napływają do nas cały czas i są to, trzeba przyznać, naprawdę dobre wiadomości. Mariusz Stępiński z Korony Kielce po raz pierwszy w tym sezonie znalazł się w 11 kolejki PKO BP Ekstraklasy. 31-letni napastnik został wyróżniony za występ w meczu 9 kolejki spotkań z Rakowem Częstochowa, wygranym, jak już mówiłem, 3-2 przez nasz zespół. A w tym właśnie meczu Mariusz Stępiński zdobył 2 bramki. Wychowanek Piasta Błaszki perfekcyjnie wykorzystał 2 rzuty karne. Piłkarz kieleckiego klubu ma już na koncie 6 trafień i razem z Ilią Szkurinem z GKS Katowice zajmuje 2 miejsce w klasyfikacji najskuteczniejszych strzelców PKO BP Ekstraklasy. Liderem z 8 golami jest Jordi Sanchez, obecnie grający w Pogoni Szczecin. Zostajemy przy piłce nożnej. Mecz 1/16 finału STS Pucharu Polski, w którym występująca w PKO BP Ekstraklasie Korona zmierzy się na stadionie przy ulicy Konwiktorskiej w Warszawie z pierwszoligową Polonią, zostanie rozegrany w czwartek 29 października o godzinie 17:30. To również wiadomość z minionego tygodnia. A my przypominamy, że w pierwszej rundzie turnieju 1000 drużyn podopieczni Jacka Zielińskiego wyeliminowali Widzew Łódź, wygrywając na stadionie przy Alei Piłsudskiego 1-0. Gola na wagę awansu strzelił Daniel Bąk. Czarne koszule również zwyciężyły na wyjeździe 1-0, pokonując trzecioligowego Górnika Polkowice po bramce Roberta Dadoka. No to jeszcze taka jedna informacja dotycząca Korony Kielce, a właściwie całej Ekstraklasy. Otóż w sezonie 2025-2026 kluby piłkarskie z naszej Ekstraklasy osiągnęły przychody w kwocie ponad 1,5 miliarda złotych. Tak wynika z raportu sporządzonego przez firmę Grant Thornton. A tym samym został pobity rekord z poprzedniej edycji, gdy ta suma wynosiła 1,27 miliarda złotych. W raporcie sporządzonym we współpracy z Ekstraklasą SA, czyli spółką prowadzącą rozgrywki najwyższej klasy oraz klubami, uwzględniono przychody z tytułu praw mediowych i marketingowych, wpływów z dnia meczowego, chodzi o sprzedaż biletów oraz catering, a także wpływów komercyjnych. Na przykład sprzedaży gadżetów klubowych. Pod uwagę brano także transfery. Okazuje się, że najbardziej wzbogaciła się Legia Warszawa, która uzyskała 290,5 miliona złotych. Mistrz kraju Lech Poznań był pod tym względem drugi z wynikiem 248,4 miliona, ale zwyciężył w wyliczeniach nieuwzględniających transferów. Wzrosła także liczba kibiców, którzy oglądają mecze Ekstraklasy. Łącznie na stadionach pojawiło się ponad 4 miliony osób. Rok wcześniej było to 3,9 miliona. Wynika z tego, że średnio na meczu jest to 13,5 tysiąca. I tutaj również ciekawostka, bo najwyższą frekwencją może pochwalić się Lech Poznań. Na jego mecze przychodzi średnio 31 tysięcy widzów. Łącznie wpływy wszystkich klubów ze sprzedaży piłkarzy wynosiły 301 milionów złotych, to o 81 milionów więcej niż rok wcześniej, gdy padł rekord. Ponad 1/4 tej kwoty wypracowała Legia, na której konto z tego tytułu wpłynęło ponad 88 milionów złotych. Druga była Jagiellonia Białystok. Za swoich zawodników otrzymała prawie 75 milionów złotych. A jak w tym zestawieniu wygląda Korona? Otóż w ogólnym zestawieniu finansowym Korona Kielce plasuje się w dolnej części tabeli. Przychody ogółem kieleckiego klubu wynosiły 37 i prawie pół miliona złotych, co dało 15 miejsce w lidze. Całość tej kwoty stanowiły przychody z działalności podstawowej. Klub odnotował znakomite wpływy z transferów. Natomiast w strukturze kosztów Korony Kielce zastanawiać może wysoki udział wynagrodzeń, które osiągnęły poziom 84% przychodów ogółem, bo było to 31,3 miliona przy tych 37,5 milionach przychodu. Wskaźnik ten przekracza rekomendowany przez UEFA limit 70%. Na same pensje pierwszej drużyny wraz ze sztabem klub przeznaczył prawie 28,5 miliona złotych, na administrację 3 miliony, a na drugą drużynę i młodzież niecały milion złotych. W bilansie transferowym Korona zanotowała minus 9,2 miliona złotych.
2: Ciekawe świętokrzyskie.
1: Dziś o naszym bezpieczeństwie sobie porozmawiamy razem z policją, dlatego że, jak wiadomo, od kilku dni mamy jesień, a pierwsze dni jesieni to również dobra okazja ku temu, by przypomnieć o tym, jak być bezpiecznym grzybiarzem. Bo spacer po lesie to dla wielu z nas sposób na aktywny wypoczynek na łonie natury, jednak podczas wyprawy do lasu warto zadbać również o własne bezpieczeństwo. W trakcie leśnych wędrówek nie trudno stracić orientację i zgubić się w terenie. Każdego roku służby ratunkowe poszukują zagubionych grzybiarzy. O tym, o co warto zadbać, wybierając się do lasu, przypominali również i przypominają seniorzy z klubu Senior Plus w Ożarowie we współpracy z ożarowską policją w krótkim filmie profilaktycznym.
3: Dzisiaj grzybobranie jest bezpieczne, jeżeli pamiętamy o kilku prostych zasadach.
4: Zawsze zabieramy ze sobą telefon z naładowaną baterią.
5: Mówimy rodzinie, dokąd idziemy.
6: Ubieramy się tak, żebyśmy byli widoczni.
7: Kładamy ciepłe ubranie, bo w lesie może być chłodno.
8: Zabieramy coś do jedzenia i picia, najlepiej kanapki i termos.
9: A jeżeli ktoś bierze leki na stałe, to też do koszyka. A ja zawsze biorę odblask, bo mnie nawet dziki widzą.
1: Pamiętajmy o tym, że aby uniknąć przykrych sytuacji, należy pamiętać o kilku prostych, ale bardzo ważnych zasadach. Zabieramy ze sobą telefon komórkowy z naładowaną baterią, żeby w razie potrzeby móc się skontaktować z bliskimi lub wezwać pomoc. Jeżeli mamy taką możliwość, to nie wybieramy się do lasu w pojedynkę, a jeżeli tak robimy, to informujemy najbliższych, gdzie idziemy i o której planujemy powrót do domu. Wiadomo o tym, że dzieci i osoby starsze nie powinny sami wchodzić do lasu. Jeżeli nie znacie terenu, nie oddalajcie się zbytnio w głąb lasu. Warto być przygotowanym na zmienne warunki pogodowe, zabierając ze sobą m.in. płaszcz przeciwdeszczowy i odpowiednie obuwie, które powinno być podstawowym wyposażeniem każdego grzybiarza. Pamiętajcie również o tym, że gdy planujecie dłuższą wędrówkę, zabierzcie ze sobą coś do jedzenia i ciepły napój. Również warto mieć na uwadze to, żeby żeby mieć przy sobie choćby małą latarkę, elementy odblaskowe czy odzież w jasnych barwach, które mogą być pomocne w razie akcji poszukiwawczej. Zaplanujcie swój czas tak, aby w lesie nie zastał was zmrok, bo to może niestety pogorszyć naszą orientację w terenie. A jeżeli wybieracie się do lasu samochodem, to pozostawcie go w widocznym miejscu, aby nie padł łupem złodziei. Pamiętajcie również o zamknięciu okien i drzwi i nie pozostawiajcie w nim wartościowych przedmiotów. Co zrobić, kiedy zorientujemy się, że nie potrafimy wrócić do miejsca, z którego wyruszyliśmy? Przede wszystkim należy zachować spokój, bo stres nie jest dobrym sprzymierzeńcem. Jeżeli macie możliwość, dojdźcie do jakiejkolwiek drogi. Służby będą miały wówczas większą szansę na odnalezienie się i warto również skorzystać wtedy ze swojego naładowanego telefonu komórkowego i zadzwonić na numer 112, opowiedzieć dyspozytorowi o swojej sytuacji i pamiętać, aby nie czekać na zapadnięcie zmroku, bo to zdecydowanie utrudnia działania poszukiwawcze. Warto także rozejrzeć się za charakterystycznymi punktami, takimi na przykład jak ambony, drabiny, słupki oddziałowe z numerem, a niektóre urządzenia łowieckie mają również nadane numery, które są przypisane do konkretnych miejsc, gdzie zostały zlokalizowane. Przydatne w określeniu lokalizacji bywa również urządzenie specjalnie do tego służące. Bezpieczeństwo w lesie zależy w głównej mierze od nas samych. Dbajmy o siebie, ale również o środowisko naturalne, aby w dobrym stanie służyło nam jak najdłużej. A my wracamy do filmu przygotowanego przez seniorów z klubu Senior Plus w Ożarowie.
10: Halo, halo! Gdzie wy jesteście? O rany, zgubiłam się.
11: Jeśli się zgubisz, nie panikuj. Zostań w miejscu i dzwoń pod 112.
10: No dobra. Nie biegam, nie krzyczę, zadzwonię. 112 tak było. Halo, policja? Tu Danusia. Zgubiłam się. Jestem spokojna, siedzę pod dębem. Mam kanapki, mam leki, ciepło jestem ubrana i czekam.
11: I właśnie, tak to się robi.
10: Dziękuję bardzo.
11: Grzybobranie to świetna zabawa, ale pamiętajcie, bezpieczeństwo to podstawa.
10: Bo lepiej zgubić grzyba niż siebie.
1: I nie sposób się z tym nie zgodzić, bo lepiej zgubić grzyba niż siebie. Tak, tak, to jest całkowita prawda. A my przechodzimy do dalszej części magazynu Tydzień w Świętokrzyskiem. Jak już mówiłem kilka minut temu, odwiedzamy Kielecki Teatr Tańca, który szykuje się do pierwszej w tym sezonie artystycznej premiery. O szczegółach na początku dyrektor KTT Elżbieta Pańtak.
12: Spektakl, premiera pod tytułem Wadium. Są z nami twórcy, choreograf Andrzej Kamaru, asystent choreografa, dramaturg pan Krystian Łysoń, tancerze, a przy okazji z funkcji inspektor baletu Kamil Zdańkowski i tancerka nasza, koryfejka Julia Domagalska. No i ja w swojej osobie chciałam otworzyć, przywitać Państwa bardzo serdecznie i w ogóle się cieszę, bo po przerwie wracamy z powrotem do pracy. Bardzo szybko to ta przerwa, ten okres urlopowy minął, ale my zawsze z radością wracamy, bo dużo ciekawych wyzwań przed nami. Powiem tylko, zanim przejdziemy do szczegółów, że już to premiera 9 października, a już 20 listopada następna premiera z programu Taniec Ministerialnego pod tytułem Noc w Chicago. Także dzieje się i będzie się bardzo dużo działo i również wraca na scenę, na naszą scenę Dziadek do Orzechu, z czego my również bardzo się cieszymy, że już możemy ten piękny spektakl pokazywać publiczności. Proszę Państwa, więc nie pozostaje mi nic innego, jak oddać głos artyście, twórcy, również libretta, bo jest to autorski spektakl. Pan Kamaru przystąpił do Open Callu, bo do tego projektu Teatru, było kilku choreografów i zaciekawił nas swoim projektem, swoim spojrzeniem i można powiedzieć takimi relacjami międzyludzkimi, które akurat nam się tutaj są potrzebne.
13: Jak powiedziałam, pani Elżbieta powiedziała, że spektakl nazywa się Wadzium, to jest takie stare polskie słowo, jeśli się w tłumaczeniu takie na współczesny język, to jest kaucja. Zrobiliśmy jakiś pomysł z Krystianem razem, robimy też spektakl już trzeci tydzień, praca idzie dość tak intensywnie, w dość szybki okres, mamy ułożyć 50-minutowy spektakl. Jest to spektakl o relacjach międzyludzkich, o systemie, w którym żyjemy, która jest, która będzie, która też była na pewno. Spektakl jest inspirowany książką Aldousa Huxleya.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
1: Wracamy do Wadium, wracamy do KTT, wracamy do twórców tego właśnie pierwszego w tym sezonie artystycznym spektaklu.
14: Uwielbiam pracować z Andrzejem, bo jesteśmy kompletnie dwójkiem różnych ludzi, którzy mają kompletnie inne spojrzenia. Nie jest to tak, że mamy, to działa na zasadzie synergii. Gdzie jedną słyszy muzykę, ja mam jakiś inny obraz, ja chcę opowiadać o czym innym, o czym innym i to nam się łączy synergetycznie w coś, co stworzy pewną unikatową część, którą mam nadzieję Państwo będą mogli zobaczyć, też doświadczyć i może on tak puknie delikatnie i może nie odpowie nam na pytanie, ale przynajmniej je zaszczepi, tak, w jakich systemach kontroli żyjemy, jak bardzo ich bronimy. I jak bardzo poniekąd tego, że wiemy podskórnie, że coś nam szkodzi, bądź coś nie jest prawidłowe.
13: Albo prawidłowe, albo nieprawidłowe.
14: Dokładnie. I tak to wybieramy tylko dlatego, że tak jest. Może nie wygodniej, może nie prościej, ale tak bardzo potrzebujemy przynależności i grupy, że potrafimy zamknąć swoje własne oczy na swój własny osąd, i podążać właśnie tą ścieżką.
13: Na scenie jednocześnie będzie 28 tancerzy, to jest dość duża grupa i jak jest jakaś masa na scenie, to też warto zobaczyć, jak oni się przepływają, zmieniają się między innymi ludźmi, też jak po prostu jakiś syntez się dzieje, też między tancerzami KTT jest jeszcze szóstka zaproszonych tancerzy, czyli niezależni tancerzy. Też jakoś tak kombinujemy tak, żeby się oni byli i razem, i oddzielnie i to wszystko współgrało. I ilustrujemy to wszystko przede wszystkim na widza, co oni też by chcieli od siebie powiedzieć. Czyli wkładamy nie tylko sens, co my wymyślamy w tym spektaklu, ale równocześnie szukamy jakichś pomysłów, żeby oni dali swoją relację i swoje jakieś międzyludzkie pojęcie.
15: Z perspektywy zespołu artystycznego dostaliśmy kolejną świetną okazję, dzięki Przestrzeniom Sztuki, na to, żeby spróbować z pracy z innym choreografem, zupełnie z innej bajki, ale niezwykle ciekawej bajki, i jesteśmy w stanie wchłonąć w jakiś sposób, inspirować się choreografem oraz dramaturgiem, którzy wrzucają nas na głęboką wodę w rzeczy, w których zazwyczaj nie wchodzimy i jesteśmy w stanie to jakoś przez swoje ciała przełożyć i pokazać na scenie. Mamy też możliwość niezwykłą współpracować też z szóstką wspaniałych tancerzy niezależnych i też dzięki temu wymieniać się swoją energią. My dajemy coś im, bierze, czerpiemy też coś od nich i dzięki temu mamy świetną syntezę, o której też mówili wcześniej panowie, gdzie możemy się po prostu wymieniać doświadczeniami oraz swoimi pomysłami, inspiracjami. No i oczywiście gdzieś tam staramy się logistycznie to wszystko połączyć, bo u nas w teatrze oczywiście dzieje się zawsze bardzo dużo. Jednocześnie, tak jak pani dyrektor wspomniała, wkrótce szykujemy kolejną premierę, jak i przywracamy na scenę z powrotem Dziadka do Orzechów.
16: To może jeszcze dodam, że właśnie tak jak specjalizujemy się w tańcu jazzowym, tak tutaj mamy możliwość poznać i taniec współczesny, może bardziej teatr tańca, mieć... współpracować ze sobą, widzieć swoją perspektywę tego spektaklu, ale też czuć oddziaływanie grupy i myślę też, że jak mamy możliwość spotkać choreografa, który ma inny warsztat, to jest to też bardzo rozwijające dla nas i w tych spektaklach i w każdych kolejnych.
12: Takim naszym zadaniem w teatrze, który prowadzę od wielu lat z Grzegorzem Pańtakiem, zawsze był ten rozwój artystyczny tancerzy ważny. U nas pracowało naprawdę bardzo wielu, liczyłam kiedyś około 28 choreografów różnych, z różnych krajów. To nas bardzo cieszy, bo wtedy zespół artystyczny może się rozwijać. Nie szufladkujemy w jakimś jednym stylu. Oczywiście taniec jazzowy ma wiele różnych odsłon i taniec współczesny, więc nie szufladkujemy, a przez to, że tancerze rozwijają się i dotykają różnych, tak jak już powiedziałam, stylów tańca, różnych spojrzeń, to oni są zawsze może świeży albo coś nowego wnoszą i widz wtedy ciekawiej ogląda. To jest ogromna radość dla mnie jako dyrektora, że zespół wygląda inaczej w każdym ze spektakli. I to jest takie fajne, rozwijające. A chciałabym dodać, że Kielecki Teatr Tańca robił już, miał w swoim repertuarze spektakl o systemie w 2001 roku. Ja byłam choreografem Grzegorz Pańtak, to był spektakl. Dlaczego o tym wspominam? Bo muzykę do tego spektaklu pisał wspaniały, cudowny Kiniorski Włodek. To był spektakl Kali Yuga i właśnie tam mówiliśmy o systemie, o zniewoleniu, o urzędach, o tym, że człowiek musi się bardzo w wielu miejscach podporządkowywać. A dlaczego tak było? Bo to były pierwsze lata, jeszcze nie mieliśmy instytucji, to było jeszcze stowarzyszenie i przechodziliśmy ogromną mękę w transformacji teatru i to nas zainspirowało, więc myślę, że to będzie cudowna taka klamerka po tylu latach, po 25. Drugie spojrzenie, jak system nas tutaj traktuje i zniewala. Cieszy nas to, co powiedzieli tancerze, że mamy współpracę też z tancerzami niezależnymi, choć powiem, że tam wśród tych tancerzy są tancerze, którzy u nas się wychowali, u nas tańczyli. Ale miło, że wracają. Też nas to cieszy, że są głodni kontaktu z artystami z Kielickiego Teatru Tańca, czyli ze swoimi kolegami. Są zainteresowani, są ciekawi. I myślę, że coś fajnego, ciekawego wyjdzie. Chcielibyśmy, aby wszystkie spektakle, zresztą w przestrzeni, które produkujemy, aby były w repertuarze i tak też sobie życzę, żeby Wadium było w repertuarze Kielickiego Teatru Tańca i żeby było na tyle ciekawe, żeby zainteresuje widzów. My tak dzielimy swoje spektakle na spektakle, w którym chcielibyśmy, żeby się widz zrelaksował, odpoczął, żeby poczuł jakąś ulgę, spokój. Ale chyba najwięcej tych spektakli czy widowisk, które realizujemy, mamy taką chęć, aby widz wyszedł zadziwiony, zainteresowany, aby poczuł, że coś na tym spektaklu go poruszyło. Chcielibyśmy poruszać duszę.
2: Co jest grane w Świętokrzyskiem?
1: A zaczniemy sobie od niezwykłych niezwykłości, oczywiście wprost z regionu świętokrzyskiego, bo przecież nasz region pełen jest tajemnic, pełen jest legend, pełen jest opowieści i chyba nie ma miejscowości, w której jakaś legenda nie byłaby przekazywana z pokolenia na pokolenie. Oczywiście prym wiedzie w tym okolice Świętego Krzyża, bądź też Nowa Słupia, bądź też Bieliny, bądź też Łysica, no ale są również inne miejscowości, które mogą legendami się pochwalić. I wyobraźcie sobie niezwykłą wystawę, przenoszącą nas w świat lokalnych legend, tajemniczych stworzeń i niezwykłych historii. Bestiariusz Buski właśnie powstaje w Busku Zdroju. To artystyczna opowieść inspirowana legendami związanymi z miastem i jego okolicami. Punktem wyjścia dla artysty stały się legendy buskie Franciszka Rusaka, regionalisty, historyka, etnografa, pisarza i miłośnika Buska Zdroju. Na 12 planszach możemy zobaczyć różne prace i oczywiście są to prace nawiązujące do tych buskich legend i buskich wierzeń. Jak podkreśla Dorota Górczyńska-Bacik, specjalista do spraw edukacji artystycznej w Buskiej Galerii Sztuka Villa Polonia, nie jest to dosłowne zilustrowanie legend. Artyści sięgają do ich świata i tworzą własną, współczesną interpretację. Tworzą współczesny wizerunek bohaterów i motywów obecnych w buskich legendach. Wśród nich, między innymi, znajduje się Szczudlarz, utopiec zestawu niemieckiego, nurek, a także postacie i motywy związane z zimnymi wodami, Byczą Górą czy Kwiatkową Górą. Jedna z najbardziej niezwykłych opowieści dotyczy właśnie nurka, bo według legendy był to ogromny stwór przypominający wielkiego jaszczura. Miał mieszkać w podziemnych tunelach i wychodzić na powierzchnię tylko po to, by zdobyć pożywienie. Najbardziej upodobał sobie owce i cielęta. Mieszkańcy długo nie potrafili sobie z nim poradzić. Nurek był niezwykle czujny i kiedy tylko słyszał zbliżających się ludzi, uciekał i znikał w grzęzawisku. W końcu o pomoc poproszono rycerza, Dzierżka. Ten zdołał zranić potwora z kuszy, ale nurek uciekł i schował się w błocie. Nurka i inne istoty z lokalnych legend można obejrzeć od 27 września. Wernisaż w Buskiej Galerii Sztuki Villa Polonia. Nie zabraknie również dobrej muzyki, a wystawę będzie można oglądać do 27 października, a więc przez miesiąc. No nie wiem jak wy, ale ja postanowiłem przypomnieć sobie te buskie legendy. A z Buska wprost do Pińczowa, więc zostajemy na Poniedziu. Zabytkowe świeczniki oraz porcelana trafiły do zbiorów Regionalnego Muzeum w Pińczowie. Cenny dar przekazali Barbara i Witold Wrotek, polskie małżeństwo od lat mieszkające w Stanach Zjednoczonych. To uroczyste przekazanie eksponatów było jednym z obchodów 598. rocznicy lokacji Pińczowa, a odbyło się 18 września. Witold i Barbara Wrotek mieszkają w okolicach Bostonu, jednak od lat pielęgnują więź z Polską i jej dziedzictwem. Witold Wrotek kolekcjonuje przedmioty związane z historią naszego kraju. Szczególne miejsce w jego zbiorach zajmowały świeczniki, w tym wyroby warszawskich manufaktur i fabryk platerniczych z przełomu XIX i XX wieku. Piękne są to rzeczy. Oprócz świeczników został przekazany również porcelanowy kabaret, dekoracyjne naczynie, również z przełomu XIX i XX wieku, pochodzący ze śląskiej fabryki. Jak zwracano uwagę podczas uroczystości, podobne przedmioty były obecne zarówno w domach żydowskich, jak i chrześcijańskich. Ich dekoracje często nawiązywały do motywów roślinnych, zwierzęcych czy winorośli. A myślę, że po skatalogowaniu tych właśnie przekazanych przedmiotów będzie można zobaczyć je w Pińczowie, w Muzeum Regionalnym, więc zachęcamy i zapraszamy tym bardziej. No a już, jeżeli już jesteśmy przy tym, co można zobaczyć, to proszę bardzo, zaglądamy do BWA w Sandomierzu. Nad martwym skrapla się życie. To tytuł najnowszej wystawy w BWA. Swoje prace prezentuje łódzki artysta Piotr Pasiewicz. To malarstwo, fotografia, grafika oraz obiekty. Te ostatnie zwracają na siebie szczególną uwagę i są dopełnieniem abstrakcyjnych obrazów, a obiekty przypominają rzeźby, są zrobione z gipsu i pomalowane emalią. Wystawę będzie można oglądać do 18 października.
2: Kryminalne świętokrzyskie.
1: A z dzisiejszą historią kryminalną wybieramy się do Pińczowa. Do zdarzenia doszło w minionym tygodniu z samego rana. Na jednej z ulic miasta dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Pińczowie otrzymał zgłoszenie o mężczyźnie, który miał skakać po zaparkowanych samochodach, a także dobijać się do jednego ze sklepów. Na miejsce został skierowany patrol policji. Początkowo funkcjonariusze nie zastali nikogo przy zaparkowanych pojazdach. Policjanci zauważyli jednak, że wewnątrz pobliskiego sklepu znajdują się dwie osoby. Przez witrynę sklepową dostrzegli, że jeden z mężczyzn zachowuje się agresywnie. Kopnięciami i uderzeniami pięści niszczył sklepowe półki. Sytuacja była dynamiczna. Ekspedientka wybiegła ze sklepu, a policjanci natychmiast weszli do środka. Nie było czasu na negocjacje. Funkcjonariusze szybko obezwładnili 29-latka. Jak się okazało, mężczyzna znajdował się pod wpływem alkoholu. Badanie wykazało ponad 1,5 promila. W trakcie interwencji ustalono również, że uszkodzony został jeden z zaparkowanych samochodów. Właściciel pojazdu oszacował straty na blisko 2000 zł. W związku z uszkodzeniem samochodu przyjęto zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Mężczyzna został zatrzymany i spędził jakiś czas w policyjnym areszcie. Po jego wytrzeźwieniu policjanci szczegółowo wyjaśnili okoliczności zdarzenia i zakres wyrządzonych szkód. Za swoje zachowanie mężczyzna odpowie przed sądem. I tą wiadomością kryminalną kończymy nasze dzisiejsze spotkanie w tej godzinie w magazynie Tydzień w Świętokrzyskiem. Dzięki za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia. Michał Pustuła. Cześć.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
8: Panie Pascalu, A czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
8: A no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
3: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
11: Zaczynamy magazyn Tydzień w Świętokrzyskiem na antenie Radia Złote Przeboje 93,2 FM. Michał Pustuła, kłaniam się jak zwykle nisko i oczywiście bardzo serdecznie zapraszam na nasze dzisiejsze spotkanie, które zaczniemy sobie od przeglądu wydarzeń tygodnia, retrospektywnego przeglądu wydarzeń tygodnia w wykonaniu Magdy Tkaczyk już za momencik na antenie, a później przeniesiemy się wprost do wojewody świętokrzyskiego. W miniony piątek wojewoda Józef wraz ze świętokrzyskimi strażakami mówił o bezpieczeństwie i o ewentualnych ewakuacjach. Jak się zachować w takich sytuacjach? Myślę, że każdy powinien taką wiedzę sobie przyswoić i ją po prostu mieć z tyłu głowy. Oczywiście życzylibyśmy sobie, żeby ta wiedza nigdy nam się nie przydała, ale jak wiemy, żyjemy w naprawdę ciężkich czasach i trudnych czasach. I nie wiadomo, co może przynieść przyszły tydzień, czy też przyszły miesiąc. A więc ja tym bardziej zachęcam Was do tego, żebyście zostali z nami i posłuchali tego wszystkiego uważnie. Oprócz tego odwiedzimy także burmistrza Jędrzejowa. Moim i Waszym gościem będzie Marcin Piszczek. Będziemy mówić m.in. o kolei w Jędrzejowie. Oprócz tego nie zabraknie także stałych elementów naszego weekendowego spotkania. Będzie sport, będzie co jest grane, będzie kryminalne świętokrzyskie. Powiemy sobie o pewnym internetowym głosowaniu. No i powiemy jeszcze o bardzo ciekawej sprawie, a mianowicie będziemy mówić o grzybiarzach i o pewnym spocie, który został wyprodukowany przez seniorów, a także świętokrzyską policję. Koniecznie zostańcie z nami.
3: Przegląd wydarzeń tygodnia w Świętokrzyskiem. Poniedziałek.
12: Magda Tkaczyk, zapraszam. Trwa ustalanie przyczyn wypadku, w którym uczestniczyła córka byłego prezydenta Andrzeja Dudy. Echo Dnia napisało, że 31-latka na kieleckim odcinku ekspresowej siódemki uderzyła samochodem w bariery. Trafiła do szpitala, ale na szczęście nic poważnego się jej nie stało i opuściła go po północy. Pozostajemy na drogach, bo policjanci, m.in. w Jędrzejowie, prowadzą działania pod hasłem Bezpieczna droga do szkoły. Funkcjonariusze odwiedzają przedszkola i szkoły na terenie powiatu jędrzejowskiego, przypominając najmłodszym zasady bezpiecznego poruszania się po jezdni.
0: Wtorek.
12: Świętokrzyskie szpitale czekają na pieniądze z NFZ. Chodzi o ponad 130 milionów złotych za nadwykonania. Fundusz zapewnia, że na bieżąco rozlicza świadczenie na podstawie umów i do wysokości kwot w nich określonych, a wartość miesięcznej transzy to ponad 338 milionów złotych. No to teraz też o pieniądzach, bo jazda autem coraz bardziej drenuje portfele. Pierwszy raz średnia cena diesla w Polsce wynosi 9 zł. Barierę 8 zł za litr może przekroczyć też średnia cena 95, mówi wiceminister aktywów państwowych Grzegorz Wrona.
1: Nie brakuje paliwa, ale jego cena jest zdecydowanie nieakceptowalna.
12: Teraz średnio w Świętokrzyskim za litr benzyny trzeba zapłacić 7 zł i 63 grosze 9 zł za olej.
0: Środa.
12: Nowe napędy i systemy informacji w pociągach Polregio, które mają kursować w województwie świętokrzyskim. Przewoźnik podpisał umowy na modernizację składów na ponad 6 milionów złotych. Pasażerowie mają zyskać dostęp

10 po 9 dziś w Złotej Piątce rockowe duety i za nami no też taki duet, można powiedzieć trochę rockowy, na pewno wokalno-saksofonowy, który obchodzi właśnie 31 lat od swojego wejścia na scenę. To dokładnie rok temu, dlatego wystąpili razem w Opolu, wtedy świętowali okrągły jubileusz. No ja bym jednak jakieś występy panów Piasecznego i Chojnackiego na żywo chętnie obejrzał, bo to byłby taki piękny powrót do lat 90. A co rok 2001 w muzyce? Trochę sobie polatamy. No Angels, Daylight in Your Eyes.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz, zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: Pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić
5: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
5: Na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
8: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
7: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda.
9: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
11: Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
0: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

0: Ricky Martin. Tanecznie w Radiu Złote Przeboje. A teraz złote duety rockowe, bo to w ramach cyklu
1: Złota Piątka.
0: Under Pressure. Historia tej piosenki to historia znajomych Queen i Davida Bowiego. Był pod ręką, mieszkał blisko studia w Mount Hall w Szwajcarii, gdzie Queen nagrywał akurat płytę. I wpadł wokalista w odwiedziny na plotki i na drinki. Najpierw Bowie miał zaśpiewać chórki do utworu Cool Cat, ale muzycy szybko uznali, że wolą stworzyć coś zupełnie nowego. Śpiewali razem, kombinowali w studiu. Tak brzmiała pierwotna wersja kompozycji. Bowie dośpiewał swoje, ale z tą finalną wersją był pewien problem, bo muzycy z silnym ego, Mercury i Bowie właśnie, mieli inne poglądy na wykończenie i brzmienie utworu. Dobrze, że się w końcu dogadali.

0: nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media Expert,
1: taniej masz. Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
2: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
3: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. 3 sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
8: Jak już robić coś po raz pierwszy w życiu, na przykład pokazać wszystko, co się ma najlepsze, to tylko w Kielcach. Egzotyczne zwierzęta po raz pierwszy w Kielcach. Już 27 września targi terrarystyczno-akwarystyczne, pokaz rasowych świnek morskich oraz wystawa zwierząt bezkręgowych. Najbardziej egzotyczne wydarzenie w okolicy. Targi Egzotyczne Zwierzęta. Już 27 września od 10 do 16. Mosir, Kielce, ulica Żytnia 1. egzotyczne-zwierzęta.pl.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
11: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
12: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
11: Pieskie życie ma smak!
12: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
13: Reklama.
14: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend, dobre na wszystko.

0: kolejny duet w Radiu Złote Przeboje. Krawczyk i Bartosiewicz. Piękny duet, a wczoraj to mieliśmy wielką, piękną ekipę. Polscy siatkarze, przypomnę, pokonali Francję w finale Mistrzostw Europy i zdobyli złoto. Tak cieszyli się komentatorzy Polsatu Tomasz Swędrowski i Wojciech Drzyzga.
1: Tomasz Fornal, teraz wszyscy biegają! 25 do 16! Wygrywamy czwartego seta! Całe spotkanie 3 do 1! Jesteśmy po raz trzeci mistrzami Europy!
2: I bronimy ten tytuł! Brawo, brawo, brawo!
0: No pewnie, że brawo, brawo, brawo, a ja dodam, że po finale nasi zawodnicy pobawili się w pociąg. Konduktorem był Tomasz Fornal. Tak, świętowali Mistrzostwo Europy. Fajnie, że z muzyką, prawda? To może teraz dla siatkarzy, a niech tam i dla kibiców polskiej siatkówki. Liquida.

0: And I touched your face, narcotic mindful lace, Mary Jane. And I called your name like an addicted to cocaine, calls all the stuff you'd rather blame. Niecałe 3 minuty i będzie 10:00. W naszych wiadomościach już za chwilę przeniesiemy się do Krakowa. Tam przedterminowe wybory na prezydenta miasta.
1: Autopromocja.
2: Uwaga! Nadchodzą królowie. Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia Skawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 18:00.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
10: Skoda.
11: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
12: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
13: Marian, a po całym tygodniu pracy?
14: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
13: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
0: Słuchacie Radia Złote Przeboje, już jest godzina 10:00, zapraszamy na wiadomości.
15: Rozpoczęły się przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa. Mieszkańcy Madrytu wyszli na ulicę, by bronić eksmitowanej seniorki. Polska siatkówka najlepsza w Europie. Tytuł został utrzymany. Agnieszka Trojanowska-Bis. W Krakowie dziś głosowanie w przedterminowych wyborach na prezydenta miasta. Lokale zostały otwarte punktualnie o godzinie 7:00, a głos uprawnieni mogą oddać do 21:00. Na karcie do głosowania jest 8 nazwisk w kolejności alfabetycznej. Aby głos był ważny, trzeba wpisać znak X przy nazwisku jednego z kandydatów. Cały czas obowiązuje cisza wyborcza. Zakazane jest m.in. zachęcanie do głosowania na konkretną osobę, rozpowszechnianie materiałów wyborczych, wygłaszanie przemówień i podawanie wyników sondaży, przypomina dyrektor Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie Barbara Golanko.
16: Z naszej strony znowu apel, aby rzeczywiście tą ciszę wyborczą przestrzegać. Niech będzie tym okresem takim na zastanowienie się, na kogo oddać swój głos.
15: Cisza potrwa do zamknięcia lokali wyborczych. 6 osób zginęło w wyniku rosyjskich ataków na ukraińskie obwody Zaporoski, Sumski i Kijowski. Minionej nocy Kijów również był pod rosyjskim ostrzałem. Według Państwowej Służby do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych trafiony został budynek niemieszkalny, gdzie zginął mężczyzna. Dron uderzył też w warsztat samochodowy. Ratownicy dodali, że pojawiają się doniesienia o dymie unoszącym się nad obwodem kijowskim. Według wstępnych informacji po ataku płonął tam tam magazyny. Rośnie skala protestu w Madrycie, aby wyrazić solidarność z 87-letnią mieszkanką, która siłą została eksmitowana ze swojego mieszkania. Kobieta przez 70 lat wynajmowała mieszkanie w prestiżowej dzielnicy. W trwających od wczoraj manifestacjach tysiące osób wyszło na ulice stolicy Hiszpanii w proteście przeciwko kryzysowi mieszkaniowemu.
10: Mam nadzieję, że to okaże się punktem zwrotnym w całej tej sprawie, w tym ogromnym problemie, jakim jest kwestia mieszkalnictwa. Jeśli tak się stanie, to jestem gotów tu zostać tyle, ile jest to potrzebne. Czas zmienić reguły gry, a ja dokładam swoją cegiełkę po to, o ile to możliwe, nadać tym działaniom konkretny wymiar i znaczenie.
15: Demonstranci domagają się wzmocnienia ochrony lokatorów. I na koniec przypomnienie. Reprezentacja Polski w siatkówce mężczyzn utrzymała tytuł. Biało-czerwoni pokonali w finale Mistrzostw Europy Francję. Nasi siatkarze w tym sezonie zdobyli także złoto Ligi Narodów.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
17: W Warszawie, gdzie biegają maratończycy, 16 stopni, taka też temperatura teraz w polskich miastach. Ale po południu będzie o 4-5 stopni cieplej. I sporo słońca. Wszędzie padać dziś nie powinno. Kacper Sosnowski, witam w niedzielny jeszcze poranek, dla co po niektórych pewnie. Jeszcze niektórzy się przeciągają, jeszcze tak o 3 po 10, no to wczesna pora. U nas dziś rokowe duety, fantastyczny będzie jeden duet, na razie nie zapowiem. Będzie także informacja, w czym może przydać nam się płyn do mycia naczyń. I oczywiście nie chodzi o mycie naczyń. A to perfekt.

W Radiu Złote Przeboje teraz muzycy, którzy śpiewali w zespole, potem robili sobie przerwy i znów do tego samego zespołu wracali. No bo Phil Collins przed momentem, w sumie na 20 lat związany z Genesis.

Chociaż dwa razy miał przerwę z nimi. A teraz będzie Annie Lennox sama, bo w Eurythmics zakończyła działalność na początku lat 90. Po tym, jak była karierą zmęczona. Ale odpoczęła 2 lata, zajęła się rodziną i ruszyła do solowej działalności, wydając 2 płyty. To nagranie z pierwszej płyty. Ale po tych sukcesach znowu Lennox do Eurythmics wróciła. I bardzo dobrze.

0: moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
1: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
0: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
2: Skoda. Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majdan.
3: Reklama. Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

0: Juanes w Radiu Złote Przeboje. A teraz...
1: Złota Piątka.
0: Dziś z duetami. No to przed nami Peter Gabriel i Kate Bush we wzruszającej balladzie, do której natchnęła żona Gabriela. Zobaczyła artykuł w gazecie o kobiecie, która wyskoczyła z ogromnego bloku z dzieckiem. Dała artykuł Peterowi, a ten napisał Don't Give Up. Jak powiedział Gabriel, głównym przesłaniem utworu jest to, że radzenie sobie z porażką to jedna z najtrudniejszych rzeczy, jakich musimy się nauczyć. Ponieważ była to opowieść o wsparciu mężczyzny przez kobietę, to do utworu trzeba było włączyć żeński głos. Kate Bush nie była pierwszym wyborem Gabriela. Były wokalista Genesis przyznał, że najpierw chciał duetu z Dolly Parton, ale ta odmówiła. Chyba dobrze, że padło na Bush.

0: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
1: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
4: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
5: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwij swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
8: Marian, a po całym tygodniu pracy?
9: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
10: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
11: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
10: TravistoFast i Travisto.
12: Aflofarm.
13: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
14: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm, dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
16: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
17: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
18: Reklama. Love.

Modern Talking w Radiu Złote Przeboje. Jest, słuchajcie, najnowszy międzynarodowy ranking uprzejmości, czyli zestawienie, w którym wybierano najmilszych, najsympatyczniejszych obywateli państw. I wiecie, na którym są Polacy? Na 6. miejscu. Na czele oczywiście przegrzeczni Japończycy, dalej dwa kraje skandynawskie, Norwegia i Szwecja, potem Kanadyjczycy, Amerykanie i Polacy właśnie. No, miła ta wysoka pozycja. Czy zaskakująca? To już każdy sobie sam oceni. A w rankingu rozśpiewanych narodów to byśmy też na pewno byli wysoko. Niektórzy pewnie teraz sobie zanucą z Ryszardem Rynkowskim.

0: Szer w Radiu Złote Przeboja. W naszych wiadomościach o 11, czyli za 3 minuty, o demontażu pewnego pomnika w Rzeszowie, co nie podoba się rosyjskiej ambasadzie.
1: Autopromocja.
2: Dzień dobry. Wszystkie linie są aktualnie zajęte. Twoje obowiązki zawodowe mogą chwilę zaczekać.
3: W końcu robota nie zając.
4: Daj sobie chwilę beztroskiego wytchnienia.
3: Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10. Powiedz, co wydarzyło się w twojej pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
1: Autopromocja.
5: Reklama.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
7: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
6: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
7: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
8: Reklama.
9: Tu Radio Złote Przeboje w niedzielę. Zbliża się godzina 11. Zapraszamy na wiadomości.
10: Słowaccy ratownicy odnaleźli w Tatrach 4 poszukiwane Polki. Demontaż pomnika w Rzeszowie. Rosyjska ambasada protestuje. Jest zmiana w powołaniach na trwającym zgrupowaniu kadry narodowej. Agnieszka Trojanowska, BIS. 4 turystki z Polski odnalezione w Tatrach Zachodnich. Kobiety nocowały w śpiworach pod drzewami w pobliżu szałasu w Dolinie Jamnickiej. Jak przekazali słowaccy ratownicy, odnalezione są całe i zdrowe. Akcja poszukiwawcza trwała całą noc po tym, jak wczoraj wieczorem Polki skontaktowały się z bliskimi z rejonu Chrubego Wierchu, a później kontakt z nimi się urwał. Wysoko w Tatrach Zachodnich występuje zagrożenie lawinowe. To pierwszy i najniższy stopień zagrożenia. Ambasada Rosji protestuje przeciwko demontażowi pomnika wdzięczności Armii Czerwonej w Rzeszowie. Rosyjska placówka domaga się natychmiastowego wstrzymania prac i przywrócenia monumentu do pierwotnego stanu, twierdząc, że rozbiórka narusza polsko-rosyjską umowę o ochronie miejsc pamięci. Tymczasem demontaż trwa od 22 września, mówi kierownik robót rozbiórkowych Piotr Mazurkiewicz.
11: Jeśli byłaby to decyzja, że wszystko, co jest z tym pomnikiem związane, idzie na wyburzenie, to operacja by trwała jeden dzień i on jego by już nie było, by został jeszcze wywieziony.
10: Ale władze Rzeszowa zdecydowały jednak o rozbiórce fragment po fragmencie. Pierwszym etapem było zdjęcie ze szczytu monumentu ważącej ponad 6,5 tony figury, mówi Marzena Kłeczak-Krawiec, rzecznik Urzędu Miasta.
12: Zostanie przeniesiona do Muzeum Techniki i Militariów. Płaskorzeźby, które są poniżej, zostaną przeniesione na cmentarz żołnierzy radzieckich.
10: Prace rozbiórkowe mają potrwać do 30 września. Dziesiątki tysięcy wiernych przybyły na papieską mszę we francuskim Lourdes na Błoniach. Sanktuarium Matki Bożej u podnóża Pirenejów, gdzie papież Leon XIV rozpoczyna właśnie odprawiać mszę. Wśród pielgrzymów jest wiele osób chorych i na wózkach inwalidzkich. Papież spędzi w Lourdes całą niedzielę, po mszy odwiedzi ośrodek, w którym przyjmowani są chorzy, pielgrzymi i osoby z niepełnosprawnościami, którzy mają w nim zapewnioną także opiekę medyczną. Na koniec jeszcze sport. Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski Jan Urban poinformował o dodatkowym powołaniu dla Oskara Pietuszewskiego na trwające zgrupowanie kadry narodowej. Natomiast Jakub Kamiński, który doznał kontuzji w piątkowym meczu Ligi Narodów z Bośnią i Hercegowiną, zakończonym remisem 0-0, opuścił zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
14: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
13: Pogoda na weekend.
9: Słonecznie i ciepło będzie dziś w całym kraju, bo 18 stopni po południu nad morzem, 20 w centrum, ale nawet do 22 na zachodzie czy na południu kraju. I nic, tylko korzystać.
14: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
9: Nic, tylko korzystać, bo piękna niedziela przed nami. A ja sprawdziłem dla Was pogodę na najbliższy tydzień. Czy trzeba będzie wyjąć z szafy ciepłe swetry? Za chwilę się przekonamy.
8: Radio Złote Przeboje.
9: Gram piosenkę o deszczu Jerry Halliwell, która kolaborowała kiedyś z Robin Williamsem. Ale trudne słowo sobie wziąłem na niedzielne przedpołudnie. Kolaborowała.

Po latach przyznała w wywiadach, że mega hit Big Big World, który przyniósł jej miliony, zupełnie nie odzwierciedlał jej własnego gustu muzycznego. Do dziś koncertuje, tylko że koncertuje z muzyką jazzową. To Emilia w radiu Złote Przeboje. Prawie 12 minut po godzinie 12, a ja w weekend lubię sięgać do jednych z moich ulubionych płyt. Płyt ze ścieżkami dźwiękowymi do kultowych filmów lat 80. To dziś na tapecie płyta z filmu Prosto Top Gun. No i pewnie myślicie, że pan Wojtek zagra piosenkę Berlin. Nie, nie, nie, nic takiego. Będzie coś bardziej mocniejszego. Na tej płycie znajduje się również i ten numer. To Kenny Loggins i jego słynny kawałek Danger Zone. Już teraz w radiu Złote Przeboje.

To gwiazda, która 16 lat temu wygrała konkurs piosenki Eurowizji, to Lena i Satellite w radiu Złote Przeboje. To już prawie 28 minut po godzinie 12, to teraz pora na zespół, który po raz pierwszy, kiedy przyleciał do Stanów Zjednoczonych na swoją wielką trasę koncertową, odmówił, słuchajcie, jedzenia fast foodów. Niektórzy członkowie tego zespołu żywili się wyłącznie płatkami kukurydzianymi z mekiem, a także chlebem tostowym, który kupowali w pobliskim centrum handlowym. Przed wami już teraz Ace of Base w radiu Złote Przeboje.

0: Pani Barbaro, a gdzie kupić
1: Panie
0: mam...
1: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
0: No dobrze, a taki fajny prezent...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
1: Na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: Zobacz, Stasiu, soku.
4: Gdzie? Nie widzę.
3: No tam, patrz.
4: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
3: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
5: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
4: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
5: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
6: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
7: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
3: Desnoran?
2: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
3: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Jak?
3: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
5: Po Desnoranie znika chrapanie.
4: Aflofarm.
6: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy. Wiesz, tak w moim stylu.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
12: No ja. Właśnie otwieram firmę.
11: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
12: To tak się da?
11: No ba.
13: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.

kiedy Michael Jackson tworzył ten kawałek wspólnie z Quincy Jonesem, Ameryka zmagała się z głęboką recesją, na sprzedaż płyt winylowych drastycznie spadał. Sukces właśnie tego singla dosłownie wyciągnął całą amerykańską branżę muzyczną z kryzysu finansowego. Billie Jean, Michael Jackson. Takie numery przez całą dobę tylko w radiu Złote Przeboje. Za 14 minut będzie 13, jeśli o tej porze dopadło was takie niedzielne leniuchowanie, no i nie macie siły przygotować obiadu, no to mam nadzieję, że ten numer doda wam takiej pozytywnej energii. To Disco.

0: trudno się oderwać od takich cudownych dźwięków. Mike Oldfield i Maggie Reilly w Radiu Złote Przeboje tuż po sprawdzonych wiadomościach, które u nas o 13:00. Obiecuję wam, powrócimy do tych niezapomnianych kawałków lat 80. i 90. Zostańcie z nami.
1: Autopromocja.
2: Odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania są na wyciągnięcie ręki.
3: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
2: Mamy dla ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
3: Odpowiemy, doradzimy i pomożemy.
2: Przedstawiamy praktyczne porady, praktycznie codziennie.
3: Przekonaj się na własne uszy. Włącz Radio Złote Przeboje jutro po 16:00 i dowiedz się.
1: Autopromocja.
4: Nowy rok akademicki na wypasie?
5: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
4: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
5: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
6: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
8: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
7: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
8: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
9: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
12: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
12: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
1: Reklama.
0: Weekendowe popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami. Na zegarach 13:00. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
13: Poważny incydent koło brytyjskiej bazy lotniczej RAF. Trwa cisza wyborcza. Dziś przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa. Kenijczyk i Węgierka na podium maratonu warszawskiego. Agnieszka Trojanowska-Bis. Brytyjska policja informuje o poważnym incydencie w pobliżu bazy lotniczej RAF Fairford, z której korzystają siły USA. Ewakuowano mieszkańców pobliskiej wsi Welford. Służby zatrzymały kilku mężczyzn podejrzewanych o przestępstwa z użyciem materiałów wybuchowych. W Krakowie trwają przedterminowe wybory na prezydenta miasta. Mieszkańcy mogą zagłosować do godziny 21:00. W stolicy Małopolski jest Grzegorz Kozioł. Czy Kraków żyje tymi wyborami?
14: Przede wszystkim w Krakowie mamy dzisiaj piękną, słoneczną pogodę. Przypomnę, że przedterminowe wybory są konsekwencją majowego referendum, w którym dotychczasowy prezydent Aleksander Miszalski został odwołany przed upływem kadencji. Głosowanie rozpoczęło się o godzinie 7:00. Do jego zakończenia obowiązuje cisza wyborcza, co oznacza zakaz prowadzenia agitacji oraz publikowania sondaży wyborczych. No jeżeli w wyniku dzisiejszego głosowania żaden z 7 kandydatów nie uzyska więcej niż połowy głosów, 2 tygodnie później, czyli 11 października, odbędzie się druga tura wyborów.
13: Na karcie do głosowania jest 8 nazwisk w kolejności alfabetycznej. Aby głos był ważny, trzeba wpisać znak X przy nazwisku jednego z kandydatów. W Madrycie trwa protest w związku z kryzysem mieszkaniowym. Z tego powodu w samym centrum hiszpańskiej stolicy na Puerta del Sol wyrosło miasteczko namiotowe, a w nim stanęło ponad 100 namiotów. Czarę goryczy przelała tam eksmisja 87-letniej Hiszpanki, która od 70 lat wynajmowała mieszkanie w prestiżowej obecnie dzielnicy. Minionej nocy odbyła się w centrum Madrytu wielotysięczna demonstracja zwołana przez Stołeczny Związek Lokatorów. Protestujący domagają się przyjęcia w najbliższy wtorek prawa ograniczającego eksmisję osób w trudnej sytuacji. Kenijczyk i Węgierka zwycięzcami tegorocznego maratonu warszawskiego. W 48. już edycji zwyciężył Stefan Kibor z Kenii, który trasę przebiegł w czasie 2 godzin, 9 minut i 19 sekund. Najszybszą kobietą była Lili Anna Windziktow, która poprawiła rekord swojego kraju, czyli Węgier, z czasem 2 godziny, 24 minuty i 48 sekund. Najlepszym Polakiem był Dariusz Boratyński, który czasem 2 godziny, 19 minut i 20 sekund zajął 9 miejsce.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Patrząc na mapę Polski, aż mam ochotę zaśpiewać tyle słońca w całym mieście i będzie go na pewno do końca dnia pod dostatkiem. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Gdańsku 17 stopni, a najcieplej w okolicach Zielonej Góry i Wrocławia. Tam do 22.

3 minuty po godzinie 13. No porę mamy taką, że w niektórych polskich domach teraz ruszyło na dobre przygotowanie niedzielnego obiadu. To, żeby on był dobrze doprawiony, to ja dorzucę wam garść tych najlepszych kawałków lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. W tej godzinie będę miał także bardzo ważne informacje dla fanów zespołu Kombi. Zatem bądźcie blisko, a na dobry początek jedna z moich ulubionych ballad lat 90. to będzie Michael Bolton.

kinie w Lublinie bratanki Halinka Młynkowa, która kiedyś w wywiadzie powiedziała nam, że ona po koncercie uwielbia odpoczynek w domowym ciszu, a najbardziej relaksuje się, kiedy może usiąść w swoim tarasie i patrzeć w dal. Tu Radio Złote Przeboje w to niedzielne popołudnie, to już prawie 12 minut po godzinie 13:00. To teraz pora na gwiazdę, która zanim stała się ikoną disco, zaczynała od śpiewania w chórze kościelnym w rodzinnym Bostonie. Rodzina zachęcała ją do tego, żeby cały czas szlifowała swój głos i pracowała nad nim, bo jak wszyscy stwierdzili, ma cudowny głos. Zresztą przekonajcie się sami. Donna Summer.

Irlandzki boysband, który miał zagrozić na szczytach list przebojów w grupie Backstreet Boys. Tak się jednak nie stało. To Boyzone, ale jeden z ich członków do dziś robi wielką muzyczną karierę. Mam nadzieję, że jego głos rozszyfrowaliście bez problemu. To oczywiście Ronan Keating, a w radiu Złote Przeboje teraz pora na gwiazdę, która dała nam się poznać również jako aktorka. Doskonale ją pamiętacie choćby z filmu Ochroniarz. To Whitney Houston.

0: autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
3: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
4: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
5: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy. Wiesz, tak w moim stylu.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu.

0: to nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
1: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
2: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, pięciogwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
3: Zobacz, Stasiu, sokół.
4: Gdzie? Nie widzę.
3: No tam, patrz.
4: Jeżuniu, coś ci się chyba przywidziało.
3: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
5: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
4: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
5: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
6: Jak już robić coś po raz pierwszy w życiu, na przykład pokazać wszystko, co się ma najlepsze, to tylko w Kielcach. Egzotyczne zwierzęta po raz pierwszy w Kielcach. Już 27 września targi terrarystyczno-akwarystyczne, pokaz rasowych świnek morskich oraz wystawa zwierząt bezkręgowych. Najbardziej egzotyczne wydarzenie w okolicy. Targi Egzotyczne Zwierzęta. Już 27 września od 10 do 16. Mosir, Kielce, ulica Żytnia 1. Egzotyczne-zwierzęta.pl.
7: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwij swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
8: Możesz patrzeć z daleka albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.

O mały włos, a ta piosenka trafiłaby do kosza. Jakoś tak liderowi tego zespołu nie podobał się ten numer. Dopiero przekonał go gitarzysta zespołu Richie Sambora, który powiedział: ej, stary, to może być niezły przebój. No i do dziś cieszy nasze uszy It's My Life Bon Jovi w niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 10 minut będzie 14. Jeśli kochacie piosenki tego zespołu, takie jak choćby ten...

To słynny ślad zespołu Kombi. Jeśli jesteście wielkimi fanami tego zespołu, no to musicie koniecznie powalczyć o bilety na ich koncert, który odbędzie się 18 października w katowickim Spodku. To Grzegorz Skawiński, Waldemar Tkaczyk świętują 50 lat na scenie w specjalnej trasie koncertowej Królowie Życia. Aby zawalczyć o te bilety, wystarczy teraz tylko kliknąć na naszą stronę internetową złoteprzeboje.pl, odpowiedzieć na proste pytanie, z czym kojarzą się wam Królowie Życia, a później już czekać na nasz telefon. Jutro po godzinie 18 pierwsze bilety na koncert do katowickiego Spodka trafią w wasze ręce. A w Radiu Złote Przeboje teraz gwiazda, której wizerunek w latach 80. widniał na opakowaniu sprayu do włosów. Przed wami Sandra.

0: Takie niezapomniane zespoły i takie niezapomniane numery. Tylko przez całą dobę w radiu Złote Przeboje to NSYNC, a do nich, do tych fantastycznych numerów weekendowych. Powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 14.
1: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
5: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy.

0: niedzielne popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami. Na zegarach 14, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
1: Rosyjska ambasada protestuje przeciwko rozbiórce pomnika w Rzeszowie. Jedno zakłócenie ciszy wyborczej. Kraków wybiera nowego prezydenta miasta. Kobiecy rekord Polski w półmaratonie pobity. Agnieszka Trojanowska-Bis. Rozbiórka pomnika wdzięczności Armii Czerwonej w Rzeszowie wywołała reakcję Moskwy. Ambasada Rosji zażądała natychmiastowego przerwania prac, uznając je za złamanie polsko-rosyjskiej umowy o ochronie obiektów dziedzictwa memorialnego. O szczegółach Marcin Starzec.
2: Rozbiórka ruszyła we wtorek i gdyby władze Rzeszowa zdecydowały się na szybki demontaż, to zakończył on by się w ciągu jednego dnia, uważa kierownik prac Piotr Mazurkiewicz.
3: Jeśli byłaby to decyzja, że wszystko idzie na wyburzenie, to operacja by trwała jeden dzień.
2: Ale ratusz zdecydował się jednak o rozbiórce fragment po fragmencie. Pierwszym etapem było zdjęcie ze szczytu monumentu ważącej ponad 6,5 tony figury.
1: Figura zostanie przeniesiona do Muzeum Techniki i Militariów, a płaskorzeźby na cmentarz żołnierzy radzieckich w Rzeszowie. Prace rozbiórkowe potrwają do końca września. Jest kilku zatrzymanych w związku z poważnym incydentem koło brytyjskiej bazy lotniczej RAF, z której korzystają siły USA. Ewakuowano mieszkańców pobliskiej wsi Welford. Służby zatrzymały kilku mężczyzn podejrzewanych o przestępstwa z użyciem materiałów wybuchowych. Jedno zakłócenie ciszy wyborczej podczas trwających przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa odnotowała policja do południa. Według Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie samo głosowanie przebiega spokojnie. Komisje obwodowe nie zgłosiły żadnych zakłóceń. Głosowanie potrwa do godziny 21. Elżbieta Glinka pobiła rekord Polski w półmaratonie w Gdańsku z czasem godzina 8 minut i 47 sekund. To wynik o 31 sekund lepszy od poprzedniego rekordu, który od 5 lat należał do Karoliny Nadolskiej. 32-letnia Glinka, która jeszcze 7 lat temu biegała wciąż amatorsko, była dziś najszybszą kobietą i zajęła 4. miejsce w klasyfikacji generalnej półmaratonu gdańskiego. Zatem wyprzedziło ją tylko 3 mężczyzn.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
5: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
4: Pogoda.
0: W całym kraju do końca dnia sporo słońca. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w okolicach Gdańska i Koszalina. Tam termometry pokazują w okolicach 18 stopni, a najcieplej w Gorzowie Wielkopolskim o 14. Termometry pokazywały tam 24 stopnie.
5: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
0: Trzy minuty po godzinie 14:00. To, co najlepsze w niedzielne popołudnie, dopiero przed nami w Radiu Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. W tej godzinie wspólnie sprawdzimy, co działo się na szczytach list przebojów w latach 80. i 90. 27 września. A na dobry początek Fun Factory, czyli piosenka z taką dużą dawką słońca i wspomnieniami wakacji.

urodzony w Bejrucie, ale całe życie przez blisko 40 parę lat zamieszkuje Kanadę. To Kimaro w radiu Złote Przeboje. 12 minut po godzinie 15. To teraz pora na piosenkę, której historia sięga końca lat 70. Wtedy stworzył ją Umberto Tozzi, a 3 lata później takiego rockowego sznytu dała ta oto muzyczna gwiazda. To Laura Branigan, na nagranie doskonale wam zapewne znane, bo to Gloria. We'll be right back.

0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majtan.
3: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda.
6: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

siłą wodospadu formacja, która po 97 roku wygrała konkurs Eurowizji. To Katrina and the Waves w Radiu Złote Przeboje. Tak wam gramy w to niedzielne popołudnie. Słuchajcie, czytam właśnie o tym, że naukowcy odkryli, że codzienne słuchanie muzyki zmniejsza ryzyko demencji o prawie 40%. No to na waszym miejscu delektowałbym się takimi złotymi przebojami jak choćby ten to Gazebo w Radiu Złote Przeboje.

0: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regatta, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno. Ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: Ci panowie z Media Expert.
2: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
5: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
9: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
13: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
12: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
14: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
15: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
14: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z polskiego kurczaka 6,49 za kilo, 5 kilo na osobę, a 10 jaj schowu na wolnym wybiegu, Kastąd takie dobre, 7,49 z Kaufland Kart Extra. 3 opakowania na osobę. Kaufland.
16: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w 5-gwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
17: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, 5-gwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
18: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
19: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody! A to oznacza uczta!
20: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
19: Pieskie życie ma smak!
20: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre. Thank you.

0: Tak, my aż z Mariuszem to podskoczyliśmy na fotelach przy tej piosence Ricky Martin i Maria w Radiu Złote Przeboje. Mariusz Stelmaszczyk w studiu Radia Złote Przeboje. Wiem, co chcesz powiedzieć, że będą niespodzianki, ale opowiedz o nich.
1: No będą oczywiście po godzinie 16 po pierwszej. Najważniejsze, będzie świetna muzyka lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje oraz też będzie o Madonnie, no bo okazuje się, że ona nadal jest królową popu i też tronu nie odda. O tym, z kim i co nagrała, też opowiem po południu.
0: To zapowiada się naprawdę fantastyczne popołudnie. Niej część wieczoru, które koniecznie musicie spędzić za Złotymi Przebojami. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się nisko, a na koniec ode mnie coś wyjątkowego. Lutricia McNeil.

I dzięki Urszuli przenieśliśmy się teraz do lat 80., a ja tak patrzę na zegarek, że zbliża się 16, a więc za moment tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a potem po 16. Obiecuję, ja, Mariusz Tomaszczyk, że zagram dla Was świetną muzykę podczas tego słonecznego i ciepłego popołudnia. Będzie Queen, będzie Madonna, a także Marek Grechuta.

0: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
3: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co w sisy.
6: Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
10: Desnoran?
9: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
10: Naprawdę?
9: Już mam chrapkę na Desnoran.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Jak?
10: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
12: Po Desnoranie znika chrapanie.
11: Aflofarm.
13: Reklama.
14: Dzień dobry, godzina 16, czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
15: Kibice nie zawiedli, zgotowali siatkarzom uroczyste przywitanie. Przedterminowe wybory w Krakowie, mieszkańcy głosują na prezydenta. Sezon nad morzem trwa w najlepsze, sprawdzamy kto najczęściej przyjeżdża nad polski Bałtyk. Agnieszka Trojanowska, WIS. Polscy siatkarze, mistrzowie Europy są już w Polsce. Samolot z Mediolanu wylądował na warszawskim lotnisku Chopina dziś po południu. Na siatkarzy na lotnisku czekały tłumy kibiców, wielu ubranych w biało-czerwone barwy.
16: Stwierdziliśmy, że pierwszy raz i się wybierzemy, tym bardziej, że no, jesteśmy kibicami.
17: No, zasłużyli na to, żeby ich bardzo gorąco powitać. Naprawdę dostarczyli niesamowitych emocji wczoraj.
18: Tak na spontana. Pół godziny temu samochód i jesteśmy.
15: Polacy wygrali wczoraj w finale z Francją 3-1 i obronili mistrzowski tytuł sprzed 3 lat. Mieszkańcy Krakowa wybierają nowego prezydenta miasta w przedterminowych wyborach. Mogą głosować na jednego z 7 kandydatów. Na karcie do głosowania jest to prawda 8 nazwisk w kolejności alfabetycznej, ale jeden z kandydatów zrezygnował ze startu w wyborach. Głosowanie zostało zarządzone po tym, jak wybrany w 2024 roku prezydent Aleksander Miszalski został odwołany w referendum lokalnym przeprowadzonym w maju tego roku. Podziękowanie terytorialsom w Dniu Święta Wojsk Obrony Terytorialnej złożyli prezydent i szef MON. Padły wyrazy uznania za ich służbę, a także gotowość i odpowiedzialność za bezpieczeństwo Polski. 27 września po raz 9 obchodzone jest święto najmłodszego polskiego rodzaju sił zbrojnych, czyli utworzonych w 2017 roku Wojsk Obrony Terytorialnej. Na datę święta wybrana została rocznica utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego. Stało się tak m.in. z uwagi na dziedziczone przez formację tradycje, a także stojące za jej misją wartości. Mimo ochłodzenia w kraju, sezon nad morzem jeszcze się nie skończył. Dość ciepły wrzesień sprawił, że wciąż wielu turystów przyjeżdża odpocząć nad polski Bałtyk. Jak podkreślają właściciele nadmorskich hoteli czy pensjonatów, czasy, kiedy po wakacjach nadmorskie miejscowości świeciły pustkami, dawno już się skończyły. Teraz, jak mówi burmistrz Międzyzdrojów Mateusz Bobek, sezon trwa co najmniej pół roku.
19: No i w ostatnich latach widzimy zdecydowane przedłużenie tego sezonu. Możemy mówić o około 180 dniach, 100 dochodzących do 200 już z takim sporym ruchem turystycznym.
15: Wśród turystów dominują przyjezdni z zagranicy, głównie z Niemiec i Skandynawii.
20: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
13: Jeśli chodzi o pogodę, jutro praktycznie tak samo, a więc sporo słońca i będzie ciepło. 20 stopni na północy, 22 w centrum, 23 na południu. Dzisiaj w wielu miejscach była i jest naprawdę przyjemna pogoda, więc spokojnie można było wyjść na spacer, na rower, czy też wykonać zupełnie inne aktywności fizyczne. Mariusz Telmaszczyk za sterami Radia Złote Przeboje i podczas tego popołudnia nie zabraknie świetnej muzyki, żebyście się mogli odprężyć, tym bardziej, że za chwilę będzie Madonna, będzie zespół Queen, a teraz nie dokazuj, Marek Grechut.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta. W tańcu

Człowiek, który wydawał miliony na imprezy, sprowadzając swoich przyjaciół, nawet wysyłał po nich samoloty, a więc Freddie Mercury, I Want It All w Radiu Złote Przeboje. Podczas tego niedzielnego popołudnia, no, proszę Państwa, Madonna. Madonna jest niemożliwa. Ten rok należy zdecydowanie do niej. Też no, nie ustępuje swoim młodszym koleżankom, a nawet zaprasza je do współpracy. Madonna wydała w tym roku taneczny album, wystąpiła na festiwalu Coachella, na finale Mistrzostw Świata w piłce nożnej, nagrała numery z Sabriną Carpenter, Kylie Minogue, a teraz ukazał się singiel z Charlie XCX. Madonna pokazuje, kto rządzi popem. No to posłuchajmy kawałka z lat 80. Papa Don't Preach, Madonna w Radiu Złote Przeboje.

0: Miau.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
0: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja!
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
3: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
3: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
2: No tak. 10 na 10.
4: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
5: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
6: Desnoran?
5: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
6: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Jak?
6: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
8: Po Desnoranie znika chrapanie.
9: Aflofarm.
10: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
11: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.

Za oknem piękna pogoda, nasi siatkarze zdobyli Mistrzostwa Europy, a w radiu Złote Przeboje pozytywna muzyka Funky Town. Natomiast proszę Państwa, teraz czas na tradycyjną meksykańską pieśnią ludową, która ma korzenie sięgające nawet XVIII wieku. Natomiast w 1958 roku nastoletni wówczas mało znany muzyk Richie Valens, który stał się jednym z pionierów rock'n'rolla, przerobił ją na taki energetyczny przebój, stając się jednym z pierwszych artystów, którzy przebili się hiszpańską piosenką do amerykańskiej popkultury. No a prawie 30 lat później powstał film La Bamba, opowiadający jego historię, a kawałek zaśpiewali oni. Los Lobos, La Bamba w Radiu Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia Skawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
4: Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
6: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
10: Ty, ale akcja!
9: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
10: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
11: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
12: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
13: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
14: No ja. Właśnie otwieram firmę.
13: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
14: To tak się da?
13: No ba.
15: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
16: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
17: Desnoran?
16: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
17: Naprawdę?
16: Już mam chrapkę na Desnoran.
18: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
16: Jak?
17: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
19: Po Desnoranie znika chrapanie.
20: Aflofarm.
21: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
22: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
23: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
22: Mhm, dokładkę rabatu.
21: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
24: Marian? A po całym tygodniu pracy?
25: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
24: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
26: Media Expert.

Tak mi się wydaje, że teksty tej piosenki to nigdy się nie zestarzeje. Chłopcy z Placu Broni, Kocham Wolność w radiu Złote Przeboje. No, proszę Państwa, szykuje się niespodzianka dla wszystkich fanów lat 90., dla wszystkich fanów Spajsetek. Otóż z racji 30. rocznicy wydania debiutanckiej płyty Spice 6 listopada ukaże się The Singles Collection, a więc obszerny album, w którym to po raz pierwszy zostaną zaprezentowane wszystkie single grupy Spice Girls. Fani otrzymają również materiały z archiwum, których wcześniej nie można było nigdzie oficjalnie posłuchać, a tą największą atrakcją będzie wyjęty z szuflady kawałek o tytule Do You Think About Me? Więc jestem bardzo, bardzo ciekawy, po pierwsze, jak ten kawałek będzie brzmiał, no a to, że album będzie ciepło przyjęty, no to nie muszę chyba nikomu mówić i nikogo przekonywać. Natomiast teraz, niezależnie od tego, czy jesteście w domach, w samochodach, a może na przykład biegacie, dzisiaj wiem, że sporo osób biegało w Warszawie, to dajcie głośniej z Radiem Złote Przeboje.

Jak dobrze spędzić niedzielne popołudnie z Radiem Złote Przeboje, którego też możecie słuchać mając apkę Radia Złote Przeboje. Na waszych smartfonach dobijamy do godziny 17. Za chwilę tylko sprawdzone wiadomości, a potem świetna muzyka dla was. Między innymi będzie Perfekt. Zagram też Depeche Mode.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Nowy rok akademicki na wypasie?
4: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
5: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Getzen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Getzen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
8: Reklama.
9: Czas sprawdzić, co dzieje się w Polsce i na świecie.
10: Nie żyje mężczyzna po zderzeniu samochodu z pociągiem pod Wieluniem. W Krakowie głosowanie w przedterminowych wyborach na prezydenta miasta. Fontanna z delfinami odzyskała dawny blask w Poznaniu. Agnieszka Trojanowska, BIS. 30-letni mężczyzna zginął, a kobieta została poważnie ranna w zderzeniu samochodu osobowego z pociągiem na niestrzeżonym przejeździe w Kopydłowie w powiecie wieluńskim w Łódzkiem. Do wypadku doszło między stacjami Wieluń i Wieruszów. Miasto, pociąg Intercity Kozica z Krakowa do Poznania zderzył się z samochodem osobowym. Mieszkańcy Krakowa jeszcze przez 4 godziny wybierają nowego prezydenta miasta w przedterminowych wyborach. Na miejscu jest Grzegorz Kozieł.
11: Głosowanie trwa do 21:00, godzinę później protokoły zaczną spływać do Miejskiej Komisji Wyborczej i jak informuje jej przewodniczący Krzysztof Dyl, ostateczne wyniki wyborów zostaną ogłoszone między godziną 3:00 a 4:00 rano.
12: Karty wyborcze trafiają do takich 4 miejsc w Krakowie, tutaj są zbierane, one są zapieczętowane, natomiast do nas trafiają protokoły wyborcze, no i my te protokoły wyborcze wprowadzamy do systemu, po prostu sprawdzamy, czy one są kompletne i jeżeli zbierzemy wszystkie te protokoły wyborcze, jesteśmy uprawnieni do tego, żeby podjąć uchwałę o ogłoszeniu tych wyników wyborów.
11: W sytuacji, gdy w dzisiejszym głosowaniu nikt nie zdobędzie ponad połowy głosów, za 2 tygodnie rozstrzygnięcie przeniesie druga tura z udziałem 2 osób z najwyższym poparciem.
10: 5 osób pod zarzutem przygotowania ataku terrorystycznego koło bazy lotniczej RAF zatrzymała brytyjska policja. W związku z dzisiejszą akcją służby ewakuowały mieszkańców pobliskiej wsi Welford. Na miejsce przybyła wojskowa jednostka saperska. Baza Royal Air Force Fairford jest używana przez siły powietrzne USA do ataków na irańskie wyrzutnie rakietowe wykorzystywane do strzału statków w cieśninie Ormus. Odświeżona atrakcja dla turystów w Poznaniu. Fontanna z delfinami odzyskała dawny blask. To atrakcja u zbiegu Alei Marcinkowskiego i ulicy 23 lutego, mówi jej Marta Frycy z Zarządu Zieleni Miejskiej w Poznaniu.
13: Odnowione zostały kamienne części i brązowe rzeźby dzieci siedzących na delfinach. Ważne było dla nas także to, żeby przywrócić przepływ wody przez muszlowe elementy balustrady. Od dłuższego czasu nie wypływała z nich woda. Dlatego wykonano w nich nowe otwory i zamontowano dysze. No i teraz znowu są częścią całej kompozycji.
10: Ostateczne rozwiązania techniczne w Poznaniu zostały uzgodnione z Miejskim Konserwatorem Zabytków.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
15: Sponsorem programu jest Polregio. Kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
14: Pogoda.
16: Jutro parasol zbędny. Będzie słonecznie i ciepło. Na północy 20 stopni, 22 w centrum, 23 na południu.
15: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
8: Dla tych, którzy odpoczywają w domu bądź się właśnie jadą samochodem, na przykład wracają z weekendu spędzonego nad morzem, no to obiecuję, że w Radiu Złote Przeboje nie zabraknie świetnej muzyki. Obiecuję na pewno, że zagram dla Was Depeche Mode, pojawi się Savage, a wcześniej zespół Perfect, niepokonani. Mariusz Stelmaszczyk, kłaniam się.

niezależnie od tego, jak spędzacie weekend, bądź też kolejne dni, no to Radia Złote Przeboje możecie słuchać, mając apkę na waszych smartfonach i wtedy, jeśli jakimś cudem zgubicie zasięg, no to nie stracicie swoich ulubionych artystek, artystów i zespołów. Zatem proszę bardzo, dajcie głośniej teraz z Radiem Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
3: Skoda.
4: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

Oj, są tacy artyści, takie zespoły, które chciałbym kiedyś się zobaczyć na żywo i mimo, że było wiele okazji, no to człowiek się nie wybrał. I tak jest w przypadku zespołu Depeche Mode, więc liczę, że panowie w którymś roku będą w Polsce i wtedy już nie odpuszczę. Przed chwilą Depeche Mode w Radiu Złote Przeboje, teraz zmiana klimatu. Lata 80, akurat w nich zostajemy, ale przenosimy się do świata disco, Italo Disco i do człowieka, który chyba jest najbardziej godnym reprezentantem tego gatunku, czyli Savage i Only You w Radiu Złote Przeboje.

0: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
1: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: Pieskie życie ma smak!
1: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wsisy.
4: Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
2: Co za dzień.
8: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
11: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
10: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
12: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
13: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
15: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
16: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
17: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
16: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
17: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
18: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
2: Skoda.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
2: Na mediaexpert.pl.
19: Włączamy niskie ceny.
2: Reklama.

przyznać się, no przyznać się, kto nucił przed chwilą ten kawałek. Słuchajcie, Radia Złote Przeboje podczas tego niedzielnego, późnego popołudnia. No a proszę Państwa, dobra wiadomość, grupa Sugar Babes wraca z nowym albumem. Panie wydadzą w przyszłym roku swój nowy krążek, to po pierwsze. Po drugie, bardzo ważna sprawa, będzie to krążek nagrany w oryginalnym pierwszym składzie, a taka sytuacja nie wydarzyła się od debiutu, kiedy panie wydały One Touch w 2000 roku. Płyta ma ukazać się tuż przed walentynkami, a więc mam nadzieję, że będzie czego słuchać i też będzie odpowiedni klimat, więc czekamy na panie Sugar Babes, a już teraz dajcie głośni z Radiem Złote Przeboje.

0: numer, który kiedyś się przerobiła także Szczera, więc Walking in Memphis w Radiu Złote Przeboje. My dobijamy do godziny 17 i za chwilę sprawdzimy, co dzieje się w Polsce, na świecie oraz co z pogodą na początku tygodnia.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
2: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
3: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
4: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
2: Słuchaj nas już jutro, od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: Zobacz, Stasiu, sokół.
7: Gdzie? Nie widzę.
6: No tam, patrz.
7: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
6: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
8: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
7: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
8: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
9: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
10: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, pięciogwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
11: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
12: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
11: No, tego z Media Expert.
12: No tak.
13: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
14: Godzina 18, więc czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
15: Przedterminowe wybory w Krakowie trwają, jest spokojnie. Rosja szykuje coś dużego w tym roku, ostrzega szef polskiego MSZ-u. Bociany z aparatami wybierają się w podróż do Afryki. Agnieszka Trojanowska, BIS. Wybory w Krakowie przebiegają spokojnie, ale policja bada jedno możliwe naruszenie ciszy wyborczej. Sprawa dotyczy wpisu opublikowanego w mediach społecznościowych. Natomiast Miejska Komisja Wyborcza informuje o jeszcze jednym incydencie. Więcej o tym Grzegorz Kozioł.
16: Jak przekazał przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Krzysztof Dyl, jeden z wyborców podarł kartę w lokalu wyborczym.
17: Komisje kontaktują się w ogóle z nami w takich przypadkach. Tutaj w każdym takim przypadku to decyzję pierwszą podejmuje ta komisja obwodowa. Z nami się konsultuje tylko tak dodatkowo. Nie wiem, jaka tam decyzja została podjęta w tym przypadku, natomiast gdy ktoś zniszczy kartę do głosowania, wyniesie, no to wszystko może być rozstrzygane na płaszczyźnie jakiejś prawnokarnej. Nie wiem, czy ta osoba w końcu wrzuciła ten głos do urny, czy tylko go podarła, czy uznała, że się pomyliła. No różne to sytuacje mogły być.
16: Natomiast w żadnym wypadku nie ma możliwości wydania wyborcy drugiej karty do głosowania. Dokumenty te są policzone, nie można ich także wynosić z lokalu wyborczego.
15: Mieszkańcy Krakowa jeszcze przez 3 godziny mogą oddać swój głos. Rosja szykuje coś dużego w tym roku, zapowiedział po szczycie ONZ szef MSZ-u Radosław Sikorski, choć nie zdradził, o co może chodzić, jak się na to przygotować. Opozycja proponuje powrót do obowiązkowej służby wojskowej i przeszkolenia rezerwistów, mówi Krzysztof Szczucki ze Stowarzyszenia Rozwój Plus.
18: Powinniśmy mieć około 1 000 000 rezerwistów gotowych, szkolonych na bieżąco. To jest taki finlandzki model prowadzenia przygotowań do ewentualnej konfrontacji zbrojnej, oby ona nigdy nie nastąpiła.
15: Innego zdania są jednak rządzący, mówi Grzegorz Schetyna z Koalicji Obywatelskiej.
19: Uważam, że pobórnie. Znam te przykłady naszych klasycznych. Fiński czy izraelski. Oni są przygotowani do wariantu wojennego, klasycznego, i Finowie, i Izraelczycy. Ale to jest do 10% możliwości mobilizacyjnych. Dojść do takiej sytuacji to są lata.
15: Grzegorz Schetyna dodał, że w tej sprawie potrzebne byłoby ponadpartyjne porozumienie. Polskie bociany będą robić zdjęcia z podróży do Afryki. Naukowcy z Uniwersytetu Szczecińskiego zakładają ptakom przed migracją na południe specjalne aparaty fotograficzne, a urządzenia te robią zdjęcia co 2 godziny i gdy tylko złapią. łapią zasięg, wysyłają je do Polski. Fotografie trafią na ogólnodostępny portal Stork Lens.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
20: Jeśli jutro będzie szansa popracować na świeżym powietrzu, to zróbcie jutro naprawdę jak na wrzesień. Końcówkę września, słoneczny i ciepły dzień. 20 stopni na północy, 22 w centrum, 23 na południu. Czas płynie szybko i bardzo przyjemnie z Radiem Złote Przeboje. Godzina 18 minęła. Mariusz Stelmaszczyk jestem i za chwilę spotkanie z Muńkiem Staszczykiem zespołu T-Love, ale wcześniej na pewno pojawi się Blondie, a także kombi i kawałek słodkiego, miłego życia.

0: Charyzmatyczna Debbie Harry, a więc Blondie Hearts of Glass w Radiu Złote Przeboje. A proszę Państwa, czas na spotkanie z Muńkiem Staszczykiem zespołu T-Love, który już teraz opowiada o Krzysztofie Krawczyku.
1: Krzysiu to był świetny człowiek, no, fantastyczny ziom, może nie przyjaciel, ale kolega, ugościł nas, człowiek taki naprawdę o złotym sercu, ugościł nas kilkakrotnie pod Łodzią, tam gdzie mieszkał, cały zespół zaprosił, pamiętam, że była taka balanga, że to jest tak, no, wtedy BMG, czyli wydawca płyty Krawczyka, zgłosili się do mnie, czy bym nie zrobił duetu, mówię spoko, bo przypomniałem sobie mamę i tatę, jak tańczyli w moim małym pokoiku, w naszym mieszkanku w Częstochowie, do pocztówek dźwiękowych, parostatek i tak dalej, i tak dalej. No, Krzysiu zawsze z sympatią, bo to po tym, jak go poznałem, no to naprawdę jeszcze ta sympatia się zwiększyła. Nagraliśmy kawałek Lekarze Dusz i w ogóle przez lata był zawsze dobra relacja. Przypomnę, jeżeli taką anegdotę, to zresztą prawdziwa historia. Na festiwalu którymś, to był chyba festiwal w Sopocie, przychodzi po prostu Ewa, jego żona, i mówi, że Krzysiu ma dla ciebie prezent. Wchodzę do busa, w busie po prostu Krzysia, wielki ekran telewizyjny, wielka leżanka, na ekranie lecą same kawałki country, leci po prostu Johnny Cash, leci Elvis, nie tylko country, ale i po prostu lecą same takie amerykańskie, że tak powiem, evergreeny.
2: Tak.
1: A Krzysiu sobie siedzi i mówi: Munio, mam dla ciebie prezent. I dał mi perfumy, bo kiedyś powiedziałem mu, że świetnie pachniesz, Krzysiu. I dał mi po prostu te perfumy, ja się tak wzruszyłem. Zresztą świetne perfumy, nie będę nawet wymieniał nazw, bo się na tym nie znam. I no, to był właśnie taki człowiek, o takim złotym sercu.
2: Serdecznie,
1: potrafił właśnie zaprosić na jakieś świetne jedzenie, bo on też świetnie gotował. I nagraliśmy ten tam piosenkę, napisałem tekst, jakby no, to nie było łatwe, bo trzeba było napisać tekst na dwie role, bo część tekstu śpiewam ja, część Krzysztof śpiewał. I fajny kawałek taki regowy, Lekarze Dusz, i zrobiliśmy klip. Tam na tym klipie, na tym planie, to była taka zabawa nieprawdopodobna. No po prostu jak myślę o Krzyśku, to był facet naprawdę rock and roll, chociaż śpiewał pop.
0: No tak, ale w duszy rock and roll. A my do Muńka Staszczyka jeszcze dzisiaj wrócimy, czas na odrobinę reggae. Bob Marley, dajcie głośniej z Radiem Złote Przeboje.

0: Zakręcona Reniusis w Radiu Złote Przeboje podczas tego wieczoru, niedzielnego wieczoru, a w Radiu Złote Przeboje Muniek Staszczyk, zespołu Tilaf, który tak wspomina Jarocin z 1984 roku.
1: Ja to widziałem, ale nie byłem wśród publiki, bo my żeśmy, widziałem to jakby, tam gdzieś z boku staliśmy, jako oglądaliśmy, nie byłem w grupie tych pogujących, ale
0: nie, tylko czy byłeś na miejscu?
1: Widziałem po prostu, bo to był taki czas, że się oglądało, koncerty kumpli. To nie był taki czas, jak dzisiaj, jakiś po prostu wyścig gwiazd. Wszyscy mieszkaliśmy wtedy na jednym polu namiotowym. Pożyczaliśmy sobie często instrumenty, bo nie wszyscy mieli w ogóle dobre instrumenty. Nie wiem, czy Deserter, czy Rejestracja, te kapele punkowe. Kumplowaliśmy się również z kapelami regowymi, takimi jak Dub. Tak. Wtedy Izrael, to wiadomo. I to się mieszało, nie? Muzyka alternatywna, ogólnie wszystkie fale, to już i reggae, i punk, nie? I zimna fala, Made in Poland, Varieté, to w Niemczech, to był ten rok dokładnie, ale to jakoś mi się kojarzy.
0: Te czasy, tak.
1: Kojarzy mi się ten festiwal, chyba 4 właśnie, kiedy wszystkich nas zgromadzono w takich wojskowych namiotach na jednym polu namiotowym. Więc po prostu, namiot Tilafu był bardzo przepełniony, bo tam dużo ludzi po prostu się przewalało. Cała ekipa naszych kumpli z Warszawy, z Częstochowy, tam chyba 30 osób spało. Kotłowały się dziewczyny z chłopakami, ale też u nas było chyba najbardziej rock'n'rollowy namiot. Ale wszystko jakbyśmy byli jedną rodziną. I pamiętam Desertera koncert, tam był wtedy konflikt lektura z Walterem Chełstowskim, który był szefem festiwalu, ale chwała mu za to, bo on ten festiwal wymyślił i jakiś konflikt, bo Walter chciał, żeby Deserter skończył, a skandal wokalista Desertera powiedział, że nichu, że gramy, bo tam było już niebezpiecznie o tyle, że niebezpiecznie. Pogowało ostro załoga punkowa i po prostu tam już się prawie ludzie dusili. Ale chłopaki z Desertera chcieli grać dalej, więc jak rozmawiałeś z Krzyśkiem Grabowskim, to wszystko pewnie wiesz.
0: Do Muńka Staszczyka w Radiu Złote Przeboje wrócimy za parę chwil. Teraz odrobina disco. Lata 80. Maria Magdalena, Sandra.

0: reklama.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
3: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
4: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Direct po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl / na firmy.
5: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
8: Taniej kupować.
6: A no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.

0: Głos, którego nie da się pomylić z żadną inną artystką. Tina Turner w Radiu Złote Przeboje, a w Radiu Złote Przeboje również Szymoniek Staszczyk, który był i bywa mylony z Kazikiem Staszewskim. To prawda?
1: No. Nie, no tak śmiejemy się z Kaziem często, bo ja mówię, on powiedział mi kiedyś, to ja mówię, wiesz co, Kazik, właśnie zapowiedzieli mnie na tym.
0: Na jakimś festiwalu.
1: Na festiwalu, czy tam to był jakiś taki plener, mówi, no to Muniek Staszewski i Tilow. A Kazik mówi, a do mnie powiedzieli też niedawno Kazimierz Staszczyk. Może mamy, wiesz, pomijając, że jesteśmy przyjaciółmi, to może mamy Staszczyk Staszewski, no jakoś znaczy to nawet fajnie, bo mylą, no to jedna ekipa zakomplowana zespołu, a dwa jeden czas.
0: Bo jak spotkaliśmy się, przypomniało mi się, 3 lata temu rozmawialiśmy, to żartowaliśmy sobie we dwóch, że może to nie jest głupi pomysł, żeby zrobić kiedyś takiego pranka i żeby zamienić wokalistów na jakimś koncercie.
1: Ja spoko. Prawdziwie jedyny problem to to, że Kult gra 3 godziny.
0: No tak. No chyba, że jakiś festiwal, to krócej.
1: Troszkę krócej.
0: To krócej. Ja cały czas uważam, że to jest niezły pomysł, żeby panowie się kiedyś na jakimś festiwalu zamienili miejscami. Natomiast teraz w Radiu Złote Przeboje Budka Suflera.

0: Autopromocja.
1: Odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania są na wyciągnięcie ręki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Odpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Przedstawiamy praktyczne porady, praktycznie codziennie.
2: Przekonaj się na własne uszy. Włącz Radio Złote Przeboje jutro po 16:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na wiele.
10: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
11: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
12: Dobrze.
11: 15 zł.
12: Lepiej.
11: 20 zł.
12: Najlepiej. Na Orlenie?
11: Ciepło.
12: Z kuponami?
11: Cieplej.
12: W Orlen witaj.
13: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
14: Panie Pascalu, czego pan sobie życzy?
15: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
14: A, no to w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
17: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
18: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
19: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
20: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
21: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
22: Skoda.
23: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy. Wiesz, tak w moim stylu.
24: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
25: Marian, a po całym tygodniu pracy?
26: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
25: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
27: W Media Expert.
0: Możesz patrzeć z daleka albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
1: Nie ma co myśleć, że jutro poniedziałek, że trzeba wstać do szkoły czy też do pracy. Z Radiem Złote Przeboje zdecydowanie można przyjemnie spędzić tą resztkę weekendu, tym bardziej, że już teraz zespół Lady Punk, Mariusz Stelmaszczyk, kłaniam się.

0: to jest jedno z tych słów, które powinno się pojawiać najczęściej podczas weekendu, a więc relax w Radiu Złote Przeboje, a w Radiu Złote Przeboje również Ania Wyszkoni, która tak opowiada o sławie.
1: Bycie sławnym na każdym etapie jest trochę inaczej odczuwalne.
2: No, oczywiście, ale ten pierwszy moment.
1: Pamiętam taki moment, kiedy graliśmy jeszcze przed zespołem ONA, chyba w Jastrzębiu, i po koncercie rozdałam swoje pierwsze autografy i to był taki moment, kiedy poczułam, o wow, coś tu jest inaczej, tak jak mówisz. A potem jeszcze pamiętam, graliśmy w Wieluniu koncert, wyprzedany, po brzegi wypchane, po prostu wypchana sala. I pamiętam, że mnóstwo ludzi nie zmieściło się w sali, stali na zewnątrz i mieliśmy cały taki tour z lokalnym radiem, który zaczynał się rano. I to było niezwykłe, ponieważ to radio jakby nas śledziło, jeździło z nami, przemieszczało się, wiesz, na obiad, na próbę, potem na coś tam. I my tak jechaliśmy w tym busie z zespołem Łzy i tak myślimy sobie, kurczę, tak trochę jak papież jesteśmy. Chyba się nam udało. No był ten moment, kiedy poczuliśmy, że jest inaczej.
2: Tak. Wydaje mi się, że to jest bardzo urocze dla osoby, która to pierwszy raz odczuwa, że to jest takie... Wow, to jest takie ciekawe uczucie.
1: Oczywiście należy zachować w tym wszystkim pokorę, bo to może trwać bardzo krótko. To, że jestem na scenie od 30 lat, świadczy o tym, że konsekwentnie pracuję.
2: No,
1: i teraz też mogłabym powiedzieć, wiesz, ach, mogę już odcinać kupony i grać utwory, które ludzie już znają i
2: właściwie
1: na nie czekają. Ale ja chcę tworzyć dla samej siebie, dla moich najbliższych fanów, najwierniejszych, którzy czekają na nowe utwory, a jednocześnie chcę pracować, ponieważ to też prowokuje do samorozwoju i do właśnie zachowania takiej życiowej pokory, bo to wszystko nie jest mi dane
2: na zawsze.
1: I na zawsze.
0: Do Ani Wyszkoni jeszcze wrócimy, ale też jej posłuchamy w tej chwili. Bardzo proszę, dajcie głośniej. Z ciszą pośród czterech ścian.

0: Odrobina rockowej klasyki w Radiu Złote Przeboja, więc to i Rosanna, a w tej chwili Ania Wyszkoni opowiada o swoim koncercie życia.
1: No na pewno z takich niezwykłych koncertów, bo może do takiej trójki, zaliczyłabym koncert Prince'a. Byłam dwa razy na jego koncercie i jeden z nich był taki no, absolutnie powalający. W tej chwili uwielbiam zespół Mumford & Sons i byłam też kilka razy już na ich koncertach i zawsze to jest doskonałe przeżycie. Tym bardziej, że oni mają bardzo fajny taki, wiesz, fanbase, który doskonale potrafi się bawić. Ja na te koncerty jeżdżę sama i mimo, że teoretycznie jestem tam sama, w tym tłumie 20-tysięcznym, czy nawet więcej tych ludzi tam na tych koncertach jest, to czuję, że to jest jakaś taka, wiesz, fajna społeczność i wszyscy razem się bawią. Bardzo to jest fajne. Cieszę się, że zobaczyłam Gwen Stefani na żywo, Alicia Keys kilka razy.
0: To wiem, że byłaś fanką, bo jesteś fanką Alicia Keys.
1: Byłam ogromną, teraz troszkę mniej. Troszkę po prostu zmienił mi się
0: poszłaś dalej.
1: Flow muzyczny i jakoś tak właśnie wskoczyłam na taki folk, no nie wiem jak to określić, Mumford & Sons, Noah Kahan. Wiesz, to jest ten mój klimat.
0: A my z kolei teraz zaglądamy do lat 90. do 93., bo dokładnie 33 lata temu zespół Pet Shop Boys wydał krążek Very, a na nim pojawił się ten kawałek Go West.

0: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Nowy rok akademicki na wypasie?
2: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
3: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to Ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
11: Jak już robić coś po raz pierwszy w życiu, na przykład pokazać wszystko, co się ma najlepsze, to tylko w Kielcach. Egzotyczne zwierzęta po raz pierwszy w Kielcach. Już 27 września targi terrarystyczno-akwarystyczne, pokaz rasowych świnek morskich oraz wystawa zwierząt bezkręgowych. Najbardziej egzotyczne wydarzenie w okolicy. Targi Egzotyczne Zwierzęta. Już 27 września od 10 do 16. Mosir, Kielce, ulica Żytnia 1. egzotyczne-zwierzęta.pl.
12: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
13: No ja. Właśnie otwieram firmę.
12: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
13: To tak się da?
12: No ba.
14: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
15: Tanio, tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
17: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
16: No dobrze, a taki fajny prezent...
17: Na mediaexpert.pl.
16: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
17: Na mediaexpert.pl.
18: Włączamy!

0: Dobrze trafiliście i dobrze słyszycie podczas tego wieczoru, tak jest, niedzielnego wieczoru. Radio Złote Przeboje dla Was gra i w Radio Złote Przeboje również Justyna Steczkowska, która odpowiada na pytanie, co by robiła, gdyby nie muzyka.
1: Oj, wiele rzeczy. To nie jest tak, że jestem zafiksowana, że mogę tylko i wyłącznie być muzykiem. Oczywiście to mi sprawia największą frajdę, bo to jest moja pasja i obojętnie, czy byłabym gospodynią domową, czy pracowałabym w jakiejś korporacji, czy robiła jeszcze coś, bo na przykład tak ułożyłoby się moje życie, to i tak nie przestałabym śpiewać codziennie rano, kiedy wstaję i mam świetny humor i świeci słońce, to ja po prostu, dźwięki ze mnie same wypływają, to jest...
2: Muzyka daje radość.
1: Absolutnie. Wyobraź sobie dzień bez muzyki. W ogóle to jest niewyobrażalne dla nikogo, bo to jest po prostu niemożliwe. Można sobie wyobrazić dzień bez wiadomości, od razu wszyscy mielibyśmy mniej skołatane serce, natomiast bez muzyki trudno sobie wyobrazić chociaż jeden dzień.

0: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Ochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, podki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
2: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, pięciogwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
3: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: Reklama.
10: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
11: No to dzień dobry, no to cześć, no to zaczynamy magazyn Tydzień w Świętokrzyskiem na antenie Radia Złote Przeboje 93,2 FM. Kłaniam się nisko, Michał Pustuła. Oczywiście, jak zwykle o tej porze zapraszam. A zaczniemy sobie od spotkania z Magdą Tkaczyk, która przypomni nam najważniejsze wydarzenia minionych kilku dni, no minionego tygodnia po prostu, inaczej powiedzieć się nie da. Sprawdzimy, co najważniejszego działo się w poszczególnych dniach. Taki retrospektywny przegląd wydarzeń tygodnia będziemy mieć. Oprócz tego ja oczywiście zapraszam na pozostałe tematy, które dla Was przygotowałem. Odwiedzimy Muzeum Szybkowskich. Będziemy również u burmistrza Marcina Piszczka. Jeżeli czasu wystarczy, to zajrzymy także do Jędrzejowskiego Centrum Kultury. Być może odwiedzimy także Kielecki Teatr Tańca i Wojewodę Świętokrzyskiego. Oprócz tego nie zabraknie także stałych elementów naszych weekendowych spotkań, między innymi oprócz przeglądu wydarzeń tygodnia, będzie podsumowanie wiadomości sportowych, będzie coś związanego z ekologią, będzie trochę świętokrzyskich ciekawostek, no oczywiście nie zabraknie sportu, co jest grane, a na koniec kryminalne świętokrzyskie. Sporo tego, jak na jedną godzinę. W związku z tym zaczynamy.
10: Przegląd wydarzeń tygodnia w Świętokrzyskiem. Poniedziałek.
12: Magda Tkaczyk, zapraszam. Ponad 8 milionów złotych trafi na przebudowę Centrum Kultury w Jędrzejowie. Gmina otrzymała unijne dofinansowanie. W planach jest m.in. rozbudowa amfiteatru, termomodernizacja budynku oraz zakup nowych instrumentów muzycznych. Nie zwalniają tempa inwestycje w stolicy Świętokrzyskiego w Kielcach, tyle że drogowe. Miasto dostało blisko 3,5 miliona złotych na remont ulicy Radomskiej. Prace obejmą także zachodnią jezdnię ulicy Tarnowskiej.
10: Wtorek.
12: W Bobrzy zakończono rozbudowę odcinka ulicy Staszica oraz przebudowę mostu nad rzeką Bobrzą, mówi wojewoda świętokrzyski Józef Bryk.
13: Budujemy drogi, poprawa to jest bezpieczeństwa przede wszystkim, udrożnienie tych dróg, przepustowość i różne elementy drogi, czyli chodniki, przejścia dla pieszych i przede wszystkim ekologia.
12: Gmina Miedziana Góra na inwestycje dostała prawie 2 400 000 zł rządowej dotacji.
10: Środa.
12: Dwa potężne huki przypominające odgłosy wybuchów usłyszeli dziś rano mieszkańcy województwa świętokrzyskiego. Niepokojące dźwięki było słychać m.in. w okolicach Kielc, powiatu kieleckiego, Jędrzejowa czy Staszowa. Jest komunikat służb. Huk spowodowany był przelotem myśliwców. Poderwano je prewencyjnie w związku z kolejnym atakiem powietrznym Rosji na Ukrainę. A dziś pierwszy dzień jesieni. Są pytania, jaka będzie pogodowo. A specjaliści podpowiadają, jak się do niej przygotować. Można się zaszczepić przeciwko grypie, podpowiada świętokrzyski NFZ.
9: Z bezpłatnych szczepień mogą skorzystać dzieci i młodzież do 18 roku życia, seniorzy 65+, oraz ciężarne i kobiety w połogu.
12: Szczepionkę można przyjąć na przykład w aptekach. W regionie świętokrzyskim takich aptek jest 37, a listę można znaleźć na stronie pacjent.gov.pl. Tymczasem w stolicy świętokrzyskiego na stronie Kieleckiego Ratusza można znaleźć listę projektów w kieleckim budżecie obywatelskim. Dziś rusza głosowanie, jest 77 pomysłów.
10: Czwartek.
14: Blisko 20 tysięcy przejeżdżających pojazdów dziennie i niebezpieczne wypadki drogowe. Już niebawem w Górnie zbudowany zostanie chodnik, o który długo walczyli mieszkańcy miejscowości. Rozpoczęcie tej ważnej dla poprawy bezpieczeństwa inwestycji zapowiedział wojewoda świętokrzyski Józef Bryk.
15: Cała droga będzie przebudowana, czyli chodniki po jednej i po drugiej stronie. Będzie to połączenie od Targu do Radlina. Cały ten ciąg będzie przebudowany łącznie z chodnikami, przejazdami, oświetlenie, doświetlenie miejsc dla pieszych.
14: Zakończenie prac planowane jest na drugą połowę przyszłego roku. A tu już prace dawno się skończyły i Małogoszcz ma nowoczesną siedzibę biblioteki. Została oficjalnie otwarta. Placówka powstała za ponad 2 miliony 100 tysięcy złotych. Nowe miejsce do zabawy powstało z kolei w stolicy świętokrzyskiego. W okolicach Naruszewicza w Kielcach jest nowy plac zabaw zrealizowany w ramach budżetu obywatelskiego. Są huśtawki, piaskownice, ławki i stojak na rowery.
10: Piątek.
14: Coraz droższe tankowanie samochodów z silnikami diesla, lekki oddech, mogą za to złapać właściciele samochodów benzynowych. 95 nie podrożała i przez kilka dni powinno być stabilnie, mówi analityk rynku paliw Urszula Cieślak.
16: Co prawda jest jasna zapowiedź, że wojna w Iranie ma się skończyć w okolicach wyborów w Stanach Zjednoczonych, więc do listopada, ale to jest jednocześnie na tyle dużo czasu, że może się okazać, że będziemy płacić więcej.
14: Teraz na świętokrzyskich stacjach za benzynę płacimy średnio 7 zł i 94 grosze, za olej 9 zł i 1 grosz. Nie wysiadamy jeszcze z samochodu, ale teraz będzie o bezpieczeństwie, bo odblaskowe misie trafią do dzieci w całym województwie świętokrzyskim. Przekaże je specjalna strefa ekonomiczna Starachowice. Odblaski będą rozdawane przez policjantów podczas spotkań i akcji profilaktycznych. Takie działania prowadzą m.in. mundurowi w Jędrzejowie, którzy od początku września odwiedzają przedszkola i szkoły, przypominając najmłodszym zasady bezpiecznego poruszania się po drodze.
11: To był przypominajkowy, nasz całkowicie retrospektywny przegląd wydarzeń tygodnia, który przedstawiła nam na antenie Magda Tkaczyk. Dziękujemy bardzo. Ja natomiast już teraz chciałbym, żebyśmy również trochę o minionym tygodniu porozmawiali, również trochę o upływie czasu, również trochę o tym, co przed nami i co przyniesie nam jesień. No właśnie, jesień w tym tygodniu się rozpoczęła, no a jeżeli mamy tę astronomiczną, jeżeli mamy kalendarzową, to jak połączyć i kalendarz, i astronomię? Tylko i wyłącznie w jednym miejscu jest to możliwe. Zabieram Was na spotkanie z Janem Szybkowskim do Muzeum imienia Szybkowskich w Jędrzejowie. A rozmowę tę przeprowadziłem właśnie w pierwszy dzień jesieni.
10: Co słychać w świętokrzyskiem?
11: Mamy jesień. W tym roku przywitaliśmy ją w tym samym dniu. Mówimy tutaj o tej astronomicznej, kiedy rozpoczyna się również kalendarzowa. No i wchodzimy w takie obszary związane z kalendarzem, z czasem i z porami roku. A jeżeli tak, to odwiedzamy również Muzeum imienia Szybkowskich w Jędrzejowie, bo tam czas jest pojęciem wyjątkowym i na czas chyba wydaje mi się, że patrzy się zupełnie inaczej gdzie indziej. Żeby nie powiedzieć, że tam czas inaczej płynie, to za chwilkę sprawdzimy. Ze mną Jan Szybkowski, dyrektor muzeum. Witam, panie dyrektorze.
17: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
11: Panie dyrektorze, to jak to jest z tym czasem u was? U was faktycznie czas inaczej płynie i inaczej się na niego patrzy?
17: No czas myślę, że płynie tak samo, natomiast inaczej się na niego patrzy. No, na pewno jest możliwość lepiej się mu przyjrzeć i lepiej się nad nim zastanowić. Chociaż dzisiaj akurat możliwości są znacznie gorsze, bo jak wiadomo, zegary słoneczne pokazują czas tylko wtedy, kiedy na niebie świeci słońce, a dzisiaj mamy bardzo duże zachmurzenie. Wielka szkoda, ponieważ w związku z tym z równonocą jesienną, to jest jeden z tych dwóch dni w roku, równonoc jesienna i równonoc wiosenna, kiedy zegary słoneczne pokazują czas dokładnie tak jak na nowocześniejszych czasomierzach, ze względu na to, że i dzień i noc mają po 12 godzin. Nie trzeba stosować wtedy żadnych odliczeń, tylko wystarczy spojrzeć na którykolwiek zegar słoneczny, żeby wiedzieć, która aktualnie jest godzina. No, dzisiaj trzeba sobie mocno to wyobrażać ze względu na gęste chmury, które kłębią się nad Jędrzejowem.
11: To podobno cyklon Ulf tak sprawił, że takie zachmurzenie jest nad całym naszym regionem, nie tylko nad Jędrzejowem. Ale wróćmy do tego, co się u was dzieje. Panie dyrektorze, mam pytanie. Być może niektórych to pytanie zaskoczy. Myślę, że pana nie. Czy dużo już pestek jest na wystawie?
17: Tak, wystawa to pestka Mikołaja Kowalskiego to jedna z takich wystaw, które pozwalają przyjrzeć się czasowi jeszcze bardziej. I tutaj muszę powiedzieć, że jest to wystawa z serii Przypisy do mikrokosmosu. Taki projekt wieloletni, zaprojektowany przez Matyldę Prus i Stacha Szabłowskiego, znanych kuratorów z Warszawy. Taki projekt, który ma na celu organizację serii wystaw współczesnych artystek i artystów, którzy będą w tych wystawach nawiązywać jakoś do naszych zbiorów. Tacy artyści przyjeżdżają do nas na tygodniowe rezydencje, czyli na tygodniowe pobyty. Mają możliwość dokładnego zwiedzenia zarówno ekspozycji stałych, jak i magazynów. Dowiadują się wszystkiego o historii muzeum. Mogą oglądać i wyciągać co chcą, oczywiście pod nadzorem wykwalifikowanych pracowników. A następnie na podstawie tego, co zobaczyli, czego się dowiedzieli, co zrobiło na nich jakieś wrażenie, tworzą swoje własne projekty, których rezultatem jest wystawa. Dla nas jest to zawsze bardzo wielka niespodzianka, co z tego wyjdzie. Nie zawsze musi to być wystawa inspirowana czasem, ale w tym wypadku akurat tak jest. Ze względu na osobę artysty Mikołaja Kowalskiego, który mieszka i pracuje w Lublinie, studiował malarstwo na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, laureat wielu nagród, wystawiał swoje prace na kilkudziesięciu wystawach zbiorowych i kilku indywidualnych w kraju i za granicą. I to, czym się zajmuje w swojej twórczości, to jest na ogół w różny sposób pojmowany czas. Jeżeli chodzi o sposób jego wyrażania, jego działania, to jest on malarzem, ale też, ponieważ interesuje się bardzo przyrodą, więc takie motywy przyrodnicze też często się u niego pojawiają, jak również często robi takie dosyć skomplikowane elektroniczne instalacje, nieraz takie trochę pure nonsensowe i takie nonsensowne i takie absurdalne, wydawałoby się, a często dowcipne. Te wszystkie motywy znalazły się w naszej wystawie Topestka, do której takim kluczem była rezydencja, którą odbył w roku ubiegłym, w 2025. Bardzo żeśmy się zastanawiali, co z tego powstanie. Pamiętam, że pokazywałem wszystko dokładnie artyście. Artysta oczywiście poznał naszą kolekcję zegarów słonecznych i dawne mieszkanie Feliksa Przypkowskiego i tu zafascynowała go podręczna biblioteczka Feliksa Przypkowskiego. To jest taka biblioteczka, która nie zawiera jakichś szczególnie cennych starodruków czy bardzo rzadkich książek, ale oddaje ducha fascynacji odkryciami naukowymi przełomu XIX i XX wieku. To ja mówię zwiedzającym, że to jest taki podręczny internet. Taka tematyka książek jest bardzo szeroka. Ja pamiętam, że przyłapałem w pewnej chwili artystę na czytaniu książeczki pod tytułem Kleje i Kity. Ale książeczka, która ostatecznie bardzo go wciągnęła, to była taka książeczka wydana gdzieś na początku XX wieku, zatytułowana Metodyka wycieczek krajobrazowych.

0: a obok niej trzy wielkoformatowe obrazy, które są powiększonymi fragmentami tej torby, tego pozornie bezużytecznego, bezwartościowego przedmiotu, z odtworzonym fragmentem fotografii zamarzniętych owoców i faktury tejże torby.
1: A co dalej z historią tej właśnie rzeczonej, znalezionej torby, jak również i pestki, która jest motywem przewodnim na wystawie To pestka w Muzeum Przypkowskich w Jędrzejowie? O tym już za chwilę.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
1: To wracamy do Jędrzejowa. Wracamy przede wszystkim do Muzeum imienia Przypkowskich i do rozmowy z dyrektorem. Moim i waszym gościem jest Jan Przypkowski, a przypominam, że rozmawiamy przynajmniej do tej pory o wystawie To pestka, którą możemy oglądać jeszcze w muzeum i zdaje się, że przez jakiś czas również jeszcze będzie do naszej dyspozycji. No i wracamy również do tej wyjątkowej torby, która stała się przyczynkiem, czy też przyczółkiem do tego, żeby wystawa miała w Jędrzejowie właśnie taką formę.
0: Zabawne, że główne jędrzejowskie przeżycie Mikołaja Kowalskiego to jest właśnie pojawienie się w takim miejscu i znalezienie takiej torby. Ale to oczywiście nie wszystko, bo znalazły się tam też inne urządzenia, które w jakiś sposób odmierzają czas, nieraz taki skłaniający do refleksji, a nieraz taki właśnie górną sensowny, przez to zabawny. I tutaj zegar pestkowy, o którym pan redaktor wspomniał, jest właśnie takim urządzeniem. Skomplikowana machina wisząca na ścianie ze skomplikowanym układem elektronicznym podłączonym do szklanego słoja wypełnionego pestkami wiśni i co jakiś czas ten układ sprawia, że z tego słoja jedna pestka wypada na podłogę, a ich ilość jest pokazywana na elektronicznym wyświetlaczu. To pokazuje, ile czasu upłynęło już od otwarcia wystawy. Inną taką instalacją, gdzie też mamy do czynienia z upływem czasu, jest rajska jabłoń. I tutaj znowu nawiązanie do owoców, do przyrody. To potężna instalacja na środku sali, gdzie na szklanych płytach mamy ułożone ołowiane jabłuszka, a ze zbiornika na górze, pod sufitem, kapie powoli woda z octem, co sprawia, że te jabłuszka wykonane z ołowiu powoli się degradują i też widzimy, ile czasu upłynęło od otwarcia wystawy. Także dwa takie bardzo zabawne, absurdalne czasomierze, ale to jest jeszcze nie wszystko. W wystawie są też obecne podróże, motyw podróży w inny zaskakujący sposób. Otóż taka instalacja żółtlica, kubeczki po jogurtach, w których są sadzonki takiej rośliny ruderalnej, która jest rośliną wędrowną. Roślina, która jest bardzo odporna i przywędrowała do nas aż z Brazylii. Też jest to taki motyw podróżnika, tym razem podróżnika roślinnego. No, myślę, że wystawa jest bardzo ciekawa, skłaniająca do refleksji, nieoczywista, a jednocześnie bardzo mocno osadzona w motywie czasu i naszych zbiorach.
1: No, przyznam się panu szczerze, że ta historia o tych mirabelkach, które przyciągnęły artystę i ta znaleziona torba, która jest również na wystawie, to jest coś niesamowitego i gratuluję tej właśnie wystawy. Do kiedy ją będziemy mogli oglądać w muzeum?
0: No, wystawa jest przewidziana do 4 października. Nie wiem, czy ją przedłużymy, ale myślę, że prawdopodobnie wystawa będzie jednak przedłużona, chociażby dlatego, że chciałbym, aby obejrzeli ją uczniowie okolicznych szkół, a muszę powiedzieć, że podczas wakacji mieliśmy tutaj wolontariuszki i wolontariuszy z jędrzejowskich liceum, ale nie tylko, i z podstawówek również, którzy oprowadzali gości, którzy bardzo nam pomagali. Niektórzy mieli pierwszy raz taką okazję, żeby nieco dłużej pobyć w naszym muzeum. Bardzo im się to podobało i bardzo bym chciał, aby teraz pokazali oni swoim kolegom, tym, którzy w tym roku nie zdecydowali się na

0: wystąpienie do naszego wolontariatu, aby pokazali im i sami własnymi słowami opowiedzieli o tym, co robili, jak również pokazali swoim koleżankom i kolegom właśnie tę wystawę.
1: No, doskonały sposób na zachęcenie młodzieży również do tego, żeby muzeum odwiedzić. A poza tym to pamiętajmy, że po prostu wystawa jest arcyciekawa i to jest kolejny powód, dla którego warto do muzeum wstąpić i popatrzeć na tę ekspozycję. Panie dyrektorze, jeżeli już zaczęliśmy od jesieni, to proszę nam zdradzić trochę, jak ta jesień będzie wyglądać. No wiemy już, że macie plany przedłużenia wystawy. A co jeszcze dziać się będzie w Muzeum Szybkowskich?
0: No, mamy plany przedłużenia wystawy oczywiście, ale też mamy takie plany, które no, z punktu widzenia odwiedzających nas gości może nie są specjalnie interesujące, ale dla nas są interesujące bardzo, a są to różne remonty i takie delikatniejsze i takie poważniejsze. Mamy w planie wymianę pieca w kotłowni, co sprawi, że no, będzie można, będzie po prostu taniej, cieplej i sprawniej. Mamy też plany, żeby trochę odświeżyć pewne miejsca, które tego wymagają. No i generalnie przygotować muzeum tak, żeby każdy, kto do nas przyjdzie, czuł się w nim komfortowo.
1: No to do tych planów i do tych bieżących wydarzeń jeszcze będziemy sobie wracać. Jak na razie przypominamy, że wystawa Topestka trwa, na którą zapraszamy cały czas. A ja dziękuję za te wszystkie informacje. Powiem panu szczerze, że jestem ciekaw, zwłaszcza tego zegaru pestkowego i tego, ile tych pestek wiśni po całej wystawie będzie na liczniku. Obstawiamy tak mniej więcej, ile to może być?
0: No, trudno powiedzieć, ale warto przyjść i ocenić.
1: I zobaczyć naocznie o tym, co dzieje się w Muzeum imienia Szybkowskich w Jędrzejowie, opowiadał dyrektor Jan Szybkowski. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję również.
1: A ja już teraz chciałbym zachęcić was do tego, żebyście wyjątkowo wzięli wasze telefony komórkowe do ręki i zagłosowali w pewnym plebiscycie. Cuda Polski 2026. Trzy lokalizacje walczą właśnie o to miano. Które to lokalizacje? O tym za momencik na antenie.
2: Ranking Świętokrzyskiego.
1: A dziś powiemy sobie o pewnej rywalizacji, ważnej rywalizacji dla naszego województwa, ale również ważnej, myślę, że dla wszystkich, którzy na co dzień surfują w internetach wszelkiego rodzaju. Otóż, uwaga, uwaga, trwa rywalizacja o tytuł Cuda Polski 2026. Głosowanie trwa do 13 października. Tuż po tej dacie poznamy 16 zwycięskich miejsc, po jednym z każdego województwa. Swoje głosy można oddać pod adresem www.cudapolski.national-geographic.pl. Tam bez trudu wszystkie te lokalizacje z naszego województwa znajdziecie. A są aż trzy. Pierwsza to Zamek Ćmielów. To wyjątkowa atrakcja turystyczna naszego województwa, łącząca dziedzictwo historyczne z pasją do muzyki. Dzięki prowadzonym badaniom archeologicznym i pracom konserwatorskim dawne ruiny odzyskały swoje znaczenie, stając się nowoczesnym muzeum prezentującym zabytki odkryte na terenie zamku oraz historię regionu. Niezwykłym elementem ekspozycji jest galeria gitar i instrumentów muzycznych obejmująca setki unikatowych eksponatów oraz pamiątki związane z legendami światowej muzyki. Wyjątkową atmosferę miejsca podkreśla kolekcja płyt winylowych tworzących oryginalną aranżację wnętrz. Zamek stanowi interesujące położenie. Połączenie historii, kultury i sztuki, przyciągając zarówno miłośników zabytków, jak i fanów muzyki. Mamy jeszcze dwa miejsca w naszym regionie, na które koniecznie trzeba zagłosować. Pierwszy z nich to Park Kadzielnia. To jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli stolicy Świętokrzyskiego, czyli Kielc, ale również i wyjątkowa atrakcja przyrodnicza regionu Świętokrzyskiego. Powstał na terenie dawnego kamieniołomu, gdzie można podziwiać imponujące formacje skalne, jaskinie oraz ślady dawnego życia sprzed milionów lat. W centrum parku znajduje się rzecz jasna nowoczesny amfiteatr, w którym odbywają się koncerty i wydarzenia kulturalne. Kadzielnia łączy walory geologiczne, krajobrazowe i rekreacyjne, będąc ulubionym miejscem spacerów mieszkańców i turystów. No i jest jeszcze jedno miejsce w naszym regionie, na które można oddać głos. Rzeka Nida jest jedną z najpiękniejszych i najbardziej naturalnych rzek w Polsce, przepływająca przez malownicze tereny naszego województwa świętokrzyskiego. Jej spokojny nurt, liczne meandry oraz rozległe łąki i starorzecza tworzą unikalny krajobraz o wysokich walorach przyrodniczych. Rzeka stanowi doskonałe miejsce do organizacji spływów kajakowych, obserwacji ptaków i wypoczynku na łonie natury, ale również wykonywania oryginalnych i unikatowych zdjęć przyrody. Dolina Nidy jest również cennym obszarem chronionym, wyróżniającym się bogactwem roślin i zwierząt. Zachęcam Was do głosowania w plebiscycie i wyborze Cuda Polski 2026. Jak już mówiłem, czas na głosowanie jest do 13 października. Wiecie już, na co zagłosujecie? Bo ja tak.
2: Sprawdzam w Świętokrzyskiem.
1: Słuchajcie, moi kochani, nie wiem, czy wy również. Ja w miniony piątek dostałem bardzo ważną informację. Alert RCB, komunikat, który brzmiał tak. Woda w części gminy Chęciny, Morawica i Piekoszów, pochodząca z wodociągu Chęciny, nie nadaje się do spożycia. Śledź komunikaty Urzędu Miasta i Gminy. O co chodzi? No oczywiście chodzi o pewnego rodzaju zanieczyszczenie. W związku z tym apelujemy, żeby po prostu tej wody nie pić, nie spożywać i śledzić komunikaty. To naprawdę bardzo ważne. W związku z tym oczywiście apelujemy do Was o to, żeby postępować zgodnie z założeniami w tej właśnie sytuacji. My natomiast przechodzimy do dalszej części naszego dzisiejszego spotkania w magazynie Tydzień w Świętokrzyskiem. Byliśmy już w Muzeum Szybkowskich. Za nami również przegląd wydarzeń tygodnia. A co przed nami? No przed nami między innymi już za kilka sekund na antenie wizyta w Kieleckim Teatrze Tańca. A to dlatego, że Kielecki Teatr Tańca, można by powiedzieć, mówiąc kolokwialnie, że z kopyta rusza w sezonie artystycznym 2026-2027. A to dlatego, że szykują się już na początku sezonu aż dwie premiery. I właśnie o jednej z tych premier już za moment sobie porozmawiamy. Powiemy o spektaklu Wadium i o tym, o czym opowiada. Będą na antenie twórcy spektaklu, będzie choreograf, będzie dyrektor Kieleckiego Teatru Tańca, a więc same dobre wiadomości już za momencik na antenie nam się pojawią. Oprócz tego przypominam, że za kilka chwil spróbujemy także podsumować wiadomości sportowe minionych 7 dni. Powiemy sobie, nie ukrywając, w głównej mierze o piłce nożnej, bo co prawda trwa reprezentacyjna przerwa i mecze ligowe się nie odbywają, no ale przecież nie samą ekstraklasą człowiek żyje, są także wszelkiego rodzaju wydarzenia około boiskowe i o nich głównie sobie powiemy. Powiemy również o naprawdę dużych pieniądzach, jeżeli już jesteśmy przy temacie ekstraklasy, bo tak to właśnie wygląda i takie wiadomości także przyniósł nam miniony tydzień. No a oprócz tego będziemy także w lesie. I to dosłownie w lesie. Nie dlatego, że zbliżają się pierwsze w Jędrzejowie zawody dla grzybiarzy, ale dlatego, że świętokrzyska policja apeluje o nasze bezpieczeństwo w czasie wszelkiego rodzaju wypraw do lasu. Nie tylko tych ze zbieraniem grzybów, ale różnorakich. I o tym także sobie powiemy. Powiemy o takim specjalnym spocie, który został nagrany, wypuszczony w sieć. No i okazuje się, że cieszy się całkiem sporą popularnością. A dlaczego? Ano dlatego, że seniorzy wzięli w nim udział, a więc jeżeli jesteście ciekawi, to po prostu zostańcie z nami na 93 i 2 FM w magazynie Tydzień w Świętokrzyskiem.
2: Radio Złote Przewoje 93 i 2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
1: To zgodnie z zapowiedzią zaczniemy od tych wiadomości sportowych, piłkarskich i okołopiłkarskich.
2: Sportowe świętokrzyskie.
1: Piłka nożna. Po meczu z Rakowem Częstochowa, wygranym na Exwood Arenie 3-2, piłkarze Korony Kielce dostali trochę wolnego. Rozpoczęła się bowiem rekordowa, 3-tygodniowa przerwa reprezentacyjna. 6 zawodników kieleckiej drużyny wyjechało na zgrupowania swoich drużyn narodowych, no a pozostali trenują na miejscu. Z pierwszej drużyny Korony Kielce powołania do reprezentacji otrzymało 6 zawodników. To Konrad Ciszek, Daniel Bąk, Kamil Jakubczyk, Andrzej Lingr, Slobodan Rubezić, a także Kostas Sitoriu. Korona po rozegraniu 9 kolejek zajmuje 6 miejsce w tabeli z dorobkiem 15 punktów. Teraz trwa reprezentacyjna przerwa. Kolejny mecz kielecki zespół rozegra 11 października na wyjeździe z Pogonią Szczecin. Jego początek o godzinie 17.30. Ale to nie oznacza, że nie mamy żadnych innych informacji związanych z tą dyscypliną sportową. A wprost przeciwnie, te informacje napływają do nas cały czas i są to, trzeba przyznać, naprawdę dobre wiadomości. Mariusz Stępiński z Korony Kielce po raz pierwszy w tym sezonie znalazł się w 11 kolejki PKO BP Ekstraklasy. 31-letni napastnik został wyróżniony za występ w meczu 9 kolejki spotkań z Rakowem Częstochowa, wygranym, jak już mówiłem, 3-2 przez nasz zespół. A w tym właśnie meczu Mariusz Stępiński zdobył 2 bramki. Wychowanek Piasta Błaszki perfekcyjnie wykorzystał 2 rzuty karne. Piłkarz kieleckiego klubu ma już na koncie 6 trafień i razem z Ilią Szkurinem z GKS Katowice zajmuje 2 miejsce w klasyfikacji najskuteczniejszych strzelców PKO BP Ekstraklasy. Liderem z 8 golami jest Jordi Sanchez, obecnie grający w Pogoni Szczecin. Zostajemy przy piłce nożnej. Mecz 1/16 finału STS Pucharu Polski, w którym występująca w PKO BP Ekstraklasie Korona zmierzy się na stadionie przy ulicy Konwiktorskiej w Warszawie z pierwszoligową Polonią, zostanie rozegrany w czwartek 29 października o godzinie 17.30. To również wiadomość z minionego tygodnia. A my przypominamy, że w pierwszej rundzie turnieju 1000 drużyn podopieczni Jacka Zielińskiego wyeliminowali Widzew Łódź, wygrywając na stadionie przy Alei Piłsudskiego 1-0. Gola na wagę awansu strzelił Daniel Bąk. Czarne koszule również zwyciężyły na wyjeździe 1-0, pokonując trzecioligowego Górnika Polkowice po bramce Roberta Dadoka. No to jeszcze taka jedna informacja dotycząca Korony Kielce, a właściwie całej Ekstraklasy. Otóż w sezonie 2025-2026 kluby piłkarskie z naszej Ekstraklasy osiągnęły przychody w kwocie ponad 1,5 miliarda złotych. Tak wynika z raportu sporządzonego przez firmę Grant Thornton. A tym samym został pobity rekord z poprzedniej edycji, gdy ta suma wynosiła 1,27 miliarda złotych. W raporcie sporządzonym we współpracy z Ekstraklasą SA, czyli spółką prowadzącą rozgrywki najwyższej klasy oraz klubami, uwzględniono przychody z tytułu praw mediowych i marketingowych, wpływów z dnia meczowego, chodzi o sprzedaż biletów oraz catering, a także wpływów komercyjnych, na przykład sprzedaży gadżetów klubowych. Pod uwagę brano także transfery. Okazuje się, że najbardziej wzbogaciła się Legia Warszawa, która uzyskała 290,5 miliona złotych. Mistrz kraju Lech Poznań był pod tym względem drugi z wynikiem 248,4 miliona, ale zwyciężył w wyliczeniach nieuwzględniających transferów. Wzrosła także liczba kibiców, którzy oglądają mecze Ekstraklasy. Łącznie na stadionach pojawiło się ponad 4 miliony osób. Rok wcześniej było to 3,9 miliona. Wynika z tego, że średnio na meczu jest to 13,5 tysiąca. I tutaj również ciekawostka, bo najwyższą frekwencją może pochwalić się Lech Poznań. Na jego mecze przychodzi średnio 31 tysięcy widzów. Łącznie wpływy wszystkich klubów ze sprzedaży piłkarzy wynosiły 301 milionów złotych, to o 81 milionów więcej niż rok wcześniej, gdy padł rekord. Ponad 1/4 tej kwoty wypracowała Legia, na której konto z tego tytułu wpłynęło ponad 88 milionów złotych. Druga była Jagiellonia Biały Stok za swoich zawodników otrzymała prawie 75 milionów złotych. A jak w tym zestawieniu wygląda Korona? Otóż w ogólnym zestawieniu finansowym Korona Kielce plasuje się w dolnej części tabeli. Przychody ogółem kieleckiego klubu wynosiły 37 i prawie pół miliona złotych, co dało 15 miejsce w lidze. Całość tej kwoty stanowiły przychody z działalności podstawowej. Klub odnotował znakomite wpływy z transferów. Natomiast w strukturze kosztów Korony Kielce zastanawiać może wysoki udział wynagrodzeń, które osiągnęły poziom 84% przychodów ogółem, bo było to 31,3 miliona przy tych 37,5 milionach przychodu. Wskaźnik ten przekracza rekomendowany przez UEFA limit 70%. Na same pensje pierwszej drużyny wraz ze sztabem klub przeznaczył prawie 28,5 miliona złotych, na administrację 3 miliony, a na drugą drużynę i młodzież niecały milion złotych. W bilansie transferowym Korona zanotowała minus 9,2 miliona złotych.
2: Ciekawe świętokrzyskie.
1: Dziś o naszym bezpieczeństwie sobie porozmawiamy razem z policją, dlatego że, jak wiadomo, od kilku dni mamy jesień, a pierwsze dni jesieni to również dobra okazja ku temu, by przypomnieć o tym, jak być bezpiecznym grzybiarzem. Bo spacer po lesie to dla wielu z nas sposób na aktywny wypoczynek na łonie natury, jednak podczas wyprawy do lasu warto zadbać również o własne bezpieczeństwo. W trakcie leśnych wędrówek nie trudno stracić orientację i zgubić się w terenie. Każdego roku służby ratunkowe poszukują zagubionych grzybiarzy. O tym, o co warto zadbać, wybierając się do lasu, przypominali również i przypominają seniorzy z klubu Senior Plus w Ożarowie we współpracy z ożarowską policją w krótkim filmie profilaktycznym.
3: Dzisiaj grzybobranie jest bezpieczne, jeżeli pamiętamy o kilku prostych zasadach.
4: Zawsze zabieramy ze sobą telefon z naładowaną baterią.
5: Mówimy rodzinie, dokąd idziemy.
6: Ubieramy się tak, żebyśmy byli widoczni.
7: Kładamy ciepłe ubranie, bo w lesie może być chłodno.
8: Zabieramy coś do jedzenia i picia, najlepiej kanapki i termos.
9: A jeżeli ktoś bierze leki na stałe, to też do koszyka. A ja zawsze biorę odblask, bo mnie nawet dziki widzą.
1: Pamiętajmy o tym, że aby uniknąć przykrych sytuacji, należy pamiętać o kilku prostych, ale bardzo ważnych zasadach. Zabieramy ze sobą telefon komórkowy z naładowaną baterią, żeby w razie potrzeby móc się skontaktować z bliskimi lub wezwać pomoc. Jeżeli mamy taką możliwość, to nie wybieramy się do lasu w pojedynkę, a jeżeli tak robimy, to informujemy najbliższych, gdzie idziemy i o której planujemy powrót do domu. Wiadomo o tym, że dzieci i osoby starsze nie powinni sami wchodzić do lasu. Jeżeli nie znacie terenu, nie oddalajcie się zbytnio w głąb lasu. Warto być przygotowanym na zmienne warunki pogodowe, zabierając ze sobą m.in. płaszcz przeciwdeszczowy i odpowiednie obuwie, które powinno być podstawowym wyposażeniem każdego grzybiarza. Pamiętajcie również o tym, że gdy planujecie dłuższą wędrówkę, zabierzcie ze sobą coś do jedzenia i ciepły napój. Również warto mieć na uwadze to, żeby żeby mieć przy sobie choćby małą latarkę, elementy odblaskowe czy odzież w jasnych barwach, które mogą być pomocne w razie akcji poszukiwawczej. Zaplanujcie swój czas tak, aby w lesie nie zastał was zmrok, bo to może niestety pogorszyć naszą orientację w terenie. A jeżeli wybieracie się do lasu samochodem, to pozostawcie go w widocznym miejscu, aby nie padł łupem złodziei. Pamiętajcie również o zamknięciu okien i drzwi i nie pozostawiajcie w nim wartościowych przedmiotów. Co zrobić, kiedy zorientujemy się, że nie potrafimy wrócić do miejsca, z którego wyruszyliśmy? Przede wszystkim należy zachować spokój, bo stres nie jest dobrym sprzymierzeńcem. Jeżeli macie możliwość, dojdźcie do jakiejkolwiek drogi. Służby będą miały wówczas większą szansę na odnalezienie się i warto również skorzystać wtedy ze swojego naładowanego telefonu komórkowego i zadzwonić na numer 112, opowiedzieć dyspozytorowi o swojej sytuacji i pamiętać, aby nie czekać na zapadnięcie zmroku, bo to zdecydowanie utrudnia działania poszukiwawcze. Warto także rozejrzeć się za charakterystycznymi punktami, takimi na przykład jak ambony, drabiny, słupki oddziałowe z numerem, a niektóre urządzenia łowieckie mają również nadane numery, które są przypisane do konkretnych miejsc, gdzie zostały zlokalizowane. Przydatne w określeniu lokalizacji bywa również urządzenie specjalnie do tego służące. Bezpieczeństwo w lesie zależy w głównej mierze od nas samych. Dbajmy o siebie, ale również o środowisko naturalne, aby w dobrym stanie służyło nam jak najdłużej. A my wracamy do filmu przygotowanego przez seniorów z klubu Senior Plus w Ożarowie.
10: Halo, halo! Gdzie wy jesteście? O rany, zgubiłam się.
3: Jeśli się zgubisz, nie panikuj. Zostań w miejscu i dzwoń pod 112.
10: No dobra. Nie biegam, nie krzyczę, zadzwonię. 112 tak było. Halo, policja? Tu Danusia. Zgubiłam się. Jestem spokojna, siedzę pod dębem. Mam kanapki, mam leki, ciepło jestem ubrana i czekam.
3: I właśnie, tak to się robi.
10: Dziękuję bardzo.
3: Grzybobranie to świetna zabawa, ale pamiętajcie, bezpieczeństwo to podstawa.
10: Bo lepiej zgubić grzyba niż siebie.
1: I nie sposób się z tym nie zgodzić, bo lepiej zgubić grzyba niż siebie, tak, tak. To jest całkowita prawda. A my przechodzimy do dalszej części magazynu Tydzień w Świętokrzyskiem. Jak już mówiłem kilka minut temu, odwiedzamy Kielecki Teatr Tańca, który szykuje się do pierwszej w tym sezonie artystycznej premiery. O szczegółach na początku dyrektor KTT Elżbieta Pańtak.
11: Spektakl, premiera pod tytułem Wadium. Są z nami twórcy, choreograf Andrzej Kamaru, asystent choreografa, dramaturg pan Krystian Łysoń, tancerze, a przy okazji z funkcji inspektor baletu Kamil Zdańkowski i tancerka nasza, koryfejka Julia Domagalska. No i ja w swojej osobie chciałam otworzyć, przywitać Państwa bardzo serdecznie i w ogóle się cieszę, bo po przerwie wracamy z powrotem do pracy. Bardzo szybko to ta przerwa, ten okres urlopowy minął, ale my zawsze z radością wracamy, bo dużo ciekawych wyzwań przed nami. Powiem tylko, zanim przejdziemy do szczegółów, że już to premiera 9 października, a już 20 listopada następna premiera z programu Taniec Ministerialnego pod tytułem Noc w Chicago. Także dzieje się i będzie się bardzo dużo działo i również wraca na scenę, na naszą scenę Dziadek do Orzechu, z czego my również bardzo się cieszymy, że już możemy ten piękny spektakl pokazywać publiczności. Proszę Państwa, więc nie pozostaje mi nic innego, jak oddać głos artyście, twórcy, również libretta, bo jest to autorski spektakl. Pan Kamaru przystąpił do Open Callu, bo do tego projektu było kilku choreografów i zaciekawił nas swoim projektem, swoim spojrzeniem i można powiedzieć takimi relacjami między międzyludzkimi, które akurat nam się tutaj są potrzebne.
12: Jak powiedziałem, pani Elżbieta powiedziała, że spektakl nazywa się Wadzium. To jest takie stare polskie słowo. Jeśli się w tłumaczeniu takie na współczesny język, to jest kaucja. Zrobiliśmy jakiś pomysł z Krystianem razem. Robimy też spektakl już trzeci tydzień. Praca idzie dość tak intensywnie, w dość szybki okres. Mamy ułożyć 50-minutowy spektakl. Jest to spektakl o relacjach międzyludzkich, o systemie, w którym żyjemy, która jest, która będzie, która też była na pewno. Spektakl jest inspirowany książką Aldousa Huxleya.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
1: Wracamy do Wadium, wracamy do KTT, wracamy do twórców tego właśnie pierwszego w tym sezonie artystycznym spektaklu.
13: Uwielbiam pracować z Andrzejem, bo jesteśmy kompletnie dwójkiem różnych ludzi, którzy mają kompletnie inne spojrzenia. Nie jest to tak, że mamy, to działa na zasadzie synergii. Widzi jedną, słyszy muzykę, ja mam jakiś inny obraz, ja chcę opowiadać o czym innym, i to nam się łączy synergetycznie w coś, co stworzy pewną unikatową część, którą mam nadzieję Państwo będą mogli zobaczyć, też doświadczyć i może tak puknie delikatnie i może nie odpowie na pytanie, ale przynajmniej je zaszczepi, tak w jakich systemach kontroli żyjemy, jak bardzo ich bronimy. I jak bardzo poniekąd tego, że wiemy podskórnie, że coś nam szkodzi, bądź coś nie jest prawidłowe.
12: Albo prawidłowe, albo nieprawidłowe.
13: Dokładnie. I tak to wybieramy tylko dlatego, że tak jest. Może nie wygodniej, może nie prościej, ale tak bardzo potrzebujemy przynależności i grupy, że potrafimy zamknąć swoje własne oczy na swój własny osąd i podążać właśnie tą ścieżką.
12: Na scenie jednocześnie będzie 28 tancerzy. To jest dość duża grupa. I jak jest jakaś masa na scenie, to też warto zobaczyć, jak oni się przepływają, zamieniają się między innymi ludźmi. Też jak po prostu jakiś syntez się dzieje. Też między tancerzami KTT jest jeszcze szóstka zaproszonych tancerzy, czyli niezależni tancerzy. Też jakoś tak kombinujemy tak, żeby się oni byli i razem, i oddzielnie. I to wszystko współgrało. I ilustrujemy to wszystko przede wszystkim na widza, co oni też by chcieli od siebie powiedzieć. Czyli wkładamy nie tylko sens, co my wymyślamy w tym spektaklu, ale równocześnie szukamy jakichś pomysłów, żeby oni dali swoją relację i swoje jakieś międzyludzkie pojęcie.
14: Z perspektywy zespołu artystycznego dostaliśmy kolejną świetną okazję, dzięki Przestrzeniom Sztuki, na to, żeby spróbować z pracy z innym choreografem, zupełnie z innej bajki, ale niezwykle ciekawej bajki, i jesteśmy w stanie wchłonąć w jakiś sposób, inspirować się choreografem oraz dramaturgiem, którzy wrzucają nas na głęboką wodę w rzeczy, w których zazwyczaj nie wchodzimy, i jesteśmy w stanie to jakoś przez swoje ciała przełożyć i pokazać na scenie. Mamy też możliwość niezwykłą współpracować też z szóstką wspaniałych tancerzy niezależnych i też dzięki temu wymieniać się swoją energią. My dajemy coś im, wierzę, czerpiemy też coś od nich i dzięki temu mamy świetną syntezę, o której też mówili wcześniej panowie, gdzie możemy się po prostu wymieniać doświadczeniami oraz swoimi pomysłami, inspiracjami. No i oczywiście gdzieś tam staramy się logistycznie to wszystko połączyć, bo u nas w teatrze oczywiście dzieje się zawsze bardzo dużo. Jednocześnie, tak jak pani dyrektor wspomniała, wkrótce szykujemy kolejną premierę, jak i przywracamy na scenę z powrotem Dziadka do Orzechów.
15: To może jeszcze dodam, że właśnie tak jak specjalizujemy się w tańcu jazzowym, tak tutaj mamy możliwość poznać i taniec współczesny, może bardziej teatr tańca, mieć... współpracować ze sobą, widzieć swoją perspektywę tego spektaklu, ale też czuć oddziaływanie grupy i myślę też, że jak mamy możliwość spotkać choreografa, który ma inny warsztat, to jest to też bardzo rozwijające dla nas i w tych spektaklach, i w każdych kolejnych.
16: Takim naszym zadaniem w teatrze, który prowadzę od wielu lat z Grzegorzem Pańtakiem, zawsze był ten rozwój artystyczny tancerzy ważny. U nas pracowało naprawdę bardzo wielu, liczyłam kiedyś około 28 choreografów różnych, z różnych krajów. To nas bardzo cieszy, bo wtedy zespół artystyczny może się rozwijać. Nie szufladkujemy w jakimś jednym stylu. Oczywiście taniec jazzowy ma wiele różnych odsłon i taniec współczesny, więc nie szufladkujemy, a przez to, że tancerze rozwijają się i dotykają różnych, tak jak już powiedziałam, stylów tańca, różnych spojrzeń, to oni są zawsze może świeży albo coś nowego wnoszą i widz wtedy ciekawiej ogląda. To jest ogromna radość dla mnie jako dyrektora, że zespół wygląda inaczej w każdym ze spektakli. I to jest takie fajne, rozwijające. A chciałabym dodać, że Kielecki Teatr Tańca robił już, miał w swoim repertuarze spektakl o systemie w 2001 roku. Ja byłam choreografem Grzegorz Pańtak, to był spektakl. Dlaczego o tym wspominam? Bo muzykę do tego spektaklu pisał wspaniały, cudowny Kiniorski Włodek. To był spektakl Kali Yuga i właśnie tam mówiliśmy o systemie, o zniewoleniu, o urzędach, o tym, że człowiek musi się bardzo w wielu miejscach podporządkowywać. A dlaczego tak było? Bo to były pierwsze lata, jeszcze nie mieliśmy instytucji, to było jeszcze stowarzyszenie i przechodziliśmy ogromną mękę w transformacji teatru i to nas zainspirowało, więc myślę, że to będzie cudowna taka klamerka po tylu latach, po 25. Drugie spojrzenie, jak system nas tutaj traktuje i zniewala. Cieszy nas to, co powiedzieli tancerze, że mamy współpracę też z tancerzami niezależnymi, choć powiem, że tam wśród tych tancerzy są tancerze, którzy u nas się wychowali, u nas tańczyli. Ale miło, że wracają. Też nas to cieszy, że są głodni kontaktu z artystami z Kielickiego Teatru Tańca, czyli ze swoimi kolegami. Są zainteresowani, są ciekawi. I myślę, że coś fajnego, ciekawego wyjdzie. Chcielibyśmy, aby wszystkie spektakle, zresztą w przestrzeni, które produkujemy, aby były w repertuarze i tak też sobie życzę, żeby Wadium było w repertuarze Kielickiego Teatru Tańca i żeby było na tyle ciekawe, żeby zainteresuje widzów. My tak dzielimy swoje spektakle na spektakle, w którym chcielibyśmy, żeby się widz relaksował, odpoczął, żeby poczuł jakąś ulgę, spokój. Ale chyba najwięcej tych spektakli czy widowisk, które realizujemy, mamy taką chęć, aby widz wyszedł zadziwiony, zainteresowany, aby poczuł, że coś na tym spektaklu go poruszyło. Chcielibyśmy poruszać duszę.
2: Co jest grane w Świętokrzyskiem?
1: A zaczniemy sobie od niezwykłych niezwykłości, oczywiście wprost z regionu świętokrzyskiego, bo przecież nasz region pełen jest tajemnic, pełen jest legend, pełen jest opowieści i chyba nie ma miejscowości, w której jakaś legenda nie byłaby przekazywana z pokolenia na pokolenie. Oczywiście Prym wiedzie w tym okolice Świętego Krzyża, bądź też Nowa Słupia, bądź też Bieliny, bądź też Łysica, no ale są również inne miejscowości, które mogą legendami się pochwalić. I wyobraźcie sobie niezwykłą wystawę, przenoszącą nas w świat lokalnych legend, tajemniczych stworzeń i niezwykłych historii. Bestiariusz Buski właśnie powstaje w Busku Zdroju. To artystyczna opowieść inspirowana legendami związanymi z miastem i jego okolicami. Punktem wyjścia dla artysty stały się legendy buskie Franciszka Rusaka, regionalisty, historyka, etnografa, pisarza i miłośnika Buska Zdroju. Na 12 planszach możemy zobaczyć różne prace i oczywiście są to prace nawiązujące do tych buskich legend i buskich wierzeń. Jak podkreśla Dorota Górczyńska-Bacik, specjalista do spraw edukacji artystycznej w Buskiej Galerii Sztuka Villa Polonia, nie jest to dosłowne zilustrowanie legend. Artyści sięgają do ich świata i tworzą własną współczesną interpretację. Tworzą współczesny wizerunek bohaterów i motywów obecnych w buskich legendach. Wśród nich, między innymi, znajduje się Szczudlarz. utopiec zestawu niemieckiego, nurek, a także postacie i motywy związane z zimnymi wodami, Byczą Górą czy Kwiatkową Górą. Jedna z najbardziej niezwykłych opowieści dotyczy właśnie nurka, bo według legendy był to ogromny stwór przypominający wielkiego jaszczura. Miał mieszkać w podziemnych tunelach i wychodzić na powierzchnię tylko po to, by zdobyć pożywienie. Najbardziej upodobał sobie owce i cielęta. Mieszkańcy długo nie potrafili sobie z nim poradzić. Nurek był niezwykle czujny i kiedy tylko słyszał zbliżających się ludzi, uciekał i znikał w grzęzawisku. W końcu o pomoc poproszono rycerza, Dzierżka. Ten zdołał zranić potwora z kuszy, ale nurek uciekł i schował się w błocie. Nurka i inne istoty z lokalnych legend można obejrzeć od 27 września. Wernisaż w Buskiej Galerii Sztuki Villa Polonia. Nie zabraknie również dobrej muzyki, a wystawę będzie można oglądać do 27 października, a więc przez miesiąc. No nie wiem jak wy, ale ja postanowiłem przypomnieć sobie te buskie legendy. A z Buska wprost do Pińczowa, więc zostajemy na Poniedziu. Zabytkowe świeczniki oraz porcelana trafiły do zbiorów Regionalnego Muzeum w Pińczowie. Cenny dar przekazali Barbara i Witold Wrotek, polskie małżeństwo od lat mieszkające w Stanach Zjednoczonych. To uroczyste przekazanie eksponatów było jednym z obchodów 598. rocznicy lokacji Pińczowa, a odbyło się 18 września. Witold i Barbara Wrotek mieszkają w okolicach Bostonu, jednak od lat pielęgnują więź z Polską i jej dziedzictwem. Witold Wrotek kolekcjonuje przedmioty związane z historią naszego kraju. Szczególne miejsce w jego zbiorach zajmowały świeczniki, w tym wyroby warszawskich manufaktur i fabryk platerniczych z przełomu XIX i XX wieku. Piękne są to rzeczy. Oprócz świeczników został przekazany również porcelanowy kabaret, dekoracyjne naczynie, również z przełomu XIX i XX wieku, pochodzący ze śląskiej fabryki. Jak zwracano uwagę podczas uroczystości, podobne przedmioty były obecne zarówno w domach żydowskich, jak i chrześcijańskich. Ich dekoracje często nawiązywały do motywów roślinnych, zwierzęcych czy winorośli. A myślę, że po skatalogowaniu tych właśnie przekazanych przedmiotów będzie można zobaczyć je w Pińczowie, w Muzeum Regionalnym, więc zachęcamy i zapraszamy tym bardziej. No a już, jeżeli już jesteśmy przy tym, co można zobaczyć, to proszę bardzo, zaglądamy do BWA w Sandomierzu. Nad martwym skrapla się życie. To tytuł najnowszej wystawy w BWA. Swoje prace prezentuje łódzki artysta Piotr Pasiewicz. To malarstwo, fotografia, grafika oraz obiekty. Te ostatnie zwracają na siebie szczególną uwagę i są dopełnieniem abstrakcyjnych obrazów, a obiekty przypominają rzeźby, są zrobione z gipsu i pomalowane emalią. Wystawę będzie można oglądać do 18 października.
2: Kryminalne świętokrzyskie.
1: A z dzisiejszą historią kryminalną wybieramy się do Pińczowa. Do zdarzenia doszło w minionym tygodniu z samego rana. Na jednej z ulic miasta dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Pińczowie otrzymał zgłoszenie o mężczyźnie, który miał skakać po zaparkowanych samochodach, a także dobijać się do jednego ze sklepów. Na miejsce został skierowany patrol policji. Początkowo funkcjonariusze nie zastali nikogo przy zaparkowanych pojazdach. Policjanci zauważyli jednak, że wewnątrz pobliskiego sklepu znajdują się dwie osoby. Przez witrynę sklepową dostrzegli, że jeden z mężczyzn zachowuje się agresywnie. Kopnięciami i uderzeniami pięści niszczył sklepowe półki. Sytuacja była dynamiczna. Ekspedientka wybiegła ze sklepu, a policjanci natychmiast weszli do środka. Nie było czasu na negocjacje. Funkcjonariusze szybko obezwładnili 29-latka. Jak się okazało, mężczyzna znajdował się pod wpływem alkoholu. Badanie wykazało ponad 1,5 promila. W trakcie interwencji ustalono również, że uszkodzony został jeden z zaparkowanych samochodów. Właściciel pojazdu oszacował straty na blisko 2000 zł. W związku z uszkodzeniem samochodu przyjęto zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Mężczyzna został zatrzymany i spędził jakiś czas w policyjnym areszcie. Po jego wytrzeźwieniu policjanci ci szczegółowo wyjaśnili okoliczności zdarzenia i zakres wyrządzonych szkód. Za swoje zachowanie mężczyzna odpowie przed sądem. I tą wiadomością kryminalną kończymy nasze dzisiejsze spotkanie w tej godzinie w magazynie Tydzień w Świętokrzyskiem. Dzięki za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia. Michał Pustuła. Cześć.
2: Radio Złote Przewoje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
17: Radio Złote Przewoje.
2: To jest Radio Złote Przewoje.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: Reklama.
3: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
4: Zaczynamy magazyn Tydzień w Świętokrzyskiem na antenie Radia Złote Przeboje 93,2 FM. Michał Pustuła, kłaniam się jak zwykle nisko i oczywiście bardzo serdecznie zapraszam na nasze dzisiejsze spotkanie, które zaczniemy sobie od przeglądu wydarzeń tygodnia, retrospektywnego przeglądu wydarzeń tygodnia w wykonaniu Magdy Tkaczyk już za momencik na antenie, a później przeniesiemy się wprost do wojewody świętokrzyskiego. W miniony piątek wojewoda Józef Bryk wraz ze świętokrzyskimi strażakami mówił o bezpieczeństwie i o ewentualnych ewakuacjach. Jak się zachować w takich sytuacjach? Myślę, że każdy powinien taką wiedzę sobie przyswoić i ją po prostu mieć z tyłu głowy. Oczywiście życzylibyśmy sobie, żeby ta wiedza nigdy nam się nie przydała, ale jak wiemy, żyjemy w naprawdę ciężkich czasach i trudnych czasach i nie wiadomo, co może przynieść przyszły tydzień, czy też przyszły miesiąc, a więc ja tym bardziej zachęcam Was do tego, żebyście zostali z nami i posłuchali tego wszystkiego uważnie. Oprócz tego odwiedzimy także burmistrza Jędrzejowa. Moim i Waszym gościem będzie Marcin Piszczek. Będziemy mówić m.in. o kolei w Jędrzejowie. Oprócz tego nie zabraknie także stałych elementów naszego weekendowego spotkania. Będzie sport, będzie co jest grane, będzie kryminalne świętokrzyskie. Powiemy sobie o pewnym internetowym głosowaniu. No i powiemy jeszcze o bardzo ciekawej sprawie, a mianowicie będziemy mówić o grzybiarzach i o pewnym spocie, który został wyprodukowany przez seniorów, a także świętokrzyską policję. Koniecznie zostańcie z nami.
3: Przegląd wydarzeń tygodnia w Świętokrzyskiem. Poniedziałek.
5: Magda Tkaczyk, zapraszam. Trwa ustalanie przyczyn wypadku, w którym uczestniczyła córka byłego prezydenta Andrzeja Dudy. Echo Dnia napisało, że 31-latka na kieleckim odcinku ekspresowej siódemki uderzyła samochodem w bariery. Trafiła do szpitala, ale na szczęście nic poważnego się jej nie stało i opuściła go po północy. Pozostajemy na drogach, bo policjanci, m.in. w Jędrzejowie, prowadzą działania pod hasłem Bezpieczna droga do szkoły. Funkcjonariusze odwiedzają przedszkola i szkoły na terenie powiatu jędrzejowskiego, przypominając najmłodszym zasady bezpiecznego poruszania się po jezdni.
3: Wtorek.
5: Świętokrzyskie szpitale czekają na pieniądze z NFZ. Chodzi o ponad 130 milionów złotych za nadwykonania. Fundusz zapewnia, że na bieżąco rozlicza świadczenie na podstawie umów i do wysokości kwot w nich określonych, a wartość miesięcznej transzy to ponad 338 milionów złotych. No to teraz też o pieniądzach, bo jazda autem coraz bardziej drenuje portfele. Pierwszy raz średnia cena diesla w Polsce wynosi 9 zł. Barierę 8 zł za litr może przekroczyć też średnia cena 95, mówi wiceminister aktywów państwowych Grzegorz Wrona.
6: Nie brakuje paliwa, ale jego cena jest zdecydowanie nieakceptowalna.
5: Teraz średnio w Świętokrzyskim za litr benzyny trzeba zapłacić 7 zł i 63 grosze 9 zł za olej.
3: Środa.
5: Nowe napędy i systemy informacji w pociągach Polregio, które mają kursować w województwie świętokrzyskim. Przewoźnik podpisał umowę na modernizację składów na ponad 6 milionów złotych. Pasażerowie mają zyskać dostęp do sieci Wi-Fi, a pociągi zostaną wyposażone w moduły GPS, ułatwiające lokalizację pojazdów. Tymczasem pogoda krzyżuje plany drogowców, którzy czekają z kolejnym etapem prac na 74 w Kielcach. Nowa organizacja ruchu na ulicy Łódzkiej zacznie obowiązywać od soboty. Nowa jest też pora roku. Dziś pierwszy dzień jesieni i w regionie świętokrzyskim jesienna też pogoda. Zdążyło popadać nie tylko w Kielcach, także na przykład w Jędrzejowie. W niedzielę jednak nastąpi przełom, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
7: Temperatura maksymalna mogłaby się okresami zbliżać do nawet 20
2: 24-25 stopni, ale to jest taki scenariusz bardzo optymistyczny.
3: Czwartek.
5: Są pieniądze na usuwanie szkodliwego azbestu w Jędrzejowie. Fundusz Ochrony Środowiska na ten rok dał na to 40 tysięcy złotych dotacji. Cały program na terenie gminy potrwa do 2032 roku. A ponad 15 600 000 złotych jest z Unii Europejskiej na rozwój Geoparku Świętokrzyskiego. Nowe atrakcje turystyczne powstaną na terenie 4 gmin i zmodernizowana zostanie Muzealna Izba Górnictwa w Miedziance w gminie Chęciny. Na terenie gminy Piekoszów powstanie sala geologiczna w Rykoszynie. W Zajączkowie plenerowe miejsce edukacji, z kolei w Morawicy centrum tradycji. Wartość całego projektu to blisko 40 milionów złotych.
3: Piątek.
5: Na świętokrzyskie pola, łąki i lasy z samolotów są zrzucane szczepionki dla lisów. To jesienna akcja przeciwko wściekliźnie. Potrwa do środy, mówi Jaromir Kobos ze Świętokrzyskiego Inspektoratu Weterynarii.
7: Ona polega po prostu na zrzucie szczepionki, takich przynęt, to są takie w formie takich kosteczek, z samolotów na pola, łąki i lasy, tam gdzie przebywają, tam gdzie żyją lisy wolnożyjące.
5: Jest apel, by szczepionek nie dotykać, bo będą omijane przez lisy. Jest też apel o ostrożność w lesie, bo mamy jesień i szybko zapada zmrok. Dlatego policjanci apelują, by mieć przy sobie naładowany telefon i latarkę. Jak bardzo jest to ważne, przekonała się 75-latka, która zgubiła się podczas grzybobrania w gminie Łączna. Świętokrzyskie służby szukały jej 2 dni. Na szczęście została odnaleziona i przekazana pod opiekę. A skoro mówiliśmy o grzybach, to warto przypomnieć o zbliżających się pierwszych jędrzejowskich zawodach w grzybobraniu. Będą za tydzień, w sobotę.
4: A propos grzybobrania, ale najpierw ważna informacja, przegląd wydarzeń tygodnia przedstawiła Magda Tkaczyk. I teraz a propos grzybobrania, to do tematu grzybów i bezpiecznego zachowania w lesie, również na tych przyszłotygodniowych zawodach jędrzejowskich, czyli pierwszych mistrzostwach grzybiarzy i zbieraczy, będziemy sobie mówić już za kilka chwil. Najpierw jednak chciałbym, żebyśmy przenieśli się i przypomnieli sobie wydarzenia z minionego piątku. Wojewoda Józef Bryk zwołał specjalną konferencję prasową. Na tej konferencji mowa była m.in. o naszym bezpieczeństwie. A cóż, to mi tutaj za dźwięki się włączyły jakieś. W związku z tym my także do tego apelu dotyczącego bezpieczeństwa się przyłączamy. O zasadach ewakuacji ludności w przypadku zagrożenia, sposobach alarmowania oraz miejscach schronienia właśnie rozmawiano podczas briefingu prasowego wojewody Józefa Bryka. To ważne dla bezpieczeństwa mieszkańców zagadnienia, ściśle związane z obowiązującą uchwałą o ochronie ludności i obronie cywilnej. No to ja znikam z anteny. Na antenie pojawia się najpierw wojewoda Józef Bryk, a następnie kilka słów na temat naszego bezpieczeństwa powie gość tego właśnie briefingu prasowego z Państwowej Straży Pożarnej, brygadier Michał Jankowski, zastępca świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego.
8: Szanowni Państwo, powiemy sobie krótko o planach ewakuacji. Mamy dużo pytań, w związku z tym opowiemy dzisiaj. Plan ewakuacji jest to część ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, wprowadzony równocześnie z ustawą. Te plany ewakuacyjne do tej pory zupełnie wyglądały inaczej. Teraz po wprowadzeniu ustawy zawierają takie części, które przytoczę w punktach, co tam w tym planie jest. Ten plan ewakuacji może być wprowadzony w 4 w zasadzie sytuacjach. Jest to zagrożenie klęską żywiołową, jest to wprowadzenie stanu klęski żywiołowej, zagrożenie wojenne i wprowadzenie stanu wojennego. Czyli w zależności od tej sytuacji są podejmowane decyzje na poziomie teraz. I zaczynamy od tego decyzyjności oddolna, czyli zaczynamy od wójtów, burmistrzów, czyli na poziomie gmin. Jeżeli sytuacja jest na terenie kilku gmin, jest to zakres już starosty. Jeżeli jeszcze większa jest, dotyczy to kilku powiatów, są to kompetencje wojewody, a później kraju, czyli premiera. Co ten plan ewakuacji zawiera? Oczywiście liczbę ewakuowanych przede wszystkim osób, które zamierzamy przemieścić. Są środki transportu, jakim środkiem transportu przemieszczamy te osoby, jaką trasą, miejsce docelowe, I jeszcze jest przede wszystkim sposób ogłoszenia tej ewakuacji. Te sposoby, o tych sposobach powiemy sobie później przy sposobach alarmowania, one są bardzo, bardzo podobne. To ogólnie na ten temat tego planu, on jest ogólnie dostępny, jest pewne elementy miały być zastrzeżone, ale nie są. Czy te plany ogólne są dostępne na tych poziomach, tak jak mówiliśmy, na poziomie wójta, burmistrza, na poziomie starosty, na poziomie wojewody również i krajowe. Tak, możemy powiedzieć, częściowo, jak powiedziałem wcześniej, mogą być miejscowe dotyczące pewnej sytuacji. Zacznijmy od wprowadzenia tej klęski żywiołowej, czyli pojawienia się zagrożenia. Dotyczyć to może małego obszaru, dlatego decyduje o tym wójt, burmistrz. Natomiast już po wystąpieniu klęski żywiołowej to są sytuacje, kiedy na przykład po burzy następuje jakaś powódź, czyli przerwanie tamy albo zebrane wody zalewają, czyli już jest po zdarzeniu, wprowadzamy ten plan ewakuacji. W przypadku zagrożeń wojennych, jeżeli są, szanowni państwo, trzeba sobie powiedzieć szczerze, że jakby zagrożenia stanu wojennego, czyli agresji zbrojnej, nie ma u nas i nie wystąpi taki stan. Prawdopodobnie jesteśmy w NATO, jest artykuł 5. My możemy zagrożeni być pewnymi elementami wojny hybrydowej, które się zdarzają. Tak przytoczę jakiś zabłąkany dron, czy jakiś tam pocisk, który się przedostał przez granicę i z takimi skutkami możemy się stykać. Natomiast zagrożenia wojennego póki co u nas nie ma. Chcąc uspokoić jeszcze sytuację, bo się pojawiają w naszej przestrzeni medialnej różne sygnały na temat samolotów, które się pojawiały na naszym terenie. Szanowni państwo, to jest kontrolowane. Są te przeloty, to są przeloty na tereny województwa podkarpackiego i lubelskiego, ale to są kontrolowane przez wojsko. Nie dotyczy to naszego województwa. Tym steruje wojsko. Sytuacja jest pod pełną kontrolą. To teraz kilka słów na temat alarmowania, które przedstawi komendant Michał Jankowski, ale trzeba wiedzieć, jak odróżnić sygnały, jak przeczytać informacje o tym sygnale, czego dotyczy i jak się zachować. I kolejny taki punkt, który ostatnio jest bardzo głośny, to są punkty schronienia. Mamy ich w województwie ponad 2000. Wskazywały to właściciele, w zasadzie włodarze, czyli gmin, burmistrzowie, wójtowie, starostowie, na poziomie województwa również. Jest ich 2005. Jest aplikacja specjalna, gdzie się ukryć, ale o tym wszystkim opowie i przedstawi państwu Michał Jankowski. Bardzo proszę.
9: Witam państwa bardzo serdecznie. Zacznijmy od tego, że pierwsze informacje o jakichś zagrożeniach, które mogą mieć miejsce u nas w kraju, to jest poprzez aplikację Regionalnego Systemu Ostrzegania RSO i także SMS Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. To są dwa takie podstawowe źródła informacji, z których możemy się dowiedzieć o jakimś zagrożeniu. Kolejnym zagrożeniem to jest już uruchamianie syren alarmowych i tutaj mamy dwa rodzaje sygnałów. 3-minutowy modulowany to jest sygnał o alarmie, a sygnał ciągły 3-minutowy to jest odwołanie tego zagrożenia. I tutaj jeżeli dostaniemy właśnie takie komunikaty, czy to poprzez RSO, czy SMS, czy właśnie zaczną wyć syreny, powinniśmy właśnie sprawdzić w mediach,

0: Właśnie rzeczonej znalezionej torby, jak również i pestki, która jest motywem przewodnim na wystawie To pestka w Muzeum Przybkowskiej w Jędrzejowie. O tym już za chwilę.
1: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
0: To wracamy do Jędrzejowa. Wracamy przede wszystkim do Muzeum imienia Przybkowskich i do rozmowy z dyrektorem. Moim i waszym gościem jest Jan Przybkowski, a przypominam, że rozmawiamy przynajmniej do tej pory o wystawie To pestka, którą możemy oglądać jeszcze w muzeum i zdaje się, że przez jakiś czas również jeszcze będzie do naszej dyspozycji. No i wracamy również do tej wyjątkowej torby, która stała się przyczynkiem, czy też przyczółkiem do tego, żeby wystawa miała w Jędrzejowie właśnie taką formę.
2: Zabawne, że główne jędrzejowskie przeżycie Mikołaja Kowalskiego to jest właśnie pojawienie się w takim miejscu i znalezienie takiej torby. Ale to oczywiście nie wszystko, bo znalazły się tam też inne urządzenia, które w jakiś sposób odmierzają czas, nieraz taki no, skłaniający do refleksji, a nieraz taki właśnie turną sensowny, przez to zabawny. I tutaj zegar pestkowy, o którym pan redaktor wspomniał, jest właśnie takim urządzeniem. Skomplikowana machina wisząca na ścianie ze skomplikowanym układem elektronicznym podłączonym do szklanego słoja wypełnionego pestkami wiśni i co jakiś czas ten układ sprawia, że z tego słoja jedna pestka wypada na podłogę, a ich ilość jest pokazywana na elektronicznym wyświetlaczu. To pokazuje, ile czasu upłynęło już od otwarcia wystawy. Inną taką instalacją, gdzie też mamy do czynienia z upływem czasu, jest rajska jabłoń. I tutaj znowu nawiązanie do owoców, do przyrody. To potężna instalacja na środku sali, gdzie na szklanych płytach mamy ułożone ołowiane jabłuszka, a ze zbiornika na górze, nad podsufitem, kapie powoli woda z octem, co sprawia, że te jabłuszka wykonane z ołowiu powoli się degradują i też widzimy, ile czasu upłynęło od otwarcia wystawy. Także dwa takie bardzo zabawne, absurdalne czasomierze, ale to jest jeszcze nie wszystko. W wystawie są też obecne podróże, motyw podróży w inny zaskakujący sposób. Otóż taka instalacja żółtlica, kubeczki po jogurtach, w których są sadzonki takiej rośliny ruderalnej, która jest rośliną wędrowną. Roślina, która jest bardzo odporna i przywędrowała do nas aż z Brazylii. Też jest to taki motyw podróżnika, tym razem podróżnika roślinnego. No, myślę, że wystawa jest bardzo ciekawa, skłaniająca do refleksji, nieoczywista, a jednocześnie bardzo mocno osadzona w motywie czasu i naszych zbiorach.
0: No, przyznam się panu szczerze, że ta historia o tych mirabelkach, które przyciągnęły artystę i ta znaleziona torba, która jest również na wystawie, to jest coś niesamowitego i gratuluję tej właśnie wystawy. Do kiedy ją będziemy mogli oglądać w muzeum?
2: No, wystawa jest przewidziana do 4 października. Nie wiem, czy ją przedłużymy, ale myślę, że prawdopodobnie wystawa będzie jednak przedłużona, chociażby dlatego, że chciałbym, aby obejrzeli ją uczniowie okolicznych szkół, a muszę powiedzieć, że podczas wakacji mieliśmy tutaj wolontariuszki i wolontariuszy z jędrzejowskich liceum, ale nie tylko, i z podstawówek również, którzy oprowadzali gości, którzy bardzo nam pomagali. Niektórzy mieli pierwszy raz taką okazję, żeby nieco dłużej pobyć w naszym muzeum. Bardzo im się to podobało i bardzo bym chciał, aby teraz pokazali oni swoim kolegom, tym, którzy w tym roku nie zdecydowali się na przystąpienie do naszego wolontariatu, aby pokazali im, i sami własnymi słowami opowiedzieli o tym, co robili, jak również pokazali swoim koleżankom i kolegom właśnie tę wystawę.
0: No, doskonały sposób na zachęcenie młodzieży również do tego, żeby muzeum odwiedzić. A poza tym to pamiętajmy, że po prostu wystawa jest arcyciekawa i to jest kolejny powód, dla którego warto do muzeum.

0: Muzeum wstąpić i popatrzeć na tę ekspozycję. Panie dyrektorze, jeżeli już zaczęliśmy od jesieni, to proszę nam zdradzić trochę, jak ta jesień będzie wyglądać. No wiemy już, że macie plany przedłużenia wystawy. A co jeszcze dziać się będzie w Muzeum Szybkowskich?
1: No, mamy plany przedłużenia wystawy oczywiście, ale też mamy takie plany, które no, z punktu widzenia odwiedzających nas gości może nie są specjalnie interesujące, ale dla nas są interesujące bardzo, a są to różne remonty i takie delikatniejsze i takie poważniejsze. Mamy w planie wymianę pieca w kotłowni, co sprawi, że no, będzie po prostu taniej, cieplej i sprawniej. Mamy też plany, żeby trochę odświeżyć pewne miejsca, które tego wymagają. No i generalnie przygotować muzeum tak, żeby każdy, kto do nas przyjdzie, czuł się w nim komfortowo.
0: No to do tych planów i do tych bieżących wydarzeń jeszcze będziemy sobie wracać. Jak na razie przypominamy, że wystawa Topestka trwa, na którą zapraszamy cały czas. A ja dziękuję za te wszystkie informacje. Powiem panu szczerze, że jestem ciekaw, zwłaszcza tego zegaru pestkowego i tego, ile tych pestek wiśni po całej wystawie będzie na liczniku. Obstawiamy tak mniej więcej, ile to może być?
1: No, trudno powiedzieć, ale no, warto przyjść i ocenić.
0: I zobaczyć naocznie o tym, co dzieje się w Muzeum imienia Szybkowskich w Jędrzejowie, opowiadał dyrektor Jan Szybkowski. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję również.
0: A ja już teraz chciałbym zachęcić was do tego, żebyście wyjątkowo wzięli wasze telefony komórkowe do ręki i zagłosowali w pewnym plebiscycie. Cuda Polski 2026. Trzy lokalizacje walczą właśnie o to miano. Które to lokalizacje? O tym za momencik na antenie.
2: Ranking Świętokrzyskiego.
0: A dziś powiemy sobie o pewnej rywalizacji, ważnej rywalizacji dla naszego województwa, ale również ważnej, myślę, że dla wszystkich, którzy na co dzień surfują w internetach wszelkiego rodzaju. Otóż, uwaga, uwaga, trwa rywalizacja o tytuł Cuda Polski 2026. Głosowanie trwa do 13 października. Tuż po tej dacie poznamy 16 zwycięskich miejsc, po jednym z każdego województwa. Swoje głosy można oddać pod adresem www.cudapolski.national-geographic.pl. Tam bez trudu wszystkie te lokalizacje z naszego województwa znajdziecie. A są aż trzy. Pierwsza to Zamek Ćmielów. To wyjątkowa atrakcja turystyczna naszego województwa, łącząca dziedzictwo historyczne z pasją do muzyki. Dzięki prowadzonym badaniom archeologicznym i pracom konserwatorskim dawne ruiny odzyskały swoje znaczenie, stając się nowoczesnym muzeum prezentującym zabytki odkryte na terenie zamku oraz historię regionu. Niezwykłym elementem ekspozycji jest galeria gitar i instrumentów muzycznych obejmująca setki unikatowych eksponatów oraz pamiątki związane z legendami światowej muzyki. Wyjątkową atmosferę miejsca podkreśla kolekcja płyt winylowych tworzących oryginalną aranżację wnętrz. Zamek stanowi interesujące położenie. Połączenie historii, kultury i sztuki, przyciągając zarówno miłośników zabytków, jak i fanów muzyki. Mamy jeszcze dwa miejsca w naszym regionie, na które koniecznie trzeba zagłosować. Pierwszy z nich to Park Kadzielnia. To jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli stolicy Świętokrzyskiego, czyli Kielc, ale również i wyjątkowa atrakcja przyrodnicza regionu Świętokrzyskiego. Powstał na terenie dawnego kamieniołomu, gdzie można podziwiać imponujące formacje skalne, jaskinie oraz ślady dawnego życia sprzed milionów lat. W centrum parku znajduje się rzecz jasna nowoczesny amfiteatr, w którym odbywają się koncerty i wydarzenia kulturalne. Kadzielnia łączy walory geologiczne, krajobrazowe i rekreacyjne, będąc ulubionym miejscem spacerów mieszkańców i turystów. No i jest jeszcze jedno miejsce w naszym regionie, na które można oddać głos. Rzeka Nida. Jest jedną z najpiękniejszych i najbardziej naturalnych rzek w Polsce, przepływająca przez malownicze tereny naszego województwa świętokrzyskiego. Jej spokojny nurt, liczne meandry oraz rozległe łąki i starorzecza tworzą unikalny krajobraz o wysokich walorach przyrodniczych. Rzeka stanowi doskonałe miejsce do organizacji spływów kajakowych, obserwacji ptaków i wypoczynku na łonie natury, ale również wykonywania oryginalnych i unikatowych zdjęć przyrody. Dolina Nidy jest również cennym obszarem chronionym, wyróżniającym się bogactwem roślin i zwierząt. Zachęcam Was do głosowania w plebiscycie i wyborze Cuda Polski 2026. Jak już mówiłem, czas na głosowanie jest do 13 października. Wiecie już, na co zagłosujecie? Bo ja tak.
2: Sprawdzam w Świętokrzyskiem.
0: Słuchajcie, moi kochani, nie wiem, czy wy również. Ja w miniony piątek dostałem bardzo ważną informację. Alert RCB, komunikat, który brzmiał tak. Woda w części gminy Chęciny, Morawica i Piekoszów, pochodząca z wodociągu Chęciny, nie nadaje się do spożycia. Śledź komunikaty Urzędu Miasta i Gminy. O co chodzi? No oczywiście chodzi o pewnego rodzaju zanieczyszczenie. W związku z tym apelujemy, żeby po prostu tej wody nie pić, nie spożywać i śledzić komunikaty. To naprawdę bardzo ważne. W związku z tym oczywiście apelujemy do Was o to, żeby postępować zgodnie z założeniami w tej właśnie sytuacji. My natomiast przechodzimy do dalszej części naszego dzisiejszego spotkania w magazynie Tydzień w Świętokrzyskiem. Byliśmy już w Muzeum Szybkowskich. Za nami również przegląd wydarzeń tygodnia. A co przed nami? No przed nami między innymi już za kilka sekund na antenie wizyta w Kieleckim Teatrze Tańca. A to dlatego, że Kielecki Teatr Tańca, można by powiedzieć, mówiąc kolokwialnie, że z kopyta rusza w sezonie artystycznym 2026-2027. A to dlatego, że szykują się już na początku sezonu aż dwie premiery. I właśnie o jednej z tych premier już za moment sobie porozmawiamy. Powiemy o spektaklu Wadium i o tym, o czym opowiada. Będą na antenie twórcy spektaklu, będzie choreograf, będzie dyrektor Kieleckiego Teatru Tańca, a więc same dobre wiadomości już za momencik na antenie nam się pojawią. Oprócz tego przypominam, że za kilka chwil spróbujemy także podsumować wiadomości sportowe minionych 7 dni. Powiemy sobie, nie ukrywając, w głównej mierze o piłce nożnej, bo co prawda trwa reprezentacyjna przerwa i mecze ligowe się nie odbywają, no ale przecież nie samą ekstraklasą człowiek żyje, są także wszelkiego rodzaju wydarzenia około boiskowe i o nich głównie sobie powiemy. Powiemy również o naprawdę dużych pieniądzach, jeżeli już jesteśmy przy temacie ekstraklasy, bo tak to właśnie wygląda i takie wiadomości także przyniosł nam miniony tydzień. No a oprócz tego będziemy także w lesie. I to dosłownie w lesie. Nie dlatego, że zbliżają się pierwsze w Jędrzejowie zawody dla grzybiarzy, ale dlatego, że świętokrzyska policja apeluje o nasze bezpieczeństwo w czasie wszelkiego rodzaju wypraw do lasu. Nie tylko tych ze zbieraniem grzybów, ale różnorakich. I o tym także sobie powiemy. Powiemy o takim specjalnym spocie, który został nagrany, wypuszczony w sieć. No i okazuje się, że cieszy się całkiem sporą popularnością. A dlaczego? Ano dlatego, że seniorzy wzięli w nim udział, a więc jeżeli jesteście ciekawi, to po prostu zostańcie z nami na 93 i 2 FM w magazynie Tydzień w Świętokrzyskiem.
2: Radio Złote Przeboje 93 i 2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
0: To zgodnie z zapowiedzią zaczniemy od tych wiadomości sportowych, piłkarskich i okołopiłkarskich.
2: Sportowe świętokrzyskie.
0: Piłka nożna. Po meczu z Rakowem Częstochowa, wygranym na Exwood Arenie 3-2, piłkarze Korony Kielce dostali trochę wolnego. Rozpoczęła się bowiem rekordowa, 3-tygodniowa przerwa reprezentacyjna. 6 zawodników kieleckiej drużyny wyjechało na zgrupowania swoich drużyn narodowych, no a pozostali trenują na miejscu. Z pierwszej drużyny Korony Kielce powołania do reprezentacji otrzymało 6 zawodników. To Konrad Ciszek, Daniel Bąk, Kamil Jakubczyk, Andrzej Lingr, Slobodan Rubezić, a także Kostas Sitoriu. Korona po rozegraniu 9 kolejek zajmuje 6 miejsce w tabeli z dorobkiem 15 punktów. Teraz trwa reprezentacyjna przerwa. Kolejny mecz kielecki zespół rozegra 11 października na wyjeździe z Pogonią Szczecin. Jego początek o godzinie 17:30. Ale to nie oznacza, że nie mamy żadnych innych informacji związanych z tą dyscypliną sportową. A wprost przeciwnie, te informacje napływają do nas cały czas i są to, trzeba przyznać, naprawdę dobre wiadomości. Mariusz Stępiński z Korony Kielce po raz pierwszy w tym sezonie znalazł się w 11 kolejki PKO BP Ekstraklasy. 31-letni napastnik został wyróżniony za występ w meczu 9 kolejki spotkań z Rakowem Częstochowa, wygranym, jak już mówiłem, 3-2 przez nasz zespół. A w tym właśnie meczu Mariusz Stępiński zdobył 2 bramki. Wychowanek Piasta Błaszki perfekcyjnie wykorzystał 2 rzuty karne. Piłkarz kieleckiego klubu ma już na koncie 6 trafień i razem z Ilią Szkurinem z GKS Katowice zajmuje 2 miejsce w klasyfikacji najskuteczniejszych strzelców PKO BP Ekstraklasy. Liderem z 8 golami jest Jordi Sanchez, obecnie grający w Pogoni Szczecin. Zostajemy przy piłce nożnej. Mecz 1/16 finału STS Pucharu Polski, w którym występująca w PKO BP Ekstraklasie Korona zmierzy się na stadionie przy ulicy Konwiktorskiej w Warszawie z pierwszoligową Polonią, zostanie rozegrany w czwartek 29 października o godzinie 17:30. To również wiadomość z minionego tygodnia. A my przypominamy, że w pierwszej rundzie turnieju 1000 drużyn podopieczni Jacka Zielińskiego wyeliminowali Widzew Łódź, wygrywając na stadionie przy Alei Piłsudskiego 1-0. Gola na wagę awansu strzelił Daniel Bąk. Czarne koszule również zwyciężyły na wyjeździe 1-0, pokonując trzecioligowego Górnika Polkowice po bramce Roberta Dadoka. No to jeszcze taka jedna informacja dotycząca Korony Kielce, a właściwie całej Ekstraklasy. Otóż w sezonie 2025-2026 kluby piłkarskie z naszej Ekstraklasy osiągnęły przychody w kwocie ponad 1,5 miliarda złotych. Tak wynika z raportu sporządzonego przez firmę Grant Thornton. A tym samym został pobity rekord z poprzedniej edycji, gdy ta suma wynosiła 1,27 miliarda złotych. W raporcie sporządzonym we współpracy z Ekstraklasą SA, czyli spółką prowadzącą rozgrywki najwyższej klasy oraz klubami, uwzględniono przychody z tytułu praw mediowych i marketingowych, wpływów z dnia meczowego, chodzi o sprzedaż biletów oraz catering, a także wpływów komercyjnych, na przykład sprzedaży gadżetów klubowych. Pod uwagę brano także transfery. Okazuje się, że najbardziej wzbogaciła się Legia Warszawa, która uzyskała 290,5 miliona złotych. Mistrz kraju Lech Poznań był pod tym względem drugi z wynikiem 248,4 miliona, ale zwyciężył w wyliczeniach nieuwzględniających transferów. Wzrosła także liczba kibiców, którzy oglądają mecze Ekstraklasy. Łącznie na stadionach pojawiło się ponad 4 miliony osób. Rok wcześniej było to 3,9 miliona. Wynika z tego, że średnio na meczu jest to 13,5 tysiąca. I tutaj również ciekawostka, bo najwyższą frekwencją może pochwalić się Lech Poznań. Na jego mecze przychodzi średnio 31 tysięcy widzów. Łącznie wpływy wszystkich klubów ze sprzedaży piłkarzy wynosiły 301 milionów złotych, to o 81 milionów więcej niż rok wcześniej, gdy padł rekord. Ponad 1/4 tej kwoty wypracowała Legia, na której konto z tego tytułu wpłynęło ponad 88 milionów złotych. Druga była Jagiellonia Białystok. Za swoich zawodników otrzymała prawie 75 milionów złotych. A jak w tym zestawieniu wygląda Korona? Otóż w ogólnym zestawieniu finansowym Korona Kielce plasuje się w dolnej części tabeli. Przychody ogółem kieleckiego klubu wynosiły 37 i prawie pół miliona złotych, co dało 15 miejsce w lidze. Całość tej kwoty stanowiły przychody z działalności podstawowej. Klub odnotował znakomite wpływy z transferów. Natomiast w strukturze kosztów Korony Kielce zastanawiać może wysoki udział wynagrodzeń, które osiągnęły poziom 84% przychodów ogółem, bo było to 31,3 miliona przy tych 37,5 milionach przychodu. Wskaźnik ten przekracza rekomendowany przez UEFA limit 70%. Na same pensje pierwszej drużyny wraz ze sztabem klub przeznaczył prawie 28,5 miliona złotych, na administrację 3 miliony, a na drugą drużynę i młodzież niecały milion złotych. W bilansie transferowym Korona zanotowała minus 9,2 miliona złotych.
2: Ciekawe świętokrzyskie.
0: Dziś o naszym bezpieczeństwie sobie porozmawiamy razem z policją, dlatego że, jak wiadomo, od kilku dni mamy jesień, a pierwsze dni jesieni to również dobra okazja ku temu, by przypomnieć o tym, jak być bezpiecznym grzybiarzem. Bo spacer po lesie to dla wielu z nas sposób na aktywny wypoczynek na łonie natury, jednak podczas wyprawy do lasu warto zadbać również o własne bezpieczeństwo. W trakcie leśnych wędrówek nie trudno stracić orientację i zgubić się w terenie. Każdego roku służby ratunkowe poszukują zagubionych grzybiarzy. O tym, o co warto zadbać, wybierając się do lasu, przypominali również i przypominają seniorzy z klubu Senior Plus w Ożarowie we współpracy z ożarowską policją w krótkim filmie profilaktycznym.
3: Dzisiaj grzybobranie jest bezpieczne, jeżeli pamiętamy o kilku prostych zasadach.
4: Zawsze zabieramy ze sobą telefon z naładowaną baterią.
5: Mówimy rodzinie, dokąd idziemy.
6: Ubieramy się tak, żebyśmy byli widoczni.
7: Kładamy ciepłe ubranie, bo w lesie może być chłodno.
8: Zabieramy coś do jedzenia i picia, najlepiej kanapki i termos.
9: A jeżeli ktoś bierze leki na stałe, to też do koszyka. A ja zawsze biorę odblask, bo mnie nawet dziki widzą.
0: Pamiętajmy o tym, że aby uniknąć przykrych sytuacji, należy pamiętać o kilku prostych, ale bardzo ważnych zasadach. Zabieramy ze sobą telefon komórkowy z naładowaną baterią, żeby w razie potrzeby móc się skontaktować z bliskimi lub wezwać pomoc. Jeżeli mamy taką możliwość, to nie wybieramy się do lasu w pojedynkę, a jeżeli tak robimy, to informujemy najbliższych, gdzie idziemy i o której planujemy powrót do domu. Wiadomo o tym, że dzieci i osoby starsze nie powinny sami wchodzić do lasu. Jeżeli nie znacie terenu, nie oddalajcie się zbytnio w głąb lasu. Warto być przygotowanym na zmienne warunki pogodowe, zabierając ze sobą m.in. płaszcz przeciwdeszczowy i odpowiednie obuwie, które powinno być podstawowym wyposażeniem każdego grzybiarza. Pamiętajcie również o tym, że gdy planujecie dłuższą wędrówkę, zabierzcie ze sobą coś do jedzenia i ciepły napój. Również warto mieć na uwadze to, żeby mieć przy sobie choćby małą latarkę, elementy odblaskowe czy odzież w jasnych barwach, które mogą być pomocne w razie akcji poszukiwawczej. Zaplanujcie swój czas tak, aby w lesie nie zastał was zmrok, bo to może niestety pogorszyć naszą orientację w terenie. A jeżeli wybieracie się do lasu samochodem, to pozostawcie go w widocznym miejscu, aby nie padł łupem złodziei. Pamiętajcie również o zamknięciu okien i drzwi i nie pozostawiajcie w nim wartościowych przedmiotów. Co zrobić, kiedy zorientujemy się, że nie potrafimy wrócić do miejsca, z którego wyruszyliśmy? Przede wszystkim należy zachować spokój, bo stres nie jest dobrym sprzymierzeńcem. Jeżeli macie możliwość, dojdźcie do jakiejkolwiek drogi. Służby będą miały wówczas większą szansę na odnalezienie się i warto również skorzystać wtedy ze swojego naładowanego telefonu komórkowego i zadzwonić na numer 112, opowiedzieć dyspozytorowi o swojej sytuacji i pamiętać, aby nie czekać na zapadnięcie zmroku, bo to zdecydowanie utrudnia działania poszukiwawcze. Warto także rozejrzeć się za charakterystycznymi punktami, takimi na przykład jak ambony, drabiny, słupki oddziałowe z numerem, a niektóre urządzenia łowieckie mają również nadane numery, które są przypisane do konkretnych miejsc, gdzie zostały zlokalizowane. Przydatne w określeniu lokalizacji bywa również urządzenie specjalnie do tego służące. Bezpieczeństwo w lesie zależy w głównej mierze od nas samych. Dbajmy o siebie, ale również o środowisko naturalne, aby w dobrym stanie służyło nam jak najdłużej. A my wracamy do filmu przygotowanego przez seniorów z klubu Senior Plus w Ożarowie.
10: Halo, halo! Gdzie wy jesteście? O rany, zgubiłam się.
11: Jeśli się zgubisz, nie panikuj. Zostań w miejscu i dzwoń pod 112.
10: No dobra. Nie biegam, nie krzyczę, zadzwonię. 112 tak było. Halo, policja? Tu Danusia. Zgubiłam się. Jestem spokojna, siedzę pod dębem. Mam kanapki, mam leki, ciepło jestem ubrana i czekam.
11: I właśnie, tak to się robi.
10: Dziękuję bardzo.
11: Grzybobranie to świetna zabawa, ale pamiętajcie, bezpieczeństwo to podstawa.
10: Bo lepiej zgubić grzyba niż siebie.
0: I nie sposób się z tym nie zgodzić, bo lepiej zgubić grzyba niż siebie. Tak, tak, to jest całkowita prawda. A my przechodzimy do dalszej części magazynu Tydzień w Świętokrzyskiem. Jak już mówiłem kilka minut temu, odwiedzamy Kielecki Teatr Tańca, który szykuje się do pierwszej w tym sezonie artystycznym premiery. O szczegółach na początku dyrektor KTT Elżbieta Pańtak.
12: Spektakl, premiera pod tytułem Wadium. Są z nami twórcy, choreograf Andrzej Kamaru, asystent choreografa, dramaturg pan Krystian Łysoń, tancerze, a przy okazji z funkcji inspektor baletu Kamil Zdańkowski i tancerka nasza, koryfejka Julia Domagalska. No i ja w swojej osobie chciałam otworzyć, przywitać Państwa bardzo serdecznie i w ogóle się cieszę, bo po przerwie wracamy z powrotem do pracy. Bardzo szybko to ta przerwa, ten okres urlopowy minął, ale my zawsze z radością wracamy, bo dużo ciekawych wyzwań przed nami. Powiem tylko, zanim przejdziemy do szczegółów, że już to premiera 9 października, a już 20 listopada następna premiera z programu Taniec Ministerialnego pod tytułem Noc w Chicago. Także dzieje się i będzie się bardzo dużo działo i również wraca na scenę, na naszą scenę Dziadek do Orzechu, z czego my również bardzo się cieszymy, że już możemy ten piękny spektakl pokazywać publiczności. Proszę Państwa, więc nie pozostaje mi nic innego, jak oddać głos artyście, twórcy, również libretta, bo jest to autorski spektakl. Pan Kamaru przystąpił do open callu, bo do tego projektu było kilku choreografów i zaciekawił nas swoim projektem, swoim spojrzeniem i można powiedzieć takimi relacjami międzyludzkimi, które akurat nam się tutaj są potrzebne.
13: Jak pani Elżbieta powiedziała, że spektakl nazywa się Wadium, to jest takie stare polskie słowo, jeśli się w tłumaczeniu takie na współczesny język, to jest kaucja. Zrobiliśmy jakiś pomysł z Krystianem razem, robimy też spektakl już trzeci tydzień, praca idzie dość tak intensywnie, w dość szybki okres, mamy ułożyć 50-minutowy spektakl. Jest to spektakl o relacjach międzyludzkich, o systemie, w którym żyjemy, która jest, która będzie, która też była na pewno. Spektakl jest zainspirowany książką Aldousa Huxleya.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
0: Wracamy do Wadium, wracamy do KTT, wracamy do twórców tego właśnie pierwszego w tym sezonie artystycznym spektaklu.
14: uwielbiam pracować z Andrzejem, bo jesteśmy kompletnie dwojgiem różnych ludzi, którzy mają kompletnie inne spojrzenia. Nie jest to tak, że mamy... To działa na zasadzie synergii. Gdzie jedną słyszy muzykę, ja mam jakiś inny obraz, ja chcę opowiadać o czym innym, on o czym innym i to nam się łączy synergetycznie w coś, co stworzy pewną unikatową część, którą mam nadzieję Państwo będą mogli zobaczyć, też doświadczyć i może on tak puknie delikatnie i może nie odpowie nam na pytanie, ale przynajmniej je zaszczepi, tak w jakich systemach kontroli żyjemy, jak bardzo ich bronimy i jak bardzo poniekąd tego, że wiemy podskórnie, że coś nam szkodzi, bądź coś nie jest prawidłowe.
13: Albo prawidłowe, albo nieprawidłowe.
14: Dokładnie. I tak to wybieramy tylko dlatego, że tak jest. Może nie wygodniej, może nie prościej, ale tak bardzo potrzebujemy przynależności i grupy, że potrafimy zamknąć swoje własne oczy na swój własny osąd i podążać właśnie tą ścieżką.
13: Na scenie jednocześnie będzie 28 tancerzy, to jest dość duża grupa i jak jest jakaś masa na scenie, to też warto zobaczyć, jak oni się przepływają, zamieniają się między innymi ludźmi, też jak po prostu jakiś syntez się dzieje, też między tancerzami KTT jest jeszcze szóstka zaproszonych tancerzy, czyli niezależni tancerzy. Też jakoś tak kombinujemy tak, żeby się oni byli i razem, i oddzielnie i to wszystko współgrało. I ilustrujemy to wszystko przede wszystkim na widza, co oni też by chcieli od siebie powiedzieć, czyli wkładamy nie tylko sens, co my wymyślamy w tym spektaklu, ale równocześnie szukamy jakichś pomysłów, żeby oni dali swoją relację i swoje jakieś międzyludzkie pojęcie.
15: Z perspektywy zespołu artystycznego dostaliśmy kolejną świetną okazję, dzięki Przestrzeniom Sztuki, na to, żeby spróbować z pracy z innym choreografem, zupełnie z innej bajki, ale niezwykle ciekawej bajki i jesteśmy w stanie wchłonąć w jakiś sposób, inspirować się choreografem oraz dramaturgiem, którzy wrzucają nas na głęboką wodę w rzeczy, w których zazwyczaj nie wchodzimy i jesteśmy w stanie to jakoś przez swoje ciała przełożyć i pokazać na scenie. Mamy też możliwość niezwykłą współpracować też z szóstką wspaniałych tancerzy niezależnych i też dzięki temu wymieniać się swoją energią. My dajemy coś im, bierze, czerpiemy też coś od nich i dzięki temu mamy świetną syntezę, o której też mówili wcześniej panowie, gdzie możemy się po prostu wymieniać doświadczeniami oraz swoimi pomysłami, inspiracjami. No i oczywiście gdzieś tam staramy się logistycznie to wszystko połączyć, bo u nas w teatrze oczywiście dzieje się zawsze bardzo dużo. Jednocześnie, tak jak pani dyrektor wspomniała, wkrótce szykujemy kolejną premierę, jak i przywracamy na scenę z powrotem Dziadka do Orzechów.
16: To może jeszcze dodam, że właśnie tak jak specjalizujemy się w tańcu jazzowym, tak tutaj mamy możliwość poznać i taniec współczesny, może bardziej teatr tańca, mieć... współpracować ze sobą, widzieć swoją perspektywę tego spektaklu, ale też czuć oddziaływanie grupy i myślę też, że jak mamy możliwość spotkać choreografa, który ma inny warsztat, to jest to też bardzo rozwijające dla nas i w tych spektaklach i w każdych kolejnych.
17: Takim naszym zadaniem w teatrze, który prowadzę od wielu lat z Grzegorzem Pańtakiem, zawsze był ten rozwój artystyczny tancerzy ważny. U nas pracowało naprawdę bardzo wielu, liczyłam kiedyś około 28 choreografów różnych, z różnych krajów. To nas bardzo cieszy, bo wtedy zespół artystyczny może się rozwijać. Nie szufladkujemy w jakimś jednym stylu. Oczywiście taniec jazzowy ma wiele różnych odsłon i taniec współczesny, więc nie szufladkujemy, a przez to, że tancerze rozwijają się i dotykają różnych, tak jak już powiedziałam, stylów tańca, różnych spojrzeń, to oni są zawsze może świeży albo coś nowego wnoszą i widz wtedy ciekawiej ogląda. To jest ogromna radość dla mnie jako dyrektora, że zespół wygląda inaczej w każdym ze spektakli. I to jest takie fajne, rozwijające. A chciałabym dodać, że Kielecki Teatr Tańca robił już, miał w swoim repertuarze spektakl o systemie w 2001 roku. Ja byłam choreografem Grzegorz Pańtak, to był spektakl. Dlaczego o tym wspominam? Bo muzykę do tego spektaklu pisał wspaniały, cudowny Kiniorski Włodek.
12: To był spektakl Kali Yuga i właśnie tam mówiliśmy o systemie, o zniewoleniu, o urzędach, o tym, że człowiek musi się bardzo w wielu miejscach podporządkowywać. A dlaczego tak było? Bo to były pierwsze lata, jeszcze nie mieliśmy instytucji, to było jeszcze stowarzyszenie i przechodziliśmy ogromną mękę w transformacji teatru i to nas zainspirowało, więc myślę, że to będzie cudowna taka klamerka po tylu latach, po 25. Drugie spojrzenie, jak system nas tutaj traktuje i zniewala. Cieszy nas to, co powiedzieli tancerze, że mamy współpracę też z tancerzami niezależnymi, choć powiem, że tam wśród tych tancerzy są tancerze, którzy u nas się wychowali, u nas tańczyli. Ale miło, że wracają. Też nas to cieszy, że są głodni kontaktu z artystami z Kielskiego Teatru Tańca, czyli ze swoimi kolegami. Są zainteresowani, są ciekawi. I myślę, że coś fajnego, ciekawego wyjdzie. Chcielibyśmy, aby wszystkie spektakle, zresztą w przestrzeni, które produkujemy, aby były w repertuarze i tak też sobie życzę, żeby Wadium było w repertuarze Kielskiego Teatru Tańca i żeby było na tyle ciekawe, żeby zainteresuje widzów. My tak dzielimy swoje spektakle na spektakle, w którym chcielibyśmy, żeby się widz zrelaksował, odpoczął, żeby poczuł jakąś ulgę, spokój. Ale chyba najwięcej tych spektakli czy widowisk, które realizujemy, mamy taką chęć, aby widz wyszedł zadziwiony, zainteresowany, aby poczuł, że coś na tym spektaklu go poruszyło. Chcielibyśmy poruszać duszę.
2: Co jest grane w Świętokrzyskiem?
0: A zaczniemy sobie od niezwykłych niezwykłości, oczywiście wprost z regionu świętokrzyskiego, bo przecież nasz region pełen jest tajemnic, pełen jest legend, pełen jest opowieści i chyba nie ma miejscowości, w której jakaś legenda nie byłaby przekazywana z pokolenia na pokolenie. Oczywiście prym wiedzie w tym okolice Świętego Krzyża, bądź też Nowa Słupia, bądź też Bieliny, bądź też Łysica, no ale są również inne miejscowości, które mogą legendami się pochwalić. I wyobraźcie sobie niezwykłą wystawę, przenoszącą nas w świat lokalnych legend, tajemniczych stworzeń i niezwykłych historii. Bestiariusz Buski właśnie powstaje w Busku Zdroju. To artystyczna opowieść inspirowana legendami związanymi z miastem i jego okolicami. Punktem wyjścia dla artysty stały się legendy buskie Franciszka Rusaka, regionalisty, historyka, etnografa, pisarza i miłośnika Buska Zdroju. Na 12 planszach możemy zobaczyć różne prace i oczywiście są to prace nawiązujące do tych buskich legend i buskich wierzeń. Jak podkreśla Dorota Górczyńska-Bacik, specjalista do spraw edukacji artystycznej w Buskiej Galerii Sztuka Villa Polonia, nie jest to dosłowne zilustrowanie legend. Artyści sięgają do ich świata i tworzą własną, współczesną interpretację. Tworzą współczesny wizerunek bohaterów i motywów obecnych w buskich legendach. Wśród nich, między innymi, znajduje się Szczudlarz, utopiec ze stawu niemieckiego, Nurek, a także postacie i motywy związane z zimnymi wodami, Byczą Górą czy Kwiatkową Górą. Jedna z najbardziej niezwykłych opowieści dotyczy właśnie Nurka, bo według legendy był to ogromny stwór przypominający wielkiego jaszczura. Miał mieszkać w podziemnych tunelach i wychodzić na powierzchnię tylko po to, by zdobyć pożywienie. Najbardziej upodobał sobie owce i cielęta. Mieszkańcy długo nie potrafili sobie z nim poradzić. Nurek był niezwykle czujny i kiedy tylko słyszał zbliżających się ludzi, uciekał i znikał w grzęzawisku. W końcu o pomoc poproszono rycerza, Dzierżka. Ten zdołał zranić potwora z kuszy, ale Nurek uciekł i schował się w błocie. Nurka i inne istoty z lokalnych legend można obejrzeć od 27 września. Wernisaż w Buskiej Galerii Sztuki Villa Polonia. Nie zabraknie również dobrej muzyki, a wystawę będzie można oglądać do 27 października, a więc przez miesiąc. No nie wiem jak wy, ale ja postanowiłem przypomnieć sobie te buskie legendy. A z Buzka wprost do Pińczowa, więc zostajemy na Poniedziu. Zabytkowe świeczniki oraz porcelana trafiły do zbiorów Regionalnego Muzeum w Pińczowie. Cenny dar przekazali Barbara i Witold Wrotek, polskie małżeństwo od lat mieszkające w Stanach Zjednoczonych. To uroczyste przekazanie eksponatów było jednym z obchodów 598. rocznicy lokacji Pińczowa, a odbyło się 18 września. Witold i Barbara Wrotek mieszkają w okolicach Bostonu, jednak od lat pielęgnują więź z Polską i jej dziedzictwem. Witold Wrotek kolekcjonuje przedmioty związane z historią naszego kraju. Szczególne miejsce w jego zbiorach zajmowały świeczniki, w tym wyroby warszawskich manufaktur i fabryk platerniczych z przełomu XIX i XX wieku. Piękne są to rzeczy. Oprócz świeczników został przekazany również porcelanowy kabaret, dekoracyjne naczynie, również z przełomu XIX i XX wieku, pochodzący ze śląskiej fabryki. Jak zwracano uwagę podczas uroczystości, podobne przedmioty były obecne zarówno w domach żydowskich, jak i chrześcijańskich. Ich dekoracje często nawiązywały do motywów roślinnych, zwierzęcych czy winorośli. A myślę, że po skatalogowaniu tych właśnie przekazanych przedmiotów będzie można zobaczyć je w Pińczowie, w Muzeum Regionalnym, więc zachęcamy i zapraszamy tym bardziej. No a już, jeżeli już jesteśmy przy tym, co można zobaczyć, to proszę bardzo, zaglądamy do BWA w Sandomierzu. Nad martwym skrapla się życie. To tytuł najnowszej wystawy w BWA. Swoje prace prezentuje łódzki artysta Piotr Pasiewicz. To malarstwo, fotografia, grafika oraz obiekty. Te ostatnie zwracają na siebie szczególną uwagę i są dopełnieniem abstrakcyjnych obrazów, a obiekty przypominają rzeźby, są zrobione z gipsu i pomalowane emalią. Wystawę będzie można oglądać do 18 października.
2: Kryminalne świętokrzyskie.
0: A z dzisiejszą historią kryminalną wybieramy się do Pińczowa. Do zdarzenia doszło w minionym tygodniu z samego rana. Na jednej z ulic miasta dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Pińczowie otrzymał zgłoszenie o mężczyźnie, który miał skakać po zaparkowanych samochodach, a także dobijać się do jednego ze sklepów. Na miejsce został skierowany patrol policji. Początkowo funkcjonariusze nie zastali nikogo przy zaparkowanych pojazdach. Policjanci zauważyli jednak, że wewnątrz pobliskiego sklepu znajdują się dwie osoby. Przez witrynę sklepową dostrzegli, że jeden z mężczyzn zachowuje się agresywnie. Kopnięciami i uderzeniami pięści niszczył sklepowe półki. Sytuacja była dynamiczna. Ekspedientka wybiegła ze sklepu, a policjanci natychmiast weszli do środka. Nie było czasu na negocjacje. Funkcjonariusze szybko obezwładnili 29-latka. Jak się okazało, mężczyzna znajdował się pod wpływem alkoholu. Badanie wykazało ponad 1,5 promila. W trakcie interwencji ustalono również, że uszkodzony został jeden z zaparkowanych samochodów. Właściciel pojazdu oszacował straty na blisko 2000 zł. W związku z uszkodzeniem samochodu przyjęto zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Mężczyzna został zatrzymany i spędził jakiś czas w policyjnym areszcie. Po jego wytrzeźwieniu policjanci szczegółowo wyjaśnili okoliczności zdarzenia i zakres wyrządzonych szkód. Za swoje zachowanie mężczyzna odpowie przed sądem. I tą wiadomością kryminalną kończymy nasze dzisiejsze spotkanie w tej godzinie w magazynie Tydzień w Świętokrzyskiem. Dzięki za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia. Michał Pustuła. Cześć.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.

0: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.
1: Radio Złote Przeboje.